finish, we get to dance together, family. Let me see your hands.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.

piekarka pyta, czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z head nate był. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm.

dziennik, włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji i ewerny mężem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Hello, Edrych, bajo. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak grzybie z ojej noty, banik obiech, czy już żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: Bad mother. Know what to say?
1: Hey.

rozumiem skrywanie sumień niczym głosu za autotunem w boomie. Strumień posunień zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunę. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

emocjonalnej biedy. Mocno, ostro, prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie, orbitalne rakiety. Drony, roboty, mówię, nie wiem o czym. Śnie na jawie, wywracają się oczy. Ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej, dosyp, czuję w głębi trzewi. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi. Pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brut, omegi, mówią mi. Fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałbym. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manny Messi Steel.

Praca, dużo serca i potencjał w moich rękach. Nie wygrałem tych biletów w konkursie. Zrobiłem tak, że mi to w ruch wyszło, bo umiem. Kupiłem chatę za gotówę i nic nie poczułem. Znowu myślą, że

tutaj razem. Syn tatusia znów ma grymas, bo mu przy mnie trochę głupio. Przecież to nie twoja wina, dumy z siebie ci nie kupią. Zarabiam na tym, że wciąż robię swoje, tyle za inne rzeczy.

0: Czwórka. Dosłychać.
1: Dosłychać.

0: co się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki, a wszystko robię to ze sznytem iście akcji.

0: się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Voilà. Michasiu? Tościk francuski dla pana?
2: O, serkiem. No.
1: Zapraszam na zewnątrz.
2: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
1: No jasne.
2: Zadaj jeszcze komuś ten i ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
1: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czy piłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory? Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie.

Dzisiaj płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

dwa miechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: liścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkaca tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie, a oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

mijają kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się

sierpni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku.

0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Możesz stracić wszystko, jeśli były skopiowane.

ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta, godzina drogi stąd, najbliższa, tak daleko.

I się nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.

Mam bić i się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chcę, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś został.

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz i na

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Gołębski. Witam Was serdecznie w ten niedzielny, wakacyjny poranek, żeby porozmawiać o tym, co rzeczywiście w wakacjach jest istotne. Ale w związku z tym, że ten czas to szansa na wypoczynek, szansa na jakiś wyjazd, to warto też pamiętać o tym, że z takiej szansy nie wszyscy mogą skorzystać. I właśnie o tym, co się wtedy dzieje, albo jak pomóc także tym, którzy w wakacje być może spędzają ten czas nieco inaczej niż chcieliby sobie wcześniej to wymarzyć albo zaplanować, to chciałbym porozmawiać o tym, co się dzieje w pewnym szczególnym miejscu. To świetlica środowiskowa prowadzona przez Siostry Miłosierdzia, Siostry Szarytki. To miejsce w Warszawie, które od wielu, wielu lat pomaga dzieciakom w odnalezieniu dobrego miejsca, ale także w dobrym, pożytecznym spędzeniu czasu. Razem ze mną Siostry Miłosierdzia, ale i wolontariuszka, która działa w tym miejscu, Urszula Piechocka, wolontariuszka, ale także harcerka ZHP. Cześć.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
1: Razem z nami także siostra Renata Bereda, która jest odpowiedzialna za to miejsce, za tę świetlicę. Dzień dobry, szczęść Boże.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: I razem z nami także siostra Karolina Michalewska.
4: Szczęść Boże.
1: I siostra Walentyna Szatokina. Dzień dobry, szczęść Boże.
5: Szczęść Boże.
1: Cieszę się, że w szerokim gronie możemy porozmawiać o tym, co się dzieje w takim miejscu. Proszę siostry, wakacje to taka odskocznia od takiego codziennego rytmu już poza rokiem szkolnym, kiedy dzieci każdego dnia po szkole przychodzą?
3: Dla dzieci tak, dla nas to jest posługa.
1: To ważny czas, ponieważ wiem, że siostry teraz także zbierają fundusze, żeby pomóc dzieciakom w wyjazdach wakacyjnych. Można się zaangażować właśnie także w taki sposób, niekoniecznie przychodząc tutaj z rękami gotowymi do pracy, ale właśnie wspierając takie dzieło finansowo?
3: Tak, mamy wielu wspaniałych ludzi, którzy wsparli naszą działalność, którą teraz prowadzimy, czyli wakacje w Wielkim Mieście, i za to wszystkim serdecznie dziękujemy, ale też mamy wsparcie z miasta naszego i dzięki temu będą zorganizowane dla dzieci kolonie.
1: Urszulo, powiedz, jak to jest być tutaj wolontariuszką, bo wiem, że pomagasz już dłuższy czas siostrom, ale to także obszar twojego zainteresowania, nie wyłącznie do wypełnienia czasu wolnego, ponieważ wcześniej studiowałaś pedagogikę, więc łączysz i zainteresowania naukowe, studenckie, także z taką pracą.
2: Tak, ja w ogóle wszystko, co związane z dzieciakami, to bardzo lubię. Dlatego też się tutaj znalazłam. Szukałam trochę dla siebie nowego obszaru działania i wsparcia poza studiami czy zaangażowaniem harcerskim. I kiedyś już byłam wolontariuszką w świetlicy, gdzieś tam na początku mojej drogi wolontarystycznej w liceum. A teraz z uwagi na to, że miałam więcej czasu, stwierdziłam, że odezwę się, zapytam, czy może taka pomoc jest potrzebna. I tak w tym roku właśnie regularnie tutaj przychodziłam i angażowałam się w to, co siostry dla dzieciaków tutaj oferują i przygotowują te codzienne, poszkolne różne aktywności, ale też właśnie w wakacje czy w ferie różne przygody, które tutaj dla dzieciaków są organizowane.
1: Siostry Karolina i Walentyna są tutaj wychowawcami. Ula powiedziała o tym, że jest tu wiele różnych działań. Co takiego szczególnego mogą robić tu dzieci?
4: Przede wszystkim rozwijać swoje zainteresowania. Proponujemy wiele różnych aktywności, które wspierają je w tym. Oprócz tego, że codziennie odrabiamy lekcje, co jest wielką pomocą dla dzieci, szczególnie tych, które mają trudności z nauką, są też możliwości rozwijania się artystycznego, muzycznego. Są prowadzone zajęcia z socjoterapii.
6: Staramy się też ich połączyć w różne grupy wiekowe, żeby te grupy były mieszane. I jeśli organizujemy jakieś zabawy czy zajęcia integracyjne, to właśnie wtedy dzielimy dzieci na takie grupki, żeby oni po prostu, żeby im w życiu potem było łatwiej znaleźć wspólny język, czy z rówieśnikami, czy w szkole, gdzieś poza szkołą. Także razem z nimi, pomagając im w rozwoju, rozwijamy się też same.
1: To ważne miejsce i ważny także czas, żeby zobaczyć właśnie wakacje, kiedy możemy z nieco większej perspektywy spojrzeć na nasze doświadczenia

te, które były w roku szkolnym, w czasie studenckim czy w czasie pracy, żeby zobaczyć, ile wakacje można zyskać, ale też ile wakacji można dać innym. Więcej o tym chciałbym, żebyśmy porozmawiali już za chwilę. Warto zostać razem z nami. Jesteśmy dla Was także na Facebooku i na Instagramie pod hasłem Rozmowy Wiarygodne.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Dziś odwiedzamy świetlicę środowiskową w Warszawie przy Tamce. To miejsce Sióstr Miłosierdzia, ale gdy spoglądamy na czas wakacji, na kalendarz, środek lipca, to pewnie niektórzy mogą się przyglądać takim miejscom duchowym. Jeszcze inni pewnie mogą to obrać szczególnie za czas pielgrzymek i punkt docelowy, ale wiele osób może się jakoś szczególnie sprawami ducha w wakacje nie przejmować. Co zrobić, żeby tego ducha, tych wartości duchowych wtedy nie zgubić, żeby ten wypoczynek aż tak nas nie zmęczył, żebyśmy gdzieś pamiętali też o tym, co podpowiada nam wiara i może nawet niedzielna msza święta.
3: Przede wszystkim to warto być świadkiem. My z naszymi dziećmi staramy się każdego dnia, w pewnym momencie dnia, to zależy, to czasami jest środek, czasami jest to koniec, pamiętać o codziennej modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia. I w naszej modlitwie piękne jest to, że dzieci same wypowiadają intencje i one te intencje zbierają. I to są intencje nie tylko za siebie, nie tylko za swoich bliskich, ale one dotyczą tego, co dzieje się na świecie, tego, co dzieje się w Polsce. I to jest piękne. Dzieci wiedzą, że kiedy dzwoni dzwonek, to jest ten nasz czas, że biegniemy i to jest wspólny punkt. I to jest piękne. I one o tym pamiętają. Mamy takie miejsce w naszej świetlicy, gdzie się zbieramy. I tu chcę, żeby wszyscy nasi przyjaciele usłyszeli. Wszystkich ofiarodawców, wszystkich darczyńców, którzy nas wspierają w tej modlitwie w godzinie 15:00, my codziennie razem z dziećmi zanosimy. Ten czas wakacji w Wielkim Mieście już się skończył. On był bogaty, ale teraz jutro już ruszamy na kolonię do Zakopanego. To będzie wielka wędrówka dla nas, wielkie wyzwanie. Ale ponieważ my jesteśmy placówką katolicką, nasi uczestnicy to akceptują, rodzice to akceptują, więc my, nie wiem, na szlaku, w willi, gdzie będziemy mieszkać, w kościele, ale będziemy mieć codziennie mszę świętą.
2: Proszę siostry, jak to właśnie

0: połączyć siostry także później, po tym czasie intensywnych działań właśnie w Świdlicy czy w zgromadzeniu. Mają swój urlop? Wtedy można zrzucić habit i wyjechać na wakacje?
1: Urlop mamy, ale habitu nie zrzucamy. Tak, mamy przewidziane w naszym zgromadzeniu odwiedziny, urodziny w domu, a także urlop taki wypoczynkowy, gdzie wyjeżdżamy w miejsce, które nam odpowiada, w którym dobrze jest nam odpoczywać. Właśnie, czy to góry, czy to morze, czy po prostu jakieś przestrzenie, gdzie jesteśmy na łonie przyrody i tam nabieramy ducha i sił na kolejny rok.
2: Moje wakacje, mój urlop wygląda nieco inaczej, ale to też jest czas odpoczynku dla mnie, ponieważ jestem z Ukrainy i teraz właśnie ta część Ukrainy, z której pochodzę, to jest Charków, wschodnia Ukraina, jest bardzo cierpiąca. Moja mama, została mi tylko mama, bo mój tato już poszedł do Pana, a ja jestem jedynaczką. Moja mama jest tutaj u przyjaciółki na zachodniej Ukrainie, dlatego swoje wakacje, swój urlop przez ostatnie kilka lat i w tym roku też staram się spędzić właśnie z mamą. I wtedy jadę po nią, zabieram mamusię i spędzamy ten czas razem. Tyle, ile nam Pan Bóg pozwoli być właśnie razem, bo mama już ma 81 lat. To właśnie tak planuję w tym sierpniu też zrobić.
0: To czas bliskości, więc wakacje można także na to wykorzystać, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli razem z bliskimi. Często mówi się o tym, że ten czas to może być jakaś odskocznia. Odskocznia od tej rzeczywistości, żeby trochę zgubić ten rytm codzienny, ale złapać coś więcej. Ulo, ty jesteś oprócz zaangażowania u sióstr zaangażowana także w harcerstwo. To także taki moment odskoczni właśnie, żeby w nieco innych warunkach, w innej rzeczywistości zadziałać?
3: Oj, zdecydowanie. No, wakacje to jest jednak taki czas, kiedy podsumowujemy całą harcerską pracę śródroczną i wyjeżdżamy na 3-tygodniowy obóz do lasu, więc jest to zupełna zmiana warunków. I ten obóz jest takim czasem podsumowania, też sprawdzenia się w zupełnie nowych okolicznościach, więc to jest na pewno coś, co te wakacje w dużym stopniu wypełnia. Ale no tak naprawdę wakacje też są przerwą od takiej śródrocznej pracy i harcerskiej, i w Świetlicy. Działamy trochę w innym rytmie, nie jest to właśnie nastawienie na to, że odrabiamy lekcje i później dopiero rozwijamy nasze pasje czy zainteresowania, tylko staramy się wykorzystywać okolice, w której się znajdujemy. Czy w Świetlicy podczas wakacji zwiedzamy różne punkty, które Warszawa ma, różne instytucje kulturalne, czy chodzimy na gry terenowe po okolicy. Różne aktywności dzieją się tutaj, żeby korzystać z tego, co też to miejsce nam oferuje.
0: Ważny czas, ważne okoliczności i dużo szans. I chciałbym, żebyśmy właśnie może więcej o tych szansach nieco porozmawiali, bo wtedy, kiedy człowiek wyruszy poza swoje standardowe miejsce, może coś więcej odkryć, może będzie chciał w coś bardziej się zaangażować. Może pojawi się myśl, jeżeli zobaczy taką grupę kolonijną, żeby kiedyś w takiej formie jakoś się zaangażować. Może jako wolontariusz, może jako darczyńca. Więc o tych formułach, co się może wydarzyć, chciałbym, żebyśmy nieco więcej porozmawiali. Warto zostać razem z nami.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Twórcy, dyskutujemy o tym, jak dobrze, owocnie spędzać wakacje, ale także w co się zaangażować. I słowo zaangażowanie, słowo wolontariat, chciałbym, żeby też poprowadziło nas w tym momencie naszej rozmowy. Ula jest wolontariuszką. Jak to się stało, że o takim wolontariacie pomyślałaś? Czy to była trudna decyzja? Wspominałaś o tym, żeby właśnie wykorzystać ten czas, który miałaś, połączyć przestrzeń studiów i właśnie zaangażowanie w takie miejsce, jak u sióstr na Tamce. To był impuls? Czy chodziłaś z takim pomysłem i długo się nad tym zastanawiałaś?
3: Myślę, że bycie wolontariuszem jest trochę stylem życia i że ciężko, jak już się wejdzie w wolontariat, przestać. Ja w swojej karierze różne rodzaje wolontariatu już przeżyłam, bo pomagałam również w jadłodajni dla osób w kryzysie bezdomności. Ale cały czas, no mnie jednak osobiście ciągnie bardzo do dzieci, więc dlatego zdecydowałam się na ten wolontariat tutaj teraz obecnie. Uważam, że w ogóle wolontariat jest świetną sprawą, bo właśnie wolontariuszem można być w bardzo wielu różnych instytucjach, w bardzo wielu miejscach. Angażować się na tyle, na ile nam to pozwala nasz grafik, nasze możliwości, nasze codzienne zobowiązania. Na tyle też, ile mamy w sobie kompetencji i umiejętności już początkowych. Nie trzeba się angażować w coś, co nie sprawia nam satysfakcji. Uważam, że bycie wolontariuszem najwięcej owoców przynosi, jeżeli robimy to w miejscu, które przynosi nam tą satysfakcję, które jest do nas dopasowane. Czyli jeżeli ktoś nie widzi się w pracy z dzieciakami, to może jednak warto spróbować poszukać tego zaangażowania gdzieś indziej. Czy właśnie z osobami starszymi, czy osobami w kryzysie bezdomności, z osobami z niepełnosprawnością, a może w ogóle ze zwierzętami, albo w ogóle gdzieś dla przestrzeni miejskich. Opcji w Warszawie jest mnóstwo, trzeba tylko zacząć szukać. Bardzo wiele można znaleźć w internecie lub też po prostu napisać do danego miejsca. Ja tak właśnie zrobiłam, że się odezwałam i dostałam informację zwrotną, że zapraszamy, można przyjść i spróbować.
2: Zawsze warto próbować. A jak z doświadczenia sióstr wygląda właśnie taka współpraca z osobami, które się zgłaszają? Bo siostry, które są wychowawcami w takim miejscu jak Świdlica, pewnie na przestrzeni lat miały szansę poznać różne osoby, które chcą się zaangażować w różne działania. Czy to jest trudne znaleźć dobrego wolontariusza, albo jakie cechy powinien mieć dobry wolontariusz?
4: Najczęściej my tak nie szukamy wolontariuszy, powiedzmy tak. Oni znajdują nas i kiedy przychodzą, to dajemy też im taką możliwość po prostu popatrzeć rzeczywiście. Zapraszamy do odrabiania lekcji, czy zapraszamy do organizowania jakiejś zabawy, czy zapraszamy po prostu posiedzieć, porozmawiać z dzieckiem. To, co powiedziała Ula, po prostu jak ktoś ma jakieś predyspozycje, zdolności, proszę bardzo, masz pole do działania i możesz po prostu spróbować coś dać z siebie. Jakie cechy? Ja bym bardzo podkreśliła taką otwartość. Prawda, trzeba być otwartym, trzeba

0: umieć słuchać. I trzeba też dawać dziecku to, czego on tak naprawdę potrzebuje. Jeśli dziecko potrzebuje rozmowy, to trzeba się postarać, żeby z nim porozmawiać. Jeśli dziecko szuka towarzystwa do zabawy, a ciężko mu znaleźć taką osobę wśród rówieśników, no to pięknie, kiedy osoba starsza, jako starsza siostra czy starszy brat, po prostu usiądzie do tej wspólnej zabawy, uno, piłkarzyki, cokolwiek. Wtedy właśnie trzeba tylko zacząć, okazać taką chęć, być otwartym.
1: Proszę siostra, jaka pomoc jest szczególnie potrzebna? Właśnie w takim miejscu jak to, kogo potrzeba do pomocy albo jakie wsparcie mogłoby się przydać?
2: Jeśli chodzi o wolontariusza, wolontariusz to jest ktoś, kto pomaga dziecku budować zupełnie inne relacje niż te relacje, które dziecko buduje z wychowawcą. Ponieważ relacja z wolontariuszem, czyli relacja oparta na zaufaniu, na empatii, na wysłuchaniu, zrozumieniu, to jest relacja, która często pomaga dziecku otworzyć się i mówić o swoich problemach, o swoich troskach, o swoich niepokojach. Nie zawsze dziecko ma odwagę rozmawiać z wychowawcą o tym, co go boli. Natomiast wolontariusz to jest taki anioł, który jest inaczej niż wychowawca i któremu można dużo więcej powiedzieć, z którym można być inaczej. I to jest niezwykle cenne. I na przykład Ula jest takim skarbem. Zresztą w naszej świetlicy mamy wielu różnych wolontariuszy. Są to uczniowie liceum. Natomiast Ula podchodzi do dziecka jako wolontariusz z tej przestrzeni już studenta. I ma bogate doświadczenie bycia z dziećmi, jeśli chodzi o harcerstwo, więc też pomaga naszym uczestnikom świetlicy w takim nabywaniu samodzielności, czyli w podejmowaniu takich kroków, takich decyzji, takiego sposobu myślenia, które kiedyś w przyszłości może doprowadzić nasze dzieci do sukcesu, a to jest najważniejsze.
1: Na końcu sukces, ale po drodze właśnie wspólny czas, droga, wspólnota, odkrywanie, także odkrywanie tego, co jest mocną stroną każdego z nas, żeby właśnie może czegoś o sobie się dowiedzieć, a może paradoksalnie właśnie czas odpoczynku i wakacji będzie takim czasem odkryć. Warto zostać razem z nami. Dajcie znać, czy macie jakieś wakacyjne odkrycia albo wakacyjne miejsca, w które wyruszacie, żeby trochę odsapnąć, trochę odpocząć, ale później może są też takie punkty, w które wracacie, żeby pomóc, żeby się zaangażować, także żeby jakoś siebie zostawić i dać właśnie w konkretnym działaniu, także może wolontariacie. Zapraszam, jesteśmy dla Was na naszym Facebooku, facebook.com/rozmowywiarygodne i pod tym samym hasłem Instagram.
3: Tak.

0: Czwórka. To słychać.
1: W rozmowach wiarygodnych wracamy do przyglądania się temu, co wakacje mogą nam dać. W jaki sposób także wakacje dobrze wykorzystać. Siostry pomagają dzieciakom, żeby te wakacje w ciekawy sposób spędzić, zorganizować. W to każdy może się także zaangażować, przekazując jakieś wsparcie finansowe właśnie na takie dzieło. Albo można znaleźć wiele innych organizacji, które pomagają innym, którym my też możemy pomóc. Ale w związku z tym, że wakacje to doskonała szansa, żeby trochę więcej odpocząć, to może to także szansa, żeby lepiej poznać siebie. Ja jestem przekonany, że wtedy, kiedy wyruszamy na przykład w góry, kiedy zmierzymy się z jakimś szczytem, to możemy zobaczyć nasze ograniczenia, nasze możliwości, także naszą kondycję, ale też sprawdzić, jacy jesteśmy. Wtedy, kiedy wyjedziemy w grupie, możemy lepiej poznać nasze relacje. Co zdaniem sióstr i ciebie, Urszulo, mogą nas wakacje nauczyć?
2: Myślę, że wakacje są idealnym czasem właśnie na rozmyślanie, dlatego że często w trakcie wakacji pojawia się nuda, a nuda jest momentem, kiedy głowa zaczyna pracować, kiedy trzeba się zastanowić, co ja mogę ze sobą zrobić. Uważam też, że wakacje często, szczególnie dla studentów czy uczniów, są takim czasem podsumowań i rozpoczęcia czegoś na nowo. Nie do końca ten styczeń, który tak jest utarty jako nowy początek, tylko właśnie może wrzesień, czerwiec jako podsumowanie i ten czas, żeby się zastanowić nad tym, co ja chcę od września ze sobą dalej zrobić. I myślę, że właśnie ta nuda i ten moment takiego zatrzymania, siedzenia w domu, czy właśnie gdzieś wyjazdu może być istotny w tym, żeby zastanowić się, w czym ja jestem dobry, co mógłbym z tego wyciągnąć, gdzie dalej z tym wszystkim iść. Na pewno jest to teraz też czas składania dokumentów na studia, na przykład dla maturzystów, czy nawet dla osób po studiach, takiego zatrzymania się i zastanowienia się. A może ja bym na te studia poszedł, a może bym najpierw spróbował z jakimś kursem, a w ogóle może właśnie zaangażuję się w wolontariat i zobaczę, czy to jest może coś dla mnie, bo najpierw spróbuję jako wolontariusz, a potem może zdecyduję się, że na te studia, na przykład pedagogiczne, chciałbym pójść i gdzieś tam się bardziej w tą wiedzę odnośnie rozwoju dzieciaków wgłębić. I myślę, że to jest taki czas, gdzie te nowe pomysły mogą nam przychodzić do głowy. Warto jedynie pamiętać, żeby nie tracić potem po wakacjach zapału i dalej je kontynuować.
1: W momencie, kiedy podejmiemy jakieś działanie, żeby dociągnąć spraw do końca, żeby zobaczyć całość, a nie tylko na powierzchni przekonać się, czy tak, czy nie, ale żeby mieć pewność, trzeba coś lepiej poznać. Wakacje to jest na to dobry czas?
3: Tak, wakacje na to jest to świetny czas, powiedziałabym. Dlatego my na przykład, proponując dzieciom aktywności wakacyjne tutaj w Wielkim Mieście, które już się zakończyły, pokazywałyśmy dzieciom, że można spędzać czas wakacyjny bezpiecznie. Mogą być to zajęcia ruchowe, możemy poznawać Warszawę, możemy odkrywać piękno miasta, w którym jesteśmy, ale spędzamy ten czas ze sobą, rozmawiamy, nie mamy telefonu, bo o to staramy się troszczyć bardzo. A teraz wyruszamy do Zakopanego już jutro. I znowu, ważne dla nas jest to, żeby ten czas wakacyjny był bezpieczny, żeby dzieci poznawały siebie w tej relacji zupełnie już innej, w takim byciu w grupie inaczej, ale też staramy się pokazać dzieciom różne alternatywne formy wypoczynku. Chodzi o to, żeby dzieci wiedziały, poznały swoją siłę, swoje umiejętności, swoje możliwości, poznając nowe środowiska, nowych ludzi, nowe krajobrazy, żeby dzieci postrzegały pozytywnie samych siebie, ale i siebie też w kontekście grupy.

0: I na tym nam bardzo zależy. I wakacje to jest wspaniały czas, żeby poznać siebie, zobaczyć i odkryć. W moim osobistym doświadczeniu wakacje to jest czas podejmowania ważnych życiowych decyzji, konfrontowania siebie, no i zaczynania od nowa. Bo wakacje w moim osobistym doświadczeniu to był czas, kiedy 33 lata temu podjęłam decyzję, idąc na pielgrzymce, tak, będę szarytką. I to jest piękne.
1: Czas odkrywania powołania, czas decydowania o życiu, o przyszłości. Ula mówiła o maturzystach, czas wyborów. Może właśnie tak, te wakacje mogą być takim katalizatorem dobrych pomysłów. Jak to było u sióstr? Czy wakacje były jakimś ważnym czasem, kiedy coś się w życiu zmieniało? Wtedy lepiej można siebie rozpoznać, odkryć?
2: Myślę, że tak, ponieważ można wtedy nabrać dystansu do pewnych spraw. W takim codziennym zabieganiu często nie mamy po prostu sposobności, żeby zająć się tymi rzeczami, które gdzieś tam chodzą nam po głowie. A wakacje wtedy, kiedy mamy tego czasu wolnego troszkę więcej, sprzyjają temu. Można spojrzeć z perspektywy na pewne wydarzenia i właśnie poukładać sobie w głowie to, co jest ważne. Ja myślę, że też podejmowałam decyzję właśnie podczas wakacji, chociaż wcześniej gdzieś tam różne myśli krążyły. Były jakieś spotkania, jakieś rekolekcje, ale właśnie to wakacje były czasem, kiedy powiedziałam Panu Bogu tak.
3: Już 34 lata temu, pamiętam bardzo dobrze ten dzień, właśnie w czasie wakacji do mojego rodzinnego miasta przyjechały dwie siostry szarytki, które rozpoczęły swoje służenie z dziećmi z szpitala. Właśnie siostry były zaproszone przez głównego lekarza szpitala dziecięcego w Charkowie do takiej pracy z dziećmi podrzutkami, tak jak za czasów świętego Wincentego. Dzieci się podrzucało, lekarz brał pod swoją opiekę, były różne badania i tak dalej. I właśnie wtedy lekarz zaprosił siostry miłosierdzia, żeby siostry się zajęły bardziej takimi dziećmi. I ja wtedy, jako jeszcze młoda dziewczyna i też pewne osoby z naszej grupy młodzieżowej, parafialnej, bardzo żeśmy się zaangażowały. Także dla mnie w jakiś sposób właśnie ten czas wakacyjny, taki przyjazd sióstr, zaangażowanie moje jako wolontariuszki też, było takim czasem odkrycia powołania. Modliłam się też, prosiłam Pana Boga, by mi pokazał, gdzie jest moje miejsce. I właśnie oto w tym roku mam 30 lat powołania, jak jestem szczęśliwą szarytką.
1: Warto wykorzystać właśnie wakacyjne pomysły, inspiracje, może spotkania, żeby zobaczyć, w co można się zaangażować albo co rzeczywiście będzie stanowiło treść naszego życia. Bo to sprawy, które mogą później na wielu krokach, decyzjach zaważyć i warto odważnie do tego podejść. Co może nam w tym pomóc? Jak się nie bać właśnie zaangażowania, jak się nie bać decyzji? Czy o wolontariacie, czy o wyborze takiej duchowej drogi? Chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli za kilka chwil. Teraz odrobina dobrej muzyki. Warto zostać razem z nami.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka i rozmowy wiarygodne. Wracamy do dyskusji o wakacjach, o tym, jak ten czas wykorzystać, także jak ten czas można wykorzystać po to, by pomóc drugiemu człowiekowi albo odkryć coś o nas samych. I właśnie o tych odkryciach warto, żebyśmy powiedzieli nieco więcej, bo to ważne, żeby może takiego czasu nie przegapić albo w sposób szczególny go spożytkować na to, żeby nieco więcej nas tak osobiście umocnić i rozpoznać, co nam w duszy gra. Niektórzy pewnie chcieliby wyjechać gdzieś w głusze, żeby zobaczyć, jak oni się tam sprawdzą, jak sobie poradzą. Jeszcze inni lubią zwiedzać zgiełk wielkich miast, w których na co dzień nie mogą się pojawić. A wiem, że siostry organizują w różnych miejscach, i w miastach, i na łonie przyrody, rekolekcje i szanse właśnie na takie dni skupienia, które mogą nam coś więcej dać. O co chodzi w takich wyjazdach, w takich spotkaniach?
2: Taki czas rekolekcyjny to jest czas, kiedy do nas przyjeżdżają przeważnie kobiety bądź dziewczęta, kiedy przebywając sam na sam ze sobą w ciszy domu zakonnego, w ciszy naszego pięknego ogrodu, można szukać odpowiedzi na pytanie, jaką drogą chcę pójść i którą drogą najlepiej jest pójść. Przyjeżdżają do nas dziewczyny czasami na weekend, czasami na kilka dni, po to, żeby się wyciszyć. Ostatnio była maturzystka, która czekając na wyniki maturalne, chciała do końca znaleźć odpowiedź na pytanie, który kierunek studiów jest dla niej. Była u nas też niedawno już dorosła kobieta pracująca, która szuka rozpoznania w swoim życiu, bo zastanawia się, który kierunek życia, czy droga małżeńska, czy droga samotna, czy też droga poświęcona Bogu jest jej drogą. I na takie spotkania i na taki czas bardzo indywidualny z Towarzyszeniem Duchowym można do nas przyjść. Zapraszam. Takie informacje o nas są na naszej stronie szarytkiwaw.pl albo na Instagramie czy na Facebooku Ogień Miłości, Siostry Miłosierdzia dla Młodych i nie tylko. Można nas znaleźć, złapać z nami kontakt, a nasza przestrzeń, taka cisza i oaza w środku miasta, to jest idealne miejsce, żeby znaleźć ciszę i odnaleźć swoją drogę.
1: A może to też jest taka okazja, żeby zobaczyć, co nam może dać właśnie wakacyjny wyjazd. Harcerstwo. Może to jest jakiś obszar, który byłby do zaangażowania. Czy to jest właśnie tak, że wystarczy, że zgłosimy się do jakiejś grupy harcerskiej i już możemy wyruszać z harcerzami na wyprawy, na wyjazdy? Może to będzie taki czas odkryć?
3: Zdecydowanie. Na pewno warto szukać, szczególnie w swojej okolicy. Harcerstwo to też nie jest tylko jedna organizacja, tylko bardzo wiele różnych organizacji, które działają. Każda oferuje trochę co innego, warto szukać tej dla siebie i konkretnej też drużyny po prostu dla siebie, zobaczyć, gdzie nam najbardziej będzie dobrze. I nie jest to tylko kwestia dla dzieciaków. Bardzo chętnie przyjmujemy i starszych, i studentów, i młodzież, ale i zdarzają się dorośli, którzy nigdy nie dali rady być harcerzami gdzieś tam w swoim dzieciństwie i teraz nagle by chcieli spróbować. Może odchowali dzieci, może gdzieś tam zwolniła im się jakaś przestrzeń w życiu i zdarza się taka osoba, która zostaje na przykład kadrą od razu harcerską, przechodzi ten proces takiego

przygotowania i też odkrywa w sobie to takie powołanie do robienia czegoś dla kogoś bezinteresownie, ale rozwijania się właśnie w tym naszym harcerskim kierunku.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Mówiło, siostro, o tym, że można różne rzeczy w czasie wakacji odkryć. To pewnie i odkrycia właśnie w czasie wyjazdów, i odkrycia w czasie aktywności, czy sportu, czy wędrówek, czy wypadów. Co jeszcze możemy odkryć, albo jak nie zgubić tego, żeby wykorzystać właśnie każdą taką akcję jako szansa? Żeby może mieć jakieś nastawienie trzeba wcześniej, żeby wykorzystać taką szansę lepiej.
2: Na pewno chęci, to jest podstawa, żeby skorzystać z tego, co oferujemy. Tak, kiedy przyjmuje się te nasze propozycje, wchodzi się całym sercem, swoimi talentami, można też wiele razy odkryć to, że właśnie wydawało mi się, że ja na przykład nie mam kondycji, a jednak fajnie coś wychodzi, udaje się dogadać z drużyną.
3: Też lubimy robić z dziećmi jakieś prace plastyczne i taki czas też mamy, że na przykład szyłyśmy zabawki z filcu. I było niesamowite też odkrycie, kiedy dzieciaki w życiu nie trzymali igły w ręku, to potem nagle coś wychodziło i pamiętam po prostu taka sytuacja, kiedy dziewczyna powiedziała: siostro, ja bym chciała takie coś robić więcej i to sprzedawać. Także pomagajmy otwierać, odkrywać talenty dzieci. Róbmy wszystko, żeby oni się czuli w czymś pewni, żeby rozumieli, że im to wychodzi i właśnie, że na przykład potem z biegiem czasu mogą po prostu to wykorzystać, żeby robić jakieś prezenty, żeby może

0: nawet zarabiać w przyszłości z tego, co odkryją teraz.
1: Ulo, a jak gdybyś zaprosiła do wolontariatu? Jeżeli ktoś by poczuł, że właśnie może chciałby się zaangażować nie w harcerstwo, a chciałby pomóc, pomagać, to jakbyś mogła zaprosić albo zareklamować taką instytucję jak wolontariat?
2: Myślę, że najlepszą reklamą wolontariatu jest to, że moim zdaniem wolontariat nie polega tylko na tym, żeby komuś pomóc, ale bardzo dużo to pomaga tej osobie, temu pomagającemu. No i uważam, to jest trochę mój taki motyw przewodni pomagania i w ogóle bycia wolontariuszem, że wolontariat jest dla każdego, ale nie każdy wolontariat jest dla każdego. Czyli trzeba znaleźć swoją niszę, swój kawałek, swoje miejsce, ale na pewno da się to zrobić, więc każdy może być wolontariuszem, tylko trzeba znaleźć konkretny obszar wsparcia dla siebie.
1: Do konkretnych działań zapraszają siostry tu w Warszawie, ale pewnie w wielu innych miejscach siostry działają, więc szarytki można odnaleźć w Polsce i na całym świecie.
3: Tak, szarytki można odnaleźć w Polsce i na całym świecie, naprawdę na całym świecie. Jesteśmy najliczniejszym zgromadzeniem na świecie. W Polsce jesteśmy w 3 prowincjach, w Warszawie, w Krakowie i w Chełmie. I to jest takie bogactwo historyczne, bo ten podział jest związany z podziałem historycznym Polski. Ale Warszawa jest pierwsza, tym historycznym miejscem, gdzie siostry się osiedliły zaraz po przyjechaniu tutaj z Paryża. Natomiast ja chciałam jeszcze wrócić do tego, o co pan pytał wcześniej, o te możliwości i wartości rozwijania siebie. W naszej świetlicy mamy dużo chłopców, są dziewczynki, które lubią różne zajęcia artystyczne i tu się rozwijają, natomiast są chłopcy, którzy oczywiście klasycznie kopią piłkę. I my też, stwarzając im taką przestrzeń do rozwoju, ale staramy się też pokazywać im wartość odpowiedzialności za to, co robią, kim się stają, ale też wartość odpowiedzialności za swoje czynności, które podejmują tutaj w świetlicy. I na przykład najstarsza grupa chłopców z naszym wychowawcą, z panem Kamilem, troszczą się o to, żeby boisko do gry w piłkę było właściwie przygotowane. Chłopcy sami się zatroszczyli o to i przypominają mi o tym, żeby kupić właściwe flagi do oznaczenia terenu boiska, żeby to boisko było profesjonalne, że czas najwyższy wymienić siatkę na boisku do gry w piłkę siatkową, że dobrze by było pomalować słupki, żeby to wszystko było odnowione. I to są inicjatywy naszych uczestników, no i staramy się je realizować, żeby oni mieli też świadomość tego, że no, to jest ich przestrzeń, ale to są chłopcy, którzy uczą się odpowiedzialności, która ufamy, że kiedyś przełoży się na odpowiedzialność świadomego rodzicielstwa i to jest dobre.
1: Odkrywanie tego, co jest mocne, co jest istotne, ale także odkrywanie odpowiedzialności, odkrywanie dróg życiowych, to wszystko, co może się wydarzyć w wakacji. O tym właśnie dzisiaj rozmawialiśmy w czwórce, w rozmowach wiarygodnych, żeby zobaczyć, jak bogaty może być czas paradoksalnie nic nie robienia w wakacje, bo może to być właśnie czas dobrego przegłówkowania tego, co przed nami, co za nami i na co warto spojrzeć inaczej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Razem z nami byli siostra Renata Bereda. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Siostra Walentyna Szatokina. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję również.
1: Siostra Karolina Michalewska. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.
1: I Urszula Piechocka, wolontariuszka. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. To nie koniec jeszcze naszego spotkania w rozmowach wiarygodnych. Przed nami kolejna część audycji, ale za to, co teraz, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam, żeby zostać razem z nami.
6: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Dobry update.
1: Dobry update.
2: Czyli to ten czas, kiedy zatrzymujemy się nad poszukiwaniem dobrych i ciekawych inicjatyw i wydarzeń, o których warto powiedzieć nieco więcej. A tak się składa, że dziś rozpoczyna się franciszkańskie spotkanie młodych. To najstarsze ogólnopolskie wydarzenie religijne dla młodzieży. To spotkanie w Kalwarii Płocławskiej potrwa do 25 lipca i zgromadzi młodych z całej Polski w sanktuarium Matki Bożej Słuchającej. Opiekują się nim franciszkanie. A historia spotkania sięga roku 1988 i od niemal czterech dekad FSM pozostaje miejscem modlitwy, formacji, spotkań i budowania przyjaźni. Przez cały tydzień uczestnicy biorą udział w eucharystiach, nabożeństwach i spotkaniach w małych grupach. To właśnie tam jest szansa, żeby podzielić się tym, co się przeżywa, porozmawiać, zadać pytania, ale także poszukać odpowiedzi na ważne życiowe tematy. To właśnie jest sedno FSM-u, by pogłębić relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem, odnaleźć swoje miejsce w Kościele i w świecie. To także spotkania, które przyciągają ze względu na spotkania z artystami, z ludźmi kultury, ale także sportowcami i wieloma innymi bohaterami, którzy na co dzień mogą być idolami młodych. To oczywiście też wydarzenia, w których nie

może zabraknąć muzyki. Grali na FSM-ie m.in. Owca, Tau, Maleorege Rockers czy Exodus 15, a koncerty to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale także do duchowego umocnienia i uwielbienia. Program spotkania jest jednak znacznie bogatszy, bo to też warsztaty rozwojowe, sportowe, artystyczne, także seanse filmowe, wydarzenia integracyjne, turnieje sportowe czy potańcówki. Można rozwijać swoje talenty, zdobywać nowe umiejętności i poznać ludzi z różnych części kraju. Franciszkanie zapewniają, że to jest wydarzenie otwarte. Zaproszenie jest skierowane nie tylko dla osób zaangażowanych w życie Kościoła, ale dla każdego, kto chce się na chwilę zatrzymać, poszukać sensu i odpowiedzi na ważne pytania. Hasło w tym roku – harmonia. Organizatorzy zachęcają do odkrywania piękna różnorodności, która nie dzieli, ale tworzy wspólnotę. Nawiązują do obrazu orkiestry, w której każdy człowiek jest jak osobny instrument, ale dopiero razem powstaje pełnia brzmienia. Z takim hasłem franciszkańskie spotkanie młodych od dziś do 25 lipca.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Kolejna część rozmów wiarygodnych i kolejni goście. Razem ze mną w studiu Przemysław Wręźlewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: I Bartek Pulcyn, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Jesteście panowie odpowiedzialni za różne inicjatywy, ale są one przede wszystkim związane z filmem i kinem. A w związku z tym, że kino to takie miejsce, które może nas zabrać w odległe przestrzenie, możemy dzięki filmom podróżować w różne zakątki świata, to warto, żebyśmy w wakacyjnym czasie i wtedy, kiedy rozmawiamy o tym, co wakacje mogą nam przynieść i dać,

0: nie zgubili właśnie takiej okazji, żeby zobaczyć, co ciekawego dają nam filmy i w jakie obszary mogą nas przenieść. Przemysław Wręźlewicz, Rafael Film, Bartek Pulcyn i Animus Film. Kino wartości to te przestrzenie, w których jesteście zaangażowani, to ważne miejsce, żeby pokazać kino w wakacje. Czy to jest nie tylko szansa na nadrabianie zaległości filmowych, ale też jakichś osobistych odkryć?
1: No, ja myślę, że tak. Myśmy jako Rafael w tym roku postanowili tak pilotażowo zrobić cykl pokazów wakacyjnych co niedziela i on właśnie częściowo się opiera na filmach, które już były w kinie i które chcemy przypomnieć widzom, które widzom się bardzo podobały, ale pokazujemy też a propos odkrywania trzy premiery. W zasadzie przedpremiery, tak? Filmów, które do kina wejdą dopiero jesienią, ale sądzimy, że w tym wakacyjnym czasie dla widzów, którzy no choćby w niedzielę chcieliby trochę i odetchnąć, ale też spędzić ten czas jakoś bardziej twórczo i duchowo, no to proponujemy nowe filmy.
2: No tak, to jest też fantastyczna okazja, żeby pójść do kina, bo dla mnie, osoby, która spędza w kinie bardzo dużo czasu, jednak oglądanie w kinie jest czymś najważniejszym, najistotniejszym. No a nasza inicjatywa Animus Film, to jest ta druga część doświadczenia filmowego, bo my prezentujemy na naszej stronie, która jest taką bazą filmów właśnie, które dotyczą podstawowych wartości, uniwersalnych wartości, jak przyjaźń, miłość, dobro, poświęcenie, nadzieja i tak dalej. Mamy to na stronie po to, żeby zainspirować kogoś do tego, żeby zobaczył ten film głównie w domu, bo to są filmy, które są dostępne gdzieś w przestrzeni internetowej, ale już zeszły z kin, więc to jest ta druga część. Tutaj powiedziałeś o tym, że film nas zabiera w różne przestrzenie, też po świecie możemy wędrować razem z bohaterami, ale to od razu mi się skojarzyło, że jakby filmy, które są na naszej stronie animus.film, one też zabierają nie tylko w przestrzeni i w czasie naszych widzów razem z bohaterami, tylko one też zabierają widzów w głąb, tak? Mam wrażenie, że ta wędrówka w głąb siebie jest też bardzo cenna i strona w tym pomaga, bo to nie tylko jest zbiór filmów, ale również tam są bardzo konkretne propozycje tematów do rozmowy, więc to jest taka większa całość. Nie samo oglądanie filmów, ale również oglądanie filmów i rozmawianie o tym filmie po jego obejrzeniu.
0: Myślę, że właśnie ta podróż w głąb jest często dużo bardziej cenna i tak naprawdę ona się pewnie będzie rozgrywała już po seansie, już po tym, gdy ten film obejrzymy, gdy jakoś go przetrawimy i właśnie, gdy będzie szansa z kimś zderzyć nasze spojrzenie, dlatego tym lepiej, żeby filmów nie oglądać w pojedynkę. O tym, co jeszcze w inicjatywach Animus Film i Lato z Rafaelem będziemy więcej mówili. Do waszej dyspozycji jest nasz Facebook i Instagram pod hasłem Rozmowy Wiarygodne. Za chwilę wracamy do rozmów o tym, jakie są doświadczenia wakacyjnego kina i kina w wakacje, ale także kina z wartościami. Warto zostać razem z czwórką w Rozmowach Wiarygodnych.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Kino wartości. Czy to przestrzeń, która dzisiaj jest w opozycji, wtedy kiedy świat nieco nas chce skusić atrakcjami, hasłami szybkiej rozrywki, wysokim tempem, dużym suspensem, czy to wszystko da się połączyć, żeby kino, które oczekuje dzisiaj zaangażowanego widza, widz, który oczekuje szybkiej, wartkiej opowieści, może spotkać to wszystko w takiej historii, która pokaże coś więcej, która pozwoli nam zejść w głąb. Jesteście panowie odpowiedzialni także za wybór filmów podczas różnych inicjatyw, czy tych, które trafią do dystrybucji, czy tych, które pojawią się na różnych festiwalach filmowych. Jak dzisiaj jest z kinem? Jaka jest jego kondycja?
3: To jest trudne pytanie i bardzo aktualne, bo rzeczywiście ja zaczynam, już jestem w głębokim procesie wybierania filmów na Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. To już jest niebawem, bo to na jesieni. I o tej kondycji można było bardzo dużo mówić, ale nie chciałbym wpadać w jakoś specjalnie pesymistyczne tony, bo oczywiście często jak rozmawiam z moimi rówieśnikami, czy w ogóle z ludźmi dookoła, fanami kina, to często wspominamy takie złote czasy lat 90., początku XXI wieku, kiedy filmy były rzeczywiście poruszające i nadal bardzo siedzą w nas. Ale nie ma chyba tego tak, nie można tego wszystkiego ująć w bardzo prostym stwierdzeniu, bo na przykład na naszej stronie Animus Film mamy film, który nie jest wielkim rozważaniem, ale na przykład Hail Mary, czyli projekt Hail Mary, wielki hit tego roku, też umieściliśmy na naszej stronie, dlatego że to mimo iż jest film pełen akcji, bardzo nowoczesny, bardzo taki wzięty jakby z dzisiejszych czasów, to on opowiada o wartościach, które są właśnie uniwersalne i chociaż taki film, można powiedzieć, zupełnie z tego nowego rozdania współczesnego kina, nadal znajduje się w tej naszej orbicie zainteresowania, czyli filmu, które poruszają takie bardzo podstawowe wartości, o których warto rozmawiać i o których warto właśnie rozmawiać z drugim człowiekiem i dzielić się tym, jakie mamy spostrzeżenie, jakie mamy doświadczenie właśnie tych wartości w naszym życiu.
4: Ja tutaj się dorzucę. Trochę pan Bartek mnie zainspirował do tego, że rzeczywiście tak jest, że wspominamy lata 90. w kinie i wydaje mi się, że jedną z takich bardzo niepokojących rzeczy, które rzeczywiście powinny nas niepokoić, to jest to, że kino zarówno w Polsce, jak i na świecie w tym momencie w dużym stopniu łata braki sensownego repertuaru i filmów, które ludzie rzeczywiście chcą oglądać, właśnie filmami sprzed 30-40 lat. To, to

0: jest takie zjawisko nowe, ale coraz bardziej powszechne i trochę niepokojące. Ale z drugiej strony jest tak, że filmy na przykład takie, które my dystrybuujemy jako Rafary Film, zyskują publiczność, która być może nie jest masowa, ale stała się bardzo pewna, bo ta nasza publiczność, ona się nie nudzi tym kinem. I też tutaj pan wcześniej wspominał o tym kinie, które umożliwia nam oglądanie filmu nie samemu, tylko z drugim człowiekiem. I to jest też coś, co my obserwujemy, z czego my się bardzo cieszymy, że na nasze filmy ludzie przychodzą nie tylko po to, żeby zobaczyć film, no na ogół religijny, tak? Ale zawsze jakoś tam skupiony wokół wartości, nie zawsze zupełnie serio. Myślę teraz o filmie, który będziemy pokazywać latem na przedpremierach, a potem jesienią, Kamino dla opornych. To jest przykład filmu, który jakby jest w stanie połączyć, i to też nas bardzo cieszy, że to kino z wartościami staje się coraz ciekawsze i coraz bardziej wartościowe. Bo to jest film, który jest w stanie połączyć świetne poczucie humoru, klimat francuskiej zwariowanej komedii Feel Good z bardzo głębokim przesłaniem, tak? Co dzieje się ze współczesną młodzieżą i co jest antidotum na te problemy współczesnej młodzieży. Więc przy odrobinie pesymizmu co do kina, ja jestem pełen optymizmu, że na dobre filmy i dobre opowieści ludzie nadal chcą chodzić i chcą chodzić z drugim człowiekiem.
1: No właśnie, dobre kino, dobra opowieść, czy kino z wartościami? Czy te hasła, te określenia są w opozycji dzisiaj? Czy może to tylko nasze przekonanie? Bo wydaje mi się, że to realna potrzeba, żeby każdy film niósł jakieś dobre wartości i być może te opozycje są trochę sztucznie rozdmuchane i w każdym filmie, jeżeli byśmy byli czujni, wydobędziemy dobre wartości.
2: Nie w każdym, to na pewno.
0: A ja powiem, że no, różnych rzeczy szuka się w filmie, ale żeby tutaj nie iść w kontrze, to przywołam, że to się zmienia. I jest taki świetny przykład, film, który do Polski wprowadziliśmy na przełomie zeszłego i tego roku i który zaczął powrócić w cyklu naszym letnim, także polecam, jeżeli ktoś nie widział w kinie, niedzielę. To jest film, który połączył rzeczy normalnie trudne chyba do połączenia, ekstremalnie trudne, czyli ogromną publiczność w swoim rodzimym kraju, w Hiszpanii. Został obsypany po prostu niezwykłą ilością nagród na bardzo poważnych festiwalach. Zdobył w Hiszpanii praktycznie tam wszystkie goje, które były do zdobycia. Był też niekwestionowanym zwycięzcą San Sebastian. Jest to film, który jest po prostu bardzo dobrym dziełem sztuki filmowej, a jednocześnie filmem, który porusza niezwykle ważne zagadnienia, nie tylko związane z wiarą, ale w ogóle jakby z kondycją współczesnego człowieka i rodziny. Więc te rzeczy coraz częściej da się połączyć.
2: Oczywiście, no i taki byłby tak naprawdę idealny świat, gdyby filmy, które są pokazywane i są prezentowane, nosiły te wartości, bo myślę, że my tego potrzebujemy. To też taka była idea w ogóle całego pomysłu Animus Film, czyli tej idei pokazywania filmu o wartościach, bo to w tak bardzo podzielonym świecie jest coś, co nas może połączyć, czyli wartości, bo wszyscy wiemy, co to znaczy miłość i wszyscy jej potrzebujemy, wszyscy wiemy, co to jest pasja, jak ktoś ją posiada, to wiemy, czym jest inspiracja, bliskość, szczęście, rodzina i tak dalej, i tak dalej. To są takie wartości, które być może możemy różnie definiować i jakby troszeczkę mieć różne doświadczenie, na pewno możemy mieć różne inne doświadczenie tych wartości w życiu, ale one nas łączą. Więc tutaj akurat Niedzielę to jest świetny przykład, bo ten film już oczywiście znalazł się na naszej liście Animusa. Ja go obejrzałem super. I to się dzieje po prostu, kiedy jakiś film wpada właśnie w moje ręce i jest to film, o którym warto rozmawiać, to powstaje rekord, powstaje film i powstaje też do niego ten scenariusz.

0: mowy, bo też chciałem to podkreślić. Czasami, i to jest takie wyzwanie dla rodziców zwłaszcza, bo wakacje, no to mamy też więcej czasu, żeby spotkać się z naszymi dziećmi. I czasami potrzebujemy nawet pomysłu na to. I zamiast jechać na przykład do kolejny raz do nie wiem, na wystawę dinozaurów, to można zrobić sobie taki wieczór albo dzień, gdzie obejrzymy film wspólnie, a potem właśnie jako coś zewnętrznego sięgniemy do konkretnego scenariusza. Tam są konkretne pytania, na które sobie czytamy, a potem i rodzic, i dziecko, i brat, i siostra, i przyjaciel, i przyjaciółka sobie wzajemnie na te pytania odpowiadają. To są czasami proste pytania, ale odpowiedzi na nie są bardzo głębokie. I to jest coś, czego ja już doświadczyłem wielokrotnie na różnych festiwalach. Już to było testowane, też na spotkaniach tutaj organizowanych w ramach tej inicjatywy, że ludzie potrzebują porozmawiać, potrzebujemy się spotkać i też wypowiedzieć. I też potrzebujemy tego, że jak coś wypowiemy, to ktoś nas wysłucha. I jakby to wszystko jest, może być w tym kontekście filmu. To jest bardzo fajne.
1: Warto wykorzystać właśnie takie szanse. Rzeczywiście, być może nie każdy film zasługuje na to, żeby w sposób szczególny się nim zajmować i poszukiwać najgłębszych wartości, ale może są te historie, które szczególnie warto przywołać i tym chciałbym, żebyśmy się zajęli za kilka chwil. Do waszej dyspozycji nasze media społecznościowe pod hasłem Rozmowy Wiarygodne. Za moment wracamy. Yeah, when I grow up, you know what I wanna be? Take a seat, let me tell you my ridiculous dreams. I wanna rap, yeah, I know it's hard to believe. And I can tell you're already thinking I will never succeed. But I'm okay with it, I admit the lyrics are weak. I've been working on them, I'll be good eventually. I understand you gotta crawl before you get to your feet. But I've been running for a while, they ain't ready for me. Yeah.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka. Rozmowy Wiarygodne. Dzisiaj dyskutujemy o tym, w jaki sposób kino może pokazać nam coś więcej o nas, coś więcej do wydobycia z naszej codzienności, co może przez filtr reżysera, tego, kto dany obraz sfilmował, operatora, gry aktorów, zobaczymy jakoś inaczej. Czy w pana doświadczeniach były takie filmy, które możecie teraz bezapelacyjnie stwierdzić, przemieniły w jakimś wymiarze wasze życie, wasze spojrzenie?

0: Wiem, że pewnie tych tytułów się z biegiem czasu nazbierało więcej, ale może jest jeden szczególnie taki, który warto polecić.
1: Odpowiem, że tak z biegiem okoliczności profil na Facebooku naszych filmów, kiedy zaczynaliśmy tą działalność, stwierdziliśmy, że trzeba znaleźć jakąś stosowną nazwę i on się nazywa Filmy, które zmieniają życie. Zrobił się całkiem spory, bo to już jest tam ponad 130 tysięcy obserwujących tego profilu. I rzeczywiście jest tak, że w Rafaelu te nasze filmy są długie, krótkie, dokumentalne, fabularne. Niektóre są naprawdę świetne filmowo, niektóre, że tak powiem, mają wartość bardziej duchową niż audiowizualną, ale zawsze staramy się, żeby to faktycznie były filmy na tematy ważne i takie filmy, po których widz, wychodząc z kina, jeśli ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania, to może poczuć to, że taki film potrafi zmienić życie. Ja powiem o być może tak pokrótce bardzo o dwóch filmach, które myśmy robili, dystrybuowali akurat. W 2019 roku wprowadziliśmy taki film zatytułowany Nieplanowane. I on to nie było zamierzone z naszej strony. Myśmy się długo starali o pozyskanie licencji na ten film, ale uzyskaliśmy ją akurat w tym czasie, kiedy w Polsce rozpaliła się wręcz na ulicach debata na temat prawa aborcyjnego. I ten film stał się bardzo, bardzo mocnym głosem jakby w tej sprawie. Przyszła do kin, już tam nie liczę telewizji i tak dalej potem obejrzenia, ale do kin przyszło blisko 400 tysięcy osób na ten film. Co no, na kino jednak niszowe jest jakąś horrendalną liczbą. I to jest film, po którym myśmy też dostawaliśmy też i groźby, i połajanki, ale dostawaliśmy też listy, wiadomości od ludzi, którzy pisali nie tylko, że są wstrząśnięci, ale wręcz dostaliśmy wiadomość od pani, która jakoś tak no, sugerowała, że ten film, że obejrzenie tego filmu w kinie odwiodło ją od podjęcia no, decyzji o wykonaniu aborcji, tak? Więc kiedy się dostaje taki feedback, no to rzeczywiście można poczuć, mieć tą świadomość, że to, co się robi i to te filmy, które wprowadza się do kina, wpływają na życie innych ludzi i to czasami no bardzo radykalnie. Jeśli mam jeszcze chwilę, to bym tylko wspomniał o jednym z takich moich ukochanych filmów.
0: Który... Właśnie, te osobiste, które na pana wpłynęły, tak, nie tylko te związane z pracą zawodową.
1: To jest fajne w ogóle też, dlatego że właśnie bardzo różne filmy po drodze człowiek zajmując się tym zapamiętuje. One potrafią być bardzo różne od siebie, tak? Jest na przykład jak Bóg da, taka włoska komedia, którą wprowadziliśmy. Film no, pokazujący bardziej może stosunek społeczny do tego, że jakby co by było, gdyby nasze dziecko podjęło jakąś tam ważną decyzję, nie wiem, chciało się z kimś ożenić albo postanowiło, że jest innej orientacji. Wszystko to jesteśmy w stanie zaakceptować, natomiast kiedy syn informuje, że postanawia zostać księdzem, to robi się problem, tak? W postępowej rodzinie. Ale film niezwykle zabawny, z nieoczywistym zakończeniem. I to jest jeden z filmów, który wydawałoby się, że no nie jest to jakiś po prostu najcięższy kaliber na świecie, ale ja go bardzo pamiętam, mam go bardzo w sercu. A z drugiej strony na przykład Triumf Serca, który mieliśmy w tamtym roku, który opowiada taką, jest takim w zasadzie filozoficznym, trochę może traktatem, jak mogły wyglądać te ostatnie dni Maksymiliana Kolbe w celi śmierci, co tam się mogło dziać między tymi ludźmi. Tak? I to jest taka trochę alegoryczna opowieść o po prostu niezwykłej sile ducha.

0: niezwykle sile miłości, której jakby destrukcja organizowana przez drugiego człowieka no, nie jest w stanie dotknąć tak naprawdę. Film wstrząsający, film brutalny, ale no, jakby jego przesłanie i taki przedziwny happy end, który Amerykanie do końca wymyślili, ze mną zostanie na zawsze.
1: Ciekawie brzmi też ta opowieść. U mnie, w moim przypadku, filmów, które zmieniły moje życie, było bardzo, bardzo wiele, bo to są zmiany czasem mikroskopijne, ale przede wszystkim one są w tej sferze na przykład pasji, która jednak sprawiła, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. I nie mogę wymienić, bo mam tutaj pomoc w postaci naszej strony, gdzie umieściłem też filmy, które oczywiście zmieniały też moje życie, więc na pewno Amelia, która jest w ogóle filmem o zmianie życia i o tym, jak można decydować o różnych kolejnych krokach. Bill Elliot, który był wspaniałą opowieścią, który rozkochał mnie w filmie brytyjskim. Czy Buntownik z Wyboru, to wielki hit, który jest też bardzo popularny i też znajduje się na naszej stronie, bo tam też o wartościach takich jak przyjaźń, jak poświęcenie można rozmawiać. No i też takie starsze filmy jak 12 gniewnych ludzi, jak Drzewo Życia Malika, ostatnie jego największe dzieło, czy chociażby ostatnio, bardzo niedawno, bajka animowana Dziki Robot, która po prostu widziałem ją już 3 razy, chyba 2 razy w kinie. Za każdym razem jest ono dla mnie jakimś odkryciem i porusza jakieś struny w moim sercu. To jest fantastyczne, że kino nadal, mimo obejrzanych setek tysięcy godzin filmów, nadal może poruszać.
2: Tak, to prawda. Są takie filmy, do których po prostu lubimy wrócić. Są tacy twórcy, których dzieła możemy pochłaniać godzinami. Jeśli ja miałbym się podzielić takim spojrzeniem, to bardzo cenne są często refleksje po filmach, które zostawia widzom Ridley Scott. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem wielu jego produkcji, więc jeżeli miałbym kogoś rekomendować, to żeby zerknąć na to, co ciekawego, a na przestrzeni lat trochę tych rzeczy się zdarzyło, spojrzeć, z jakimi pytaniami zostawia nas na przykład taki twórca, ale więcej o tym, co jeszcze możemy wydobyć z kina, nie tylko przy okazji wakacji, ale to dobry pretekst, to za moment. Warto zostać razem z nami.
3: Powrót Poison.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Przyglądamy się dzisiaj wakacyjnym okazjom do obejrzenia dobrych filmów. Czy kino może mówić o takich sprawach jak duchowość, jak uniwersalne, najgłębsze wartości językiem współczesnego widza? To pytanie do naszych gości, Przemysława Wręźlewicza i Bartka Pulcyna. Jak panowie widzicie właśnie to zderzenie tych największych wartości współczesnych oczekiwań widzów?
2: No to jest pytanie zawsze do twórcy, nie? Gdzie twórca postawi punkt ciężkości? Czy twórca oczywiście, a zanim jest producent, to jest, wiemy o tym, że film to nie jest, coraz bardziej jest to produkt, który jest wyprodukowany przez bardzo wiele osób, które zainwestowały też swoje środki, to też nie można tego, od tego uciekać, bo czasami popadamy może w taki idealizm, że film to jest dzieło sztuki. Ono bywa dziełem sztuki, ale za tym filmem stoi wielka produkcja. Wystarczy zostać chwilę do końca filmu po prostu i zobaczyć, ile osób pracuje przy filmie. To są bardzo konkretne środki, bardzo konkretni ludzie. No i gdzie? Jeszcze się uda wywalczyć ten punkt ciężkości, żeby poruszyć może nawet kontrowersyjny, nieoczywisty temat wartości, która gdzieś gryzie twórcę, czy raczej nie będzie to punkt ciężkości na wartościach, tylko raczej na tej sferze formalnej, atrakcyjnej, po to, żeby może zabrać widza po prostu w inny świat, żeby dać mu chwilę wytchnienia, taki eskapizm, który często bywa pusty, po prostu czasami wychodzimy z filmu,

0: I kompletnie już nie pamiętamy, o czym ten film był. Mamy jakieś niejasne wrażenie, czy nam się podobało, czy nie. Więc to jest zawsze kwestia tej decyzji. Tej decyzji producentów, twórców, którzy będą chcieli zainwestować w tę sferę, można powiedzieć, właśnie głębszą, artystyczną. I, no bo w sumie wartości też wiążą się ze sztuką. Myślę, że jakbyśmy się cofnęli w historii sztuki, to największe dzieła są, często korespondują z na przykład innymi dziełami, które są o wartościach. Jak czytamy najlepsze filmy, czy najlepsze książki w dziejach, to zauważmy, jak wiele z nich ma odniesienie na przykład do Biblii, który jest po prostu tekstem uniwersalnym. Nie wiem, Na wschód od Edenu, Steinbecka. No to jest po prostu arcydzieło, które ja po prostu absolutnie kocham. Niedawno całkiem tę książkę przeczytałem, ale to, że ona jest tak głęboko zakorzeniona właśnie w ten dialog z księgą rodzaju, tak? I jakby takich, nie wiem, Buchaków i jego Mistrz i Małgorzata, powiedzmy, to są arcydzieła, które odnoszą się właśnie do innych dzieł na przykład, albo do właśnie sfery wartości. Uważam, że wielkie dzieło kinowe nie może powstać, jeżeli nie jest w odniesieniu do jakichś wartości. To jest moje być może prywatne zdanie, może błędne, ale też takie jest też moje doświadczenie z tego oglądania kina, które mnie rzeczywiście porusza. A porusza mnie takie, które jest nie tylko formą, ale przede wszystkim treścią.
1: Ale tak się składa, że akcja Lato z Rafaelem, która pokazuje film z wartościami, jest tworzona przez tych, którzy nie wyłącznie dbają o to, żeby filmy pokazywać, ale także filmy produkować. Panie Przemysławie, reprezentuje Rafael Film, to także grupa producencka. Więc to także w Państwa gestii jest to, jak takie historie będą opowiedziane, jak szukać tego balansu między samą opowieścią, to jak ona jest pokazana, jej atrakcyjnością, a przesłaniem. Udaje się unikać dydaktyzmu?
2: Mam nadzieję, tak, sądzę i mam nadzieję, że widzowie zgodzą się ze mną i będą już mieli okazję tej jesieni, bo zaraz powiem, co się w kinach pojawi, wyprodukowanego przez nas. Więc mam nadzieję, że z każdym kolejnym wyprodukowanym przez nas filmem my coraz bardziej uczymy się też opowiadania opowieści właśnie. Dlatego, że tak jak słuchałem tutaj pana Bartka i zgadzam się z tym, że film tak jak każde inne dzieło musi się jakoś odnosić i do świata wartości. Żeby być ważnym, to musi. I do pozostałych dzieł kultury. Ale dla mnie tym, co jakby przy filmie, może to nie jest jedyny gwarant sukcesu, ale dla mnie na ogół bardzo dobrze działa, to jest czy film, który oglądam, jest opowieścią. Czy rzeczywiście ci twórcy próbują opowiedzieć o czymś, a nie tylko jakby zasypać nas, nie wiem, obrazem, teledyskiem. I to, czy to jest opowieść o czymś ważnym. My końcem października wprowadzimy do kin naszą produkcję rafaelowską, film Egzamin 84. To jest opowieść, która z gatunku tych, które publiczności w Polsce ostatnio się podobają dosyć i nadal są popularne, bo to jest opowieść osadzona w latach 80., ale opowieść bardzo ważna i dla nas, jako dla twórców chrześcijańskich i też takich wyrastających, bo Rafael wyrasta jakby też z ducha takiego antykomunizmu lat 80., ale to jest też opowieść o wartościach bardzo uniwersalnych, bo to jest historia prawdziwa, to jest fabularna opowieść o strajku młodzieży we Włoszczowie. To nie był jedyny tego rodzaju strajk w latach 80., ale jak już musieliśmy się zdecydować, to jest opowieść o strajku młodzieży, która zaprotestowała przeciwko temu, że z ich szkoły usunięto krzyże ze ścian. I oni poruszeni też, ponieważ to się zbiegło w czasie z zamordowaniem księdza Jerzego Popiełuszki, który w ogóle miał do nich przyjechać i nie zdążył, bo został zamordowany, i tym, że na ich naprawdę uprzejme prośby władze wojewódzkie odpowiedziały, bo

0: po prostu chamską, wielką połajanką. Oni, jak to młodzi ludzie, zadziałali szybko, impulsywnie i zaczęli strajk okupacyjny szkoły, tak? Siedzieli tam przez 2 tygodnie. Potrzeba było biskupa, żeby po prostu kazał im skończyć ten strajk, żeby odpuścili. Ale tworząc ten film, jakby uświadamialiśmy sobie coraz bardziej, ponieważ rozmawialiśmy też z tymi ludźmi, to jakby szczęściem jest to, że ci ludzie, ci uczestnicy strajku, którzy wtedy byli nastolatkami, no nadal żyją i są jeszcze w całkiem dobrym zdrowiu, można z nimi porozmawiać. To z każdą tą rozmową mieliśmy wrażenie, że to właśnie to nie jest opowieść o jakichś tam wydarzeniach, ani o walce z, w konkretnym czasie i z konkretną władzą. To jest opowieść o walce zupełnie uniwersalnej dla człowieka na przestrzeni wszystkich wieków. Walce o wolność, walce o, o prawo do wyznawania swoich wartości.
1: Te wartości, one są nośne, warto ich poszukiwać. To już jednak konkretna rekomendacja, żeby przyjrzeć się temu, co będzie się działo niebawem w kinach. Hasło Egzamin 84. Konkretna rekomendacja, ale może też potrzeba zaprosić do czujności po prostu, skoro mamy przestrzeń wakacyjną, żeby kino oglądać trochę bardziej uważnie. Panie Bartku, do czego by pan zapraszał? Może do wydarzeń, ale też właśnie takich wrażeń, będąc kinomanem. W co powinniśmy się wyposażyć, o czym pamiętać?
2: No na pewno, że nie to, co widzimy na ekranie, to jest prawda objawiona. To jest właśnie ta krytyczne podejście do tego, że i próbowanie szukać takich też czasami szwów tej rzeczywistości, która jest ekranowa. Wiadomo, my się z nią łatwo zatapiamy, ale jakby często na czas, kiedy jesteśmy w kinie, to zapominamy w ogóle o rzeczywistości naszej, więc jesteśmy w tej historii i to dobrze, bo jeżeli tak jest, to znaczy, że film jest dobrze zrobiony. Natomiast to, że czy ta rzeczywistość, w którą nas wciąga kino, jest nam przyjazna, jest bliska naszym wartościom. To już jest decyzja dla nas, nad którą się możemy zastanowić po filmie. Więc przede wszystkim zachęcam do tego, żeby oglądać film, rzeczywiście wchodzić w historię i cieszyć się nią i wzruszać się, bo to jest jakby najcenniejsze, jak jesteśmy w kinie, ale potem na przykład porozmawiać z kimś o tym, o czym ten film był. Tak, co twórcy chcieli nam powiedzieć, albo co my w nim odnajdujemy, jakie aspekty życia, którym się zgadzamy, a z którym się nie zgadzamy. Krytyczne podejście do wszystkiego, całej rzeczywistości, do wszystkich tekstów kultury jest generalnie bardzo ważne.
1: I na pewno warto przyglądać się także nowościom, odwiedzać festiwale, także śledzić takie akcje jak Lato z Rafaelem czy Warszawski Festiwal Filmowy. O tych inicjatywach, o filmach i wartościach, które niosą, mówili moi i wasi goście. Bardzo dziękuję za to kinowe, filmowe spotkanie. Przemysław Wręźlewicz, Rafael Film, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Bartek Pulcyn, Animus Film, Kino Wartości i Warszawski Festiwal Filmowy. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, a na naszym Facebooku śmiało możecie dawać znać, jakie filmy dla was są cenne, jakie polecacie, jakimi warto się podzielić i o jakich warto dyskutować. facebook.com/rozmowywiarygodne, także pod tym samym hasłem jesteśmy na Instagramie. To jeszcze nie koniec rozmów wiarygodnych, bo przed nami jeszcze namiot spotkania. Warto zostać razem z nami.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: To część naszej audycji, której nie może zabraknąć. W namiocie spotkania zatrzymujemy się nad fragmentem Pisma Świętego, który dziś będzie odczytywany w kościele. A komentarz do tego słowa zostawia nam dziś siostra Renata Bereda ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.
3: Liturgia na 16. niedzielę zwykłą proponuje nam bardzo piękne teksty. W pierwszym czytaniu, w Księdze Mądrości, kolejny raz pochylamy się nad atrybutami Wszechmocy Boga. Nieskończona Jego potęga i niewyobrażalne miłosierdzie to jest to, co dla nas jest źródłem nadziei. Bo bardzo często, kiedy myślimy o władzy, to dzisiaj kojarzy się nam ona z tyranią, z demonstracją siły, z uciskaniem innych, by poczuć swoją siłę i swoją władzę. U Boga jest inaczej. U Boga Jego wszechmoc, Jego nieskończone miłosierdzie to dla człowieka suwerenność bez lęku. To dla człowieka potęga, która jest źródłem zaufania i nadziei. Pedagogika Bożej miłości względem człowieka jest dla nas zaproszeniem, abyśmy przyjmując wszechpotężną miłość i miłosierdzie Boga, z taką miłością, dobrocią i cierpliwością szli do drugiego człowieka, bo u Boga wszystko jest możliwe. Z kolei drugie czytanie, list świętego Pawła do Rzymian, przypomina nam o tym, jaką siłą, jaką miłością, jaką łaską jest dla nas Duch Święty. Bo kiedy naszą ludzką bezradność, kiedy w naszą ludzką bezsilność zapraszamy Ducha Świętego, kiedy Duch Święty ogarnia te przestrzenie słabości i niemocy w nas, kiedy stajemy w Duchu Świętym, to On sam prowadzi naszą modlitwę, to On sam wypełnia nasze serce. Także jesteśmy otwarci na przyjęcie i na życie wolą Bożą w naszej codzienności. Więc ten tekst Pawłowy zaprasza nas do tego, by otworzyć się na Ducha Świętego, bo w Nim i z Nim codzienność nabiera niezwykłych kolorów. Z kolei trzeci tekst, który dzisiaj jest nam proponowany, Ewangelia według świętego Mateusza, tak zwana mowa w przypowieściach, gdzie pochylamy się nad przypowieścią o siewcy i przypowieścią o ziarnku gorczycy, są to teksty, w których Jezus uczy nas cierpliwości. Ponieważ Kościół nie jest wspólnotą ludzi nieskazitelnych, ale społecznością wymieszaną, bo to jesteśmy my. Jesteśmy słabi, jesteśmy dotknięci grzechem, a dzisiejsze teksty mówią nam o tym, że Boża cierpliwość, Boża miłość i Boże miłosierdzie staje kontra ludzkiemu radykalizmowi.

0: radykalizmowi, bo Bóg daje czas na nawrócenie serca. Bo Bóg jest schronieniem dla każdego i w każdej sytuacji, jeśli pokładamy w Nim ufność, jeśli pokładamy w Nim nadzieję. Bóg nie osądza, Bóg nie łamie, Bóg nie odrzuca. Kiedy czytam ten tekst dzisiejszej Ewangelii, to staje przede mną nauczanie świętego Wincentego a Paulo, który jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, zgromadzenia, w którym jestem, i założycielem księży misjonarzy oraz całej rzeszy ludzi świeckich, których dzisiaj nazywamy rodziną wincentyńską. Święty Wincenty nauczał, że skoro Bóg nie wyrywa nas z naszych słabości, nie wyrywa nas i nie niszczy, gdy błądzimy, to my mamy uczyć się od Niego cierpliwości. Mówi o tym, że nadzieja w rzeczach małych, czyli ufność pokładana w Bogu, w Jego planach i zamiarach, zaczyna się od prostych, zwyczajnych gestów miłości, od modlitwy, od codziennej wierności. Życzę Wam radosnej, dobrej i błogosławionej niedzieli.
1: Komentarz do dzisiejszych czytań zostawiła siostra Renata Bereda, szarytka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Bardzo dziękuję za całość dzisiejszego spotkania, które mam nadzieję dobrze połączyło wakacyjny klimat z szansą na różne odkrycia. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski.

0: To Boski w utworze Kolejny Rok, a my mamy kolejny dzień i ósmą na zegarze.
1: Pogoda.
0: Spokojnie w pogodzie to dzisiaj nie będzie. Możemy liczyć na gwałtowne burze. Przede wszystkim właśnie to zjawisko pogodowe będzie dzisiaj nad Polską dominować. Dzień przyniesie zarówno chwilę ze słońcem, jak również chmury i opady deszczu i gwałtowne zjawiska pogodowe. Burze, które będą przechodzić przez nasz kraj ze sporymi opadami deszczu, mogą powodować po

0: roztopienia. Poza burzami kolejne atrakcje to na przykład grad i silny wiatr, który może osiągać 80 km na godzinę. Natomiast będzie dosyć ciepło, temperatura wszędzie powyżej 20 stopni Celsjusza. Najchłodniej nad morzem, tam 20-21, na Podhalu trochę cieplej, bo około 25, a w głębi kraju 27-28 stopni. Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda. Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Dzień dobry, tu Zielona Żaba i jak zwykle zapraszam na spotkanie.
1: Na audycję Szanuj Zieleń,
2: Szanuj Zieleń
1: zaprasza Marta Hoppe.
2: Marta Hoppe.
0: Otóż to i powiem wam szczerze, co to był za mecz piękny, niesamowity. Ile bramek i z jednej, a potem też i z drugiej strony padało, ale przede wszystkim czysta gra, naprawdę miło się to oglądało, więc jeżeli jeszcze tak nie do końca się obudziliście, to wszystko rozumiem, wybaczam, bo to była naprawdę krótka noc, a długi wieczór. Ale nie o meczu dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko o tym, co wokół nas, o przyrodzie, o naturze i o ekologii. A przede wszystkim o takiej kampanii na glebę. No bo jak może oglądaliście mecz, patrzycie na te koszulki piłkarzy, to zastanawiamy się, czy oni tylko raz w niej grają, czy zakładają na kolejny i kolejny mecz. Okazuje się, że tych ubrań, które mamy, jest tak dużo, że pewnie moglibyśmy właśnie się tylko nimi wymieniać, a nie trzeba by było ich produkować. Z tej okazji powstała kampania na glebę, żeby nam przypomnieć, jak dużo mamy ubrań, ale przede wszystkim, jak to produkowanie ich wpływa na naszą glebę. I to spotkanie po godzinie 9, a w tej godzinie na pewno znajdę dla was jakieś eko ciekawostki, więc zapraszam serdecznie.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Ten mecz, który za nami, można określić nieco kosmicznym, no bo tyle bramek, żeby padało to aż miło. Chciało się oglądać, bo dużo się działo. To skoro kosmiczny mecz, to my teraz w kosmos polecimy, a dokładnie polecą tam czeskie Sinice. Pomogą one naukowcom w przygotowaniach do długich misji załogowych.

0: się okazuje, takie mikroorganizmy mogą odegrać ważną rolę w eksploracji przestrzeni kosmicznej.
1: Na Ziemi są z nimi kłopoty, gdy zanieczyszczają wodę lub przyczyniają się do śnięcia ryb. W kosmosie ich właściwości mogą jednak okazać się niezwykle cenne. Badacze z Uniwersytetu Mendla w Brnie przygotowują eksperyment, który za 2 lata zostanie przeprowadzony na orbicie. Stanie się to na pokładzie statku Space Rider, rozwijanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Podczas bezzałogowej misji naukowcy będą obserwować, jak sinice zachowują się w warunkach mikrograwitacji. Po powrocie próbek na Ziemię sprawdzą, czy mikroorganizmy są w stanie odzyskać swoje właściwości biologiczne. Badacze zakładają, że w przyszłości sinice mogłyby dostarczać tlen, a nawet stanowić dodatkowe źródło pożywienia dla astronautów podczas wielomiesięcznych wypraw. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: No to jeżeli takie sinice są doskonałe, to może wszystkie wysłać w kosmos, bo wiadomo, jak jesteśmy nad morzem albo gdzieś nad wodą i chcemy się kąpać, a tu zakwitły sinice, to nie jest to dobra wiadomość, więc może w kosmosie będzie im lepiej.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: A teraz wybieramy się na Śląsk, bo tam pszczoły. Chociaż pszczoły jak na pewno są w całym kraju, ale to właśnie na Śląsku 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły, które mieszkają na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Pasieka, która tam powstała, działa w tym miejscu już drugi sezon, a mówi wojewoda śląski Marek Wójcik o tym, że pszczoły są tam bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
2: No to sporo zatrudnionych, pracujących pszczół w tym urzędzie, a pasieką opiekuje się Łukasz Przybył.
4: Mamy 4 ule, które stoją już tutaj na drugi sezon. W każdym z tych uli 50 tysięcy pszczół, bo na pewno są to silne rodziny, szczególnie w tym roku. Jedna z takich najsilniejszych pasiek, którymi się opiekuję w Katowicach. Teraz jesteśmy już właśnie na skraju sezonu, więc najwyższa pora, żeby zabrać im to, co zebrały. No i kończymy tym sezon. Dajemy im leki, ciasto. Pszczoły od dzisiaj zaczną już zimować.
2: A te urzędowe pszczoły zbierają nektar w promieniu nawet 5 kilometrów od swoich uli i produkują głównie miód lipowy. A ten trafia później do słoiczków, no i promuje Śląski Urząd i jego pracownice, pszczele pracownice.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: A zabiorę Was teraz do zwierzogrodu, bo to właśnie tam trafiło około 50 piskląt jeżyków. Zwierzogród w Wielgowie to takie miejsce, do którego właśnie się przenosimy. A na skutek upałów te nieopierzone ptaki przedwcześnie opuszczały gniazda, nie będąc jeszcze gotowe do samodzielnego lotu. W Szczecinie młode jeżyki znajdowano m.in. na rozgrzanych ulicach i chodnikach, a pomoc znalazły właśnie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt Zwierzogród w Wielgowie, gdzie opiekuje się nimi Paulina Seweryniak.
3: To są jeżyki. Te dwa dni, kiedy było po 40 stopni, ptaki ratując się, żeby się nie ugotować w swoich gniazdach, po prostu z nich wyskakiwały. No i w dwa dni przyjechało do nas 44 osobniki jeżyka. To były ptaki, które były odwodnione po upadkach. Tutaj każdego ptaka trzeba wziąć do ręki i po prostu otworzyć mu dzióbek i włożyć do środka owady. Im starszy do nas jeżyk trafia, tym trudniej mu przyjąć, że no nasze ręce to jednak nie mama jeżykowa, więc po prostu walczą z nami.
4: Te, które tutaj mamy, kiedy wrócą do przyrody?
3: No one same już starają się wyskoczyć z tych pojemników. Wtedy bierzemy je na wagę, sprawdzamy, jak kondycyjnie wyglądają i obrączkujemy i lecą w świat.
2: A potrafią polecieć bardzo szybko, bo należą do jednych z najszybszych ptaków. W locie osiągają prędkość ponad 100 km na godzinę. A co robią dla nas chociażby takie jeżyki? Otóż żywią się owadami, przede wszystkim komarami. Więc jeżeli jest dużo jeżyków w okolicy, to jest szansa, że będzie mało komarów w tej samej okolicy, bo jeden jeżyk potrafi w ciągu dnia zjeść nawet kilka tysięcy owadów. Więc komar to musi się takiego jeżyka bać. A prowadzony przez Fundację Zwierzogród Szczeciński Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie od 4 lat pomaga rannym i osłabionym zwierzętom, przygotowując je do powrotu do natury, no bo to jest najważniejsze, żeby po odzyskaniu formy zdrowia i kondycji mogły wrócić tam, skąd przyleciały.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 19 minut pozostało do godziny 9. No jeszcze jest, myślę, cisza przed burzą, a raczej przed wrzawą kibiców, bo dzisiaj finał mundialu, więc będzie się działo. No jeżeli macie plany już gotowe na to, gdzie oglądać te zmagania,

0: gania i są to plany na oglądanie pod chmurką, to być może trzeba je jeszcze raz przemyśleć, przeanalizować, ponieważ zjawiska pogodowe, które dzisiaj mogą przechodzić przez nasz kraj, będą gwałtowne, mogą się pojawić burze. Szybko burza przychodzi, szybko odchodzi, ale w trakcie meczu, jakby trzeba było gdzieś uciekać i szukać schronienia, to niekoniecznie komfortowa sytuacja. No i tak to jest, że jeżeli były upały, a były, to potem przychodzą burze i to gwałtowne. Tak wyjaśnia i to wyjaśnia klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
1: Za każdym razem, gdy dociera do nas takie gorące powietrze, jeżeli ono jeszcze przepłynęło sobie nad morzem albo nad bardzo wilgotnym lądem, to ono często w procesie parowania nabiera naprawdę duże ilości wody. No i oczywiście wysoka temperatura i duża ilość wody, no to są w zasadzie doskonałe warunki do powstawania zjawisk burzowych.
0: Naukowiec zwraca też uwagę na to, że mamy dwa typy burz, które mogą się pojawić.
1: W pewnym sensie przypadkowe zdarzenia, które mogą się nam trafić w zasadzie wszędzie, ale też koniec często fali upałów. To jest taki moment, kiedy chłodna masa powietrza, najczęściej z północy, spycha nam tą gorącą, wilgotną masę powietrza. Najczęściej się to dzieje z zachodu na wschód. No i oczywiście ta spychająca masa powietrza, ta chłodniejsza, ona de facto prowokuje bardzo gwałtowne zjawiska na styku, na tym, co nazywamy frontem.
0: I dzisiaj takie fronty będą przechodzić, burze będą się pojawiać, wydano także alerty przed tymi burzami, dlatego dobrze zastanówcie się, gdzie oglądać mecz, bo może być głośno nie tylko przed telewizorem, ale głośno może być też na zewnątrz, jak te dwa dźwięki, czyli nasze okrzyki plus grzmoty się połączą, to chyba szybko spać dzisiaj nie pójdziemy.
2: Hello boys and girls, my name is Fatlip. And this is my friend, Sammy the Salmon.
3: What to do?
2: Today, we're gonna teach you some fun facts.

0: say? All right. Who's hungry?
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Ten utwór nosił tytuł Hypnotic. Ciekawe, kogo dzisiaj zahipnotyzujemy podczas finału mundialu. Jeżeli będziecie kibicować, to może tę drużynę, którą akurat wspieracie, to trzeba by zahipnotyzować, żeby przeszła, żeby wygrała i żeby zdobyła to mistrzostwo. A dzisiaj naprawdę niezwykłe spotkanie. Żywa legenda argentyńskiej piłki zmierzy się z hiszpańskim talentem nowej generacji, czyli zdobywca wielokrotny złotej piłki i mistrz świata. 39-letni Lionel Messi będzie rywalizować z mistrzem Europy, 19-letnim Jaminem Laminem Jamalem, a oni, ci zawodnicy, spotkali się kiedyś na niezwykłej sesji fotograficznej w Barcelonie i wtedy Jamal miał zaledwie 5 miesięcy, a Messi trzymał go na rękach. A teraz spotkają się na trawie, na murawie. A my teraz spotkamy się z nowością czwórki. Utwór Na chwilę jest wspólnym utworem MG Deli i Suwala, a kompozycja utrzymana jest w stylistyce nowoczesnego rapu z melodyjną, oszczędną produkcją i śpiewanymi partiami wokalnymi. Artysta był gościem poranka czwórki, więc do rozmowy z nim można wrócić, a utworu można będzie posłuchać właśnie teraz.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja.
4: Niepiękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: to sam fan, no lubię ten jego głos, naprawdę jest taki niesamowity, coś w sobie ma. A na zegarze 9:00.
1: Pogoda.
0: W niedzielę czeka nas kolejny niespokojny dzień w pogodzie. Nad wieloma regionami przetaczać się będą groźne burze. Burze z deszczem, burze z gradem, no i z silnym wiatrem. Zatem może się tak zdarzyć, że jakieś szkody taka pogoda wyrządzi. Dlatego warto zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które mogą odfrunąć, polecieć, przewrócić się. To, co na balkonie, dobrze zabezpieczyć. No i to, co macie w ogródkach, też dobrze zabezpieczyć, żeby nie znalazło się na przykład u sąsiada za miedzą. Jeśli chodzi o temperaturę, to dosyć ciepło, nie upalnie, bo 30 na termometrach nie zobaczymy, ale nieco poniżej już będzie, od 22 do 28 stopni Celsjusza dzisiaj. Także ciepło, ale dosyć niebezpiecznie.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10:00 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
2: W piątek, sobotę i niedzielę od 10:00 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
3: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10:00 a 13:00. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Pozyskiwanie surowców, procesy chemiczne w czasie produkcji, składowiska odpadów tekstylnych, wszystko to wpływa degradująco na grunty. Jednocześnie nasza gleba wciąż pozostaje niedocenionym zasobem. No ale żeby zacząć o niej rozmawiać i o jej kluczowej roli, najpierw trzeba ją dostrzec. Z tej potrzeby powstała kampania Na glebę, skierowana do tych, którzy zastanawiają się i którzy nie zdają sobie sprawy, że codzienne wybory konsumenckie mają znaczenie. I o tej kampanii w tej godzinie zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

To Jan Kleosia, Zuziula i Olinda. Ciekawa jestem, ile dziewczyny mają ubrań. No pewnie stylizacji sporo, nie tylko na co dzień, ale i chociażby na koncerty. I o ubraniach będziemy teraz rozmawiać, dlatego że każdy z nas ma ich na pewno za dużo. W szafie jest ich tyle, że część nawet gdzieś z tyłu leży i zapominamy, że nosimy te ubrania, że mamy te ubrania, bo właśnie ich nie nosimy. No i tych ubrań trzeba tyle produkować, bo jest tyle chętnych, ale może jakoś warto to zmienić, dlatego że produkcja ubrań wpływa bardzo na glebę. I właśnie o takiej kampanii teraz rozmowa z Joanną Sawicką-Gain, która

0: która rzuciła mnie na glebę.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: Widziałam spot, który promuje tą akcję na glebę. Mocny. Rzeczywiście tam ludzie robiący zakupy w sklepie są przez służby rzucane na glebę. No to tak trochę przenośnia, trochę gra słów, ale o co chodzi w tej kampanii, w tym spocie i dlaczego ubrania mają wpływ na glebę?
2: Tak, no pomysłem na to, żeby w takiej formule porozmawiać o glebie, żeby w ogóle zwrócić uwagę właśnie na glebę, było to, że z jednej strony gleba jest takim zasobem bardzo istotnym dla naszego życia, bo z jednej strony faktycznie jakby daje nam żywność i nadal 95% żywności, można tak w skrótem powiedzieć, pochodzi z tej gleby, czy jest uprawiana w glebie, a z drugiej strony spełnia wiele takich funkcji, o których sobie nie zdajemy sprawy, jak chociażby to, że magazynuje wodę, że oczyszcza wodę też z różnych substancji, z różnych toksyn, że magazynuje węgiel i jest tak właściwie po oceanach, jest takim drugim najważniejszym magazynem właśnie węgla na świecie. No ale to musi być ta zdrowa, żyzna, porośnięta roślinnością gleba, a nie zabetonowana, czy w ogóle jakaś już nieużywana, powiedzmy. Więc jakby tych funkcji gleby jest bardzo wiele, o których my trochę nie wiemy. No i my chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że to trochę podobnie jak z wodą, że woda, o wodzie już wiemy, że woda jest podstawą, że jest ważna, że musimy zadbać o wodę nie tylko na co dzień, no ale też w takim formie systemowej trochę. I chcielibyśmy, żeby ta gleba trochę pojawiła się w naszej świadomości konsumenckiej. No i jednym z takich dużych czynników, które wpływa na glebę, jest fast fashion. A ponieważ ubranie każdy z nas ma i ta moda jednak jest takim tematem, który przykuwa naszą uwagę, to pomyśleliśmy, że połączenie tego tematu gleby, takiego właśnie trochę niezauważanego, z kolei z modą, z tematem, o którym chcemy rozmawiać i widzimy ten temat i jest ważny dla nas, będzie dobrym motywatorem do tego, żeby tą glebę zobaczyć i zauważyć.
0: Ale jaki wpływ ma moda na glebę? Bo mówimy tutaj o wysypiskach śmieci, które leżą na ziemi, na glebie. Czy mówimy o czymś, co jest wykorzystywane do produkcji tych ubrań? W jaki sposób właśnie te fast fashion i gleba są ze sobą połączone?
2: Połączeń jest bardzo wiele tak naprawdę, bo z jednej strony do produkcji ubrań wykorzystywanych jest bardzo dużo substancji chemicznych i właściwie nawet do kilograma substancji chemicznych wykorzystuje się, żeby stworzyć kilogram odzieży. Ta odzież, te substancje chemiczne wykorzystywane są, jakby używane są do właściwie na każdym etapie, czyli już od momentu, kiedy powstają włókna. I na przykład do uprawy bawełny wykorzystywanych jest bardzo dużo pestycydów, herbicydów, jakichś nawozów.
0: I wszystko to ląduje w glebie.
2: I to wszystko ląduje w glebie, więc to jest jakby już pierwszy moment, a potem te włókna, ta bawełna jest przetwarzana, żeby wyglądała tak, jak my później mamy w naszych ubraniach. I na każdym z tych etapów jest mnóstwo substancji wykorzystywanych i jakichś wybielaczy, i utrwalaczy, i barwników, i konserwantów. I później na koniec jeszcze niektóre ubrania spełniają konkretne funkcje, czyli na przykład są wodoodporne i tutaj też są substancje, które są bardzo toksyczne i nie rozkładają się w środowisku wykorzystywane. Tych substancji jest bardzo, bardzo wiele i na każdym etapie produkcji, czy tam przetwarzania tego włókna i powstawania w ogóle materiału, te substancje po prostu przenikają do wody i trafiają do gleby i zatruwają tą glebę. To jest jeden z powodów. Drugi to jest mikroplastik, o którym też mówimy bardzo wiele i mówimy często o nim jednak bardziej w kontekście zatrucia wody, czy to, że pojawia się w powietrzu. Natomiast mikroplastik również w wyniku chociażby produkcji, w wyniku użytkowania ubrań i tutaj głównie myślę z kolei o ubraniach syntetycznych, ropopochodnych tak naprawdę, a już właściwie teraz 70% wszystkich tekstyliów to właśnie włókna syntetyczne. I podczas użytkowania takiej odzieży i później jak ta odzież trafia na wysypiska śmieci, no to ten mikroplastik to rozkłada się właściwie na mikro i nanoplastik. I to wszystko trafia do naszej gleby i nie zdajemy sobie sprawy, ale już były takie badania przeprowadzone, że niektóre z po prostu roślin wciąga ten nanoplastik, no i potem go zjadamy. Były takie badania na przykład na sałacie robione.
0: No nie wiem, czy chciałabym taką kanapkę zjeść z sałatą, a ta sałata z nanoplastikiem. No tylko nie da się tego sprawdzić, bo to jest tak drobna cząsteczka, że jej nie widać, ale do organizmu się dostaje. O kampanii na glebę z Joanną Sawicką-Gain rozmawiam z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie i do rozmowy za chwilę wrócimy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Wyobrażacie sobie taką sytuację, że wchodzicie do sklepu odzieżowego, kupujecie ubrania, płacicie grzecznie i wpadają służby, które rzucają was na glebę. No, taka historia jest w spocie właśnie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Więcej nie zdradzę, co wydarzyło się dalej, ale zachęcam do obejrzenia i do przemyślenia, bo to związane jest i ten spot, i cała kampania z produkcją ubrań i z fast fashion, który ma kiepski wpływ na naszą glebę, bo jak już wspomniał mój gość, Joanna Sawicka-Gain. Produkcja ubrań to używanie chemikaliów do farbowania, ale także do przygotowywania materiałów. No i to jest jeden z problemów, ale tak naprawdę jest ich więcej, tych problemów, które wiążą się z produkcją ubrań, a wpływają na glebę.
3: Też są takie czynniki, o których czasami nie myślimy, jak chociażby, nie wiem, hodowla zwierząt, tak? Jeśli chcemy wełnę, musimy hodować zwierzęta, to jest na dużych bardzo przestrzeni, no i te zwierzęta niestety również wpływają na niszczenie tych wielkich przestrzeni, tych wielkich powierzchni. Są to uprawy monokulturowe również, czyli właśnie jak ta bawełna, o której wspomniałam, jest na wielkich przestrzeniach hodowana, to nie dość, że potrzeba tam bardzo dużo tych wszystkich właśnie chemikaliów, żeby ta bawełna rosła, co wpływa na obniżenie jakości gleby i w ogóle te plony są coraz gorsze, bo ona się wyjaławia, no więc jeszcze trzeba więcej tych chemikaliów i trochę powstaje takie błędne koło. No to dodatkowo, jak to jest na takich wielkich płaszczyznach, no to też zanika bioróżnorodność chociażby, tak? Często też zapominamy o tym, że prawie 48% odzieży, która z kolei pochodzi z włókien naturalnych, bo na przykład wiskoza, czyli celulozy, która pochodzi z drewna, z drzewa, to 48% tych ubrań pochodzi z wylesiania, czyli tracimy bardzo ważne ekosystemy drewne, często również istotne nie tylko ze względu na środowisko, ale też dla społeczności lokalnych, które tam żyją, po to, żeby tworzyć ubrania. I pewnie jednostkowo, czy może jakbyśmy myśleli o innej skali, to nie byłyby takie duże problemy. A problemem jest po prostu ilość. Czyli to, że tych ubrań tak strasznie dużo jest produkowanych, bo już się mówi o 100 miliardach sztuk odzieży dziennie. No i tak w sumie nie potrzebujemy, bo właściwie według wielu badań korzystamy z połowy ubrań, które mamy w szafie.
2: Tak naprawdę wyprodukowanych na świecie już jest tyle ubrań, że moglibyśmy przez kolejne dekady nosić, wymieniać się. No ale jak to zrobić? Bo to nie jest takie proste rozwiązanie. To znaczy to, że gdzieś jest tych ubrań tak dużo, to nie znaczy, że ja je mam, że ja mogę z nich korzystać. Nie ma jakiegoś takiego rozwiązania, być może dobrego, żeby te ubrania krążyły.
3: Trochę rozwiązań jest. No bo z jednej strony faktycznie coraz częściej ja słyszę o różnego rodzaju wymiankach i swapach, które

0: są organizowane poprzez jakieś organizacje czy miejsca, ale też ludzie między sobą takie sobie wymianki odzieżowe organizują przy okazji spotkań. Jest bardzo dużo możliwości, żeby kupić ubranie w drugim obiegu.
1: No klasyczne second handy nadal mają się dobrze.
0: Tak, a mamy już i klasyczne, i nieklasyczne, bo możemy też w sieci kupować. Chociaż tutaj bym trochę też zwróciła na to uwagę, że zanim przejdziemy w ogóle do tego kupowania, naprawdę zadajmy sobie pytanie,
1: czy potrzebujemy.
0: Dokładnie. I to od tego w ogóle chyba zawsze powinniśmy wychodzić, bo myśląc globalnie, to my sobie jako świat nie radzimy już z ilością odpadów tekstylnych, bo nie wiem bardzo, co z tymi ubraniami robić. Produkujemy dużo kiepskiej jakości ubrań. My jako konsumentki czy konsumenci nosimy je krótko, no bo nie da się ich nosić długo, bo one po prostu się nie nadają po kilku praniach do korzystania. W związku z czym lądują na wysypisku śmieci w jakiejś formie takiej albo innej, bo to też różnie bywa. I my jako bogatsze społeczeństwa z kolei pozbywając się tego problemu, no niestety wysyłamy to do krajów globalnego południa, na przykład do Gany, które jest takim drastycznym, myślę, że przykładem tego, jak po prostu, jak wygląda właśnie ten koniec tych, jakby ten ostatni moment tej odzieży, którą
1: Ale to nie jest jej koniec tak naprawdę, bo ona tam dalej jest, to znaczy
0: przez
1: ona
0: kilkaset
1: tam
0: lat.
1: Jest, będzie i to jest taki koniec umowny, nie koniec życia.

0: To Ananas w utworze Na Złość. No i ja teraz też w sumie nie na złość będę wam mówić o tym, żeby nie kupować ubrań, tylko na dobro planety, można by tak rzec. Dlatego, że tych ubrań mamy za dużo, a ich produkcja, zwłaszcza ta szybka produkcja, ta masowa produkcja źle wpływa na naszą glebę. Stąd potrzeba moja i Joanny Sawickiej Gajin o tym, żeby porozmawiać o jak wpływa to na glebę i o kampanii na glebę właśnie teraz.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: No dobrze, ale wracając do tych ubrań, które jednak są nam potrzebne, to jest jakieś na to rozwiązanie? Jest jakiś sposób, metoda, żeby właśnie zmniejszyć ilość produkcji? No bo to są dwa interesy. Firmy, które produkują, no i konsumenci, którzy kupują. I dopóki to się tak kręci, że oni produkują, a my kupujemy, no to to się tak będzie kręcić.
2: No tak, no i my jako konsumenci

0: Jednak mam możliwość wybierania mądrzej, lepiej dla środowiska i dla naszego zdrowia i możemy decydować, my decydujemy swoimi pieniędzmi, kogo chcemy wspierać w jakimś sensie finansowo, czyli w jaką firmę inwestujemy w jakimś sensie i możemy wybierać takie, które są mniej szkodliwe albo takie, które produkują ubrania lepszej jakości, które nam na dłużej wytrwają po prostu, które mają bardziej klasyczne trochę kroje, w pewnych szczególnie przypadkach, bo wiadomo, że każdy z nas też lubi, może nie
1: jeden
0: każdy.
1: Się lubi wyróżniać, a drugi tak, woli być dokładnie. Stonowany.
0: Natomiast są takie stroje. Okazje, gdzie potrzebujemy mieć jakiś klasyczny strój i warto taki mieć dobrej jakości, żeby nam na wiele lat wystarczył. Więc możemy takich rozwiązać, szukać, nie wiem, cały nurt slow fashion, który może nie rozwija się tak szybko jak fast fashion, ale jednak rośnie i rozwija się w Polsce całkiem fajnie. I takich firm, które dbają o to, żeby lepszej jakości ubrania wprowadzać i dbają przy okazji o produkcję i na przykład dbają o to, żeby też informować nas, konsumentów, gdzie zostały wyprodukowane te ubrania, w jaki sposób. Jest coraz więcej i warto na przykład tutaj też skierować swoje spojrzenie. Kupić mniej, ale lepszej jakości. Czasami ta cena oczywiście jest wyższa, no ale jak sobie tak przeliczymy w takim, nie wiem, w zestawieniu rocznym, myślę, że to wyjdzie bardzo podobnie tak naprawdę.
1: Ale to trzeba myśleć, bo czasami kupujemy pod wpływem emocji, żeby sobie poprawić humor, albo jest świetna oferta, okazja, promocja, albo właśnie coś nas tak zachwyciło, że musimy to mieć, więc to jest też taka trudna trochę rola nas, konsumentów, żeby umieć powiedzieć stop sobie samemu.
0: Tak, no bo tych promocji właściwie mamy non-stop, tak? Teraz firmy wprowadzają 50 kolekcji rocznie, a nie jak nam się wydaje 4, zgodnie z porami roku. No nie, tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i im większa nasza wiedza jest, tym jest szansa, że łatwiej trochę będzie nam się powstrzymać. Czasami wystarczy poczekać dobę, na przykład. Fajny bardzo, jak pojawiła się kampania na glebę, to też pytaliśmy na naszych mediach społecznościowych osoby, które oglądały ten szorcik, co myślą, jakie w nich w ogóle wyzwala on emocje i co jakby, jakie są ich wrażenia. No i były bardzo różne fajne komentarze i jedna metoda bardzo mi się spodobała, o której nigdy nie myślałam, chociaż wydaje się, że tym tematem już się długo zajmuję. Jedna z osób napisała, że jej sposobem na to, żeby jakby kupować mniej, jest to, że kupuje po prostu większe rozmiary, czyli takie oversize'owe ubrania lubi. No oczywiście nie każdy lubi, no ale jeśli ktoś, no i wtedy te ubrania, niezależnie od tego, czy ta waga się trochę zmniejsza, bo to też czasami tak jest, ja tak mam lato, zima, trochę jednak zmieniam się. I faktycznie to jest jeszcze fajny sposób i myślę sobie, że każdy z nas, jak trochę zainspiruje się chociażby naszą kampanią albo innymi działaniami edukacyjnymi czy takimi uświadamiającymi i zacznie myśleć trochę w tą stronę, to znajdzie mnóstwo sposobów takich dopasowanych, uszytych właśnie na miarę każdego z nas, żeby jednak trochę, no trochę mniej konsumować i jednak zadbać o to środowisko, bo to, że ubrania są gdzieś tam właśnie składowane w Ganie czy szyte w Pakistanie czy w Bangladeszu, no to nie sprawia, że na nas to nie wpłynie, no bo jesteśmy po prostu połączeni ze sobą jak jednym ekosystemem. Wszyscy żyjemy na jednej planecie, więc nie uciekniemy przed konsekwencjami.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Prowadzimy cały czas nieustającą walkę my w swojej głowie, żeby nie kupować, a firmy w swoich marketingowych działaniach, żeby sprzedawać. I myślę, że też sporo w tym kontekście złego robią te chińskie platformy, gdzie tak naprawdę za grosze można kupić kolejny t-shirt, kolejne krótkie spodenki. I tak sobie myślimy, a akurat będzie na jeden sezon, na jedno lato, bo z drugiej strony jak się ma coś dobrego, dobrej jakości, no to patrzą na nas, a ta znowu w tym samym, znowu ma tę samą bluzkę, znowu w tym samym żakiecie, kolejny raz. Ta sama stylizacja, czyli może to się też znudzić, więc tutaj też chyba to jest taki dylemat trochę, jak nad tym zapanować i jak sobie z tym poradzić.
3: Na pewno ten taki ultra fast fashion, jak już to się mówi właściwie o tym trendzie, czyli o tych właśnie kupowaniu bardzo tanich ubrań z właśnie platform takich nieeuropejskich, nazwijmy je, jest kuszące. Natomiast może motywatorem byłoby z jednej strony to, że nasze zdrowie, dlatego że bardzo dużo badań jest przeprowadzanych przez polskie już instytucje, ale też w ogóle na całym świecie i organizacje pozarządowe, instytucje badają właśnie składy chemiczne tych ubrań. No i niestety one bardzo źle wypadają. Tam się bardzo często trafiają rzeczy, które mają tak dużo substancji chemicznych, bardzo szkodliwych, że no i myślę, że to powinien być dla nas argument, żeby jednak trochę się opanować i zastanowić się trzy razy. A druga rzecz jest taka, że też za chwilkę wchodzą cła, więc trochę te ceny podskoczą, bo będziemy musieli zapłacić cło za każdą z tych rzeczy, którą będziemy nabywać w taki sposób.
2: Więc tu jest nadzieja, że jednak nas finanse powstrzymają, bo to te platformy bardzo często właśnie są takim rajem dla nastolatków. To oni najczęściej korzystają i myślę, że do nastolatka przemawianie i taki argument, że to może być niezdrowe, trochę nie działa, bo oni mają wrażenie, że są nieśmiertelni i że starzy ludzie tylko chorują.
3: Więc ja tutaj sobie myślę, że w takim przypadku faktycznie rozwiązania systemowe są potrzebne i są taką szansą. Teraz właśnie wchodzą te cła i zobaczymy, jak to zadziała. Oczywiście są tu już jakieś pomysły na to, jak w jaki sposób to obchodzić, jak na przykład po prostu te centra logistyczne, które powstają w Polsce na przykład i w krajach europejskich. Być może, że to będzie jakaś taka luka, żeby obejść, no ale zobaczymy. Też jakby trwają prace i już jest jakby wprowadzana etapowo regulacje unijne dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenckiej, które między innymi mają
2: przerzucić odpowiedzialność na producenta,
3: trochę
2: potem odpady.
3: Odpady, o na przykład te zwroty, zwrot odzieży, którą kupujemy na przykład online i oddajemy. Były wiele takich przypadków, że te ubrania nie trafiały ponownie do sprzedaży, tylko były spalane albo wywalane, wyrzucane. Czyli to jest już takie marnotrawienie zasobów planetarnych rażące, tak? No więc te regulacje mają temu zapobiec. Ma być również paszport produktu, czyli będziemy my jako konsumenci będziemy mogli trochę sprawdzić więcej, dowiedzieć się o produkcie samym, który kupujemy, gdzie on został wyprodukowany. Właśnie w kwestii substancji chemicznych, tam mają być.

0: przykładać rękę do tego zakupu,
1: i może trochę...
0: czy może wybrać lepszy.
1: Tak, więc no tutaj to oczywiście inna...
0: No
1: to jest trochę oczywiście inna sytuacja, bo to będzie dotyczyło firm, które działają w Europie. Ale to też jest taki argument trochę dla nas, nie wiem, czy dla nastolatków, to jest na pewno grupa trudniejsza w
0: komunikacji.
1: Ale to jest
0: tylko część naszego społeczeństwa. Wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda nasza gleba.
1: Dokładnie, a poza tym też właśnie tak naprawdę to w ogóle ten spot, który powstał, to jest kierowany do młodszego odbiorcy, dlatego pomysłem jest tam trochę ten humor i o tych trudnych tematach, o których tu dzisiaj rozmawiamy i takich może nie napawających właśnie optymizmem, to chcieliśmy, żeby w tym szorcie, w tym spocie tematy zaakcentować i mamy nadzieję, że to się udało.
0: Skłonić do myślenia, do zastanowienia,
1: tak,
0: chociaż tyle.
1: Dokładnie, bo ja sobie myślę o młodych osobach, to myślę sobie, że faktycznie jest im bardzo trudno poruszać się we współczesnym świecie, bo są bombardowani cały czas właściwie jakimiś działaniami marketingowymi i te działania marketingowe wplatane są w ogóle niejako w ich życie i te produkty trochę przestają być produktami, tylko stają się jakimś takim absolutnie elementem ich tożsamości, mam czasami wrażenie. I jak ja myślę o sobie jako nastolatce, to dla mnie jakby punktem takim najważniejszym było bycie alternatywą do tego nurtu. I
0: ja
1: to
0: też
1: było.
0: Tak miałam.
1: A teraz mam wrażenie, że...
0: trzeba mieć to, co wszyscy.
1: Tak, ale myślę, że to jest trochę pochodna właśnie tego społeczeństwa, w którym żyjemy i wpływu właśnie całej technologii, mediów społecznościowych i myślę, że to jest po prostu kwestia, no właśnie, trochę jeszcze edukacji, trochę refleksji i takiego krytycznego myślenia, które jest, tylko pewnie jest to trudniejsze trochę, myślę, że niż miałam ja.
0: I ja też się pod tym podpisuję. Też miałam chyba łatwiej niż to, co mamy dzisiaj. Ubrania się pożyczało, oddawało, wymieniało, a dzisiaj sklepy mają 50 kolekcji rocznie. Nie dajmy się złapać na te promocje i na to kuszenie. Warto zrobić przegląd w szafie. No, wiosną i jesienią się najczęściej robi, ale w środku lata czemu nie? Można też zrobić. Joanna Sawicka-Gain z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie o kampanii na glebę, a my zaraz powiemy o ciekawej historii prosto z Sardynii.

0: słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: Mówiliśmy o kampanii na glebę i o glebie, to teraz powiemy o piasku i o historii prosto z Sardynii. Mieszkanka Mediolanu spełniła ostatnią prośbę swojej matki i oddała 40 kg piasku, który to jej rodzina zabrała z plaży na Sardynii pół wieku temu. Przez cały ten czas piasek był ozdobą ogrodu rodzinnego. Przez 50 lat ten piasek tam leżał, cieszył oko. Ale kiedy matka kobiety dowiedziała się, że zabieranie piasku jest zabronione, postanowiła go oddać. No tylko ona sama już nie zdążyła i przed swoją śmiercią wiele razy prosiła córkę, żeby ta zwróciła na Sardynię to, co zabrali, czyli ten piasek. Kobieta postanowiła spełnić ostatnią wolę swojej mamy i odwiozła niecałe 40 kg tego piasku na tamtejszą plażę. Przedstawiciele miejscowych władz miejscowości Cabras byli zaskoczeni, ale zachwyceni i uznali, że zwrócenie tego piasku nawet po tylu latach i zdobycie się na odwagę, no to jest uznanie dosyć duże.

duże i mają nadzieję, że ta historia będzie przykładem dla wszystkich, którzy wciąż przechowują piasek i inne elementy przyrody zebrane z plaż. W ostatnich latach byli świadkami podobnych przypadków zwrotu i za każdym razem stanowią one ważny dowód zbiorowej świadomości ekologicznej, więc nie zabierajcie z plaży ani muszelek, ani piasku, ani kamieni, zwłaszcza na Sardynii, bo nad polskim morzem to muszelkę, bursztyn i kamyczek można zabrać.

0: 6 minut pozostało do godziny 10. Coraz bliżej do finału mundialu, do meczu, który ja będę oglądać, ale Weronika Puszkar chyba jakoś specjalnie fanką piłki nożnej nie jest.
1: Cześć, to znaczy wiesz co, no fajnie jest to wszystko sobie pooglądać, ogólnie lubię tę atmosferę i to wszystko, całą taką otoczkę, szczególnie kiedy rozmawiam z ludźmi jeszcze z innych państw, gdzie to kibicowanie naprawdę dotyka każdego i kobiety się interesują piłką nożną, no i no w ogóle, że jakoś całe miasta świętują. Nawet ostatnio rozmawiałam z dziewczyną z Francji o tym, że u niej w kraju jest tak, że nawet ludzie z Maroko, którzy tam mieszkają, kiedy Francja wygrała mecz, też świętowali, że ten sport tak łączy.
0: No to wczoraj nie świętowali, bo wczoraj Francja nie wygrała, no tak, no ale być może też była dobra zabawa po prostu
1: poprzedniego meczu.
0: Bycie razem. Kto będzie świętował dzisiaj, to się okaże. A krótko, co będzie u ciebie po godzinie 10?
1: Dzisiaj po 10 między innymi o tym, że Pałac Buckingham szuka pracownika. Będziemy rozmawiać z dziewczyną, która mieszka w Londynie i ona opowie, z czym ta praca się wiąże, ale też o tym, jaką inną pracę można na Dworze Królewskim dostać.
0: O, to Anglia na pewno wczoraj świętowała. Francja nie Anglia, tak, więc taka sytuacja. Dzisiaj kolejne atrakcje, a ta najbliższa to w wykonaniu i w wydaniu Weroniki Puszkar. Bardzo dziękuję. Ja wam za dzisiaj. Marta Hoppe, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: Ona czuje we mnie pinią. Wytroiła się jak biją.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Sporo chmur dzisiaj i to chyba jeden z ostatnich tak upalnych dni, przynajmniej tak jak patrzyłam na prognozy na cały przyszły tydzień. No ale co dzisiaj przed nami? Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu i na krańcach zachodnich, około 25 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Także dzisiaj jeszcze okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem i myślę, że śmiało można zaczynać dzień od mrożonej kawy.
1: Autopromocja.
0: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.

0: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po reklamie.
8: Ręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
9: O nie, my tak nie gramy.
10: Ja widziałem, że tak będzie.
11: Ja wiedziałem, że tak będzie.
12: Czwórka, to słychać.

0: już przed północą. Łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
1: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
0: A nic.
1: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
0: U Ani?
1: No jasne, słuchaj, będę wozem.
0: A co to ma wspólnego z impro?
1: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
0: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robiąc wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty, na śmierć zapominam.

Wolno od skutecznie w stronę imprez się przemieszczać. I tu jest czas na skrecze. A Grzesiek, ty sobie poskreczuj, ja w tym czasie przysłucham bez rzeczy. Szkoda czasu, przecież znasz. Stary, nie zrezygnuję, skoro przeszedłem całe miasto. Ciężko znaleźć dom Ani, ale ja tego dokonam.

0: Weronika Puszkar.
1: 19 lipca już w kalendarzu, bardzo szybko ten czas leci i tak sobie dzisiaj myślałam, że pewnie zaraz pojawią się w supermarketach wyprawki szkolne i to sprawi, że jeszcze bardziej nam ten czas przyspieszy. Ale jednak mamy wakacje, co więcej studenci tego czasu wolnego mają jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo i pewnie część z nich pracuje, no a druga część szuka takiej pracy na wakacje. No i tak się składa, że mamy propozycję bardzo ciekawej pracy. Trzeba tylko się będzie przenieść do Anglii. Pałac Buckingham szuka pracownika, konkretnie osoby, która będzie odpowiedzialna za media społecznościowe. Także jeżeli umiecie nagrywać rolki, wrzucać ciekawe posty, dbacie w ogóle o to, jak wygląda ta wasza tablica na Instagramie, no to być może jest to zadanie dla was. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, no to za chwilę zdradzimy więcej szczegółów. Oczywiście będzie też konkurs. Zapraszam do godziny 13:00.

0: 18 minut po godzinie 10. No i bardzo przyjemnie dzisiaj zaczynamy nasze spotkanie, dlatego że od konkursu.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: Pewnie już dobrze wiecie, że w każdej godzinie naszego spotkania, audycji Przerwa Weekendowa, do czwórkowego bagażu wrzucam jedną rzecz. No i waszym zadaniem jest wszystkie te przedmioty zapamiętać. Możecie sobie gdzieś je też zapisać i w odpowiednim momencie do nas powinniście zadzwonić, no i wszystkie wymienić.
1: Do walizki wkładamy.
0: A dzisiaj będę wrzucała przedmioty, które są absolutnym must have dla tych, którzy lubią sobie umilać poranki albo nie mogą obudzić się bez kawy. No i na samo dno walizki leci kawiarka. Kawiarka to jest nasz pierwszy przedmiot. Zapamiętajcie, albo tak jak wspomniałam, możecie sobie gdzieś zapisać. No a my za chwilę meldujemy się w Pałacu Buckingham.

0: Pałacy Buckingham szuka pracownika, konkretnie osoby odpowiedzialnej za tworzenie materiałów wideo do mediów społecznościowych rodziny królewskiej. Jak pracuje się w tak nietypowym miejscu? Dzisiaj z nami jest Marta Dziok-Kaczyńska, dziennikarka, autorka książki Anglia, czas na herbatę. Cześć.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Marto, ja się zastanawiałam, czy w ogóle często pojawiają się takie ogłoszenia, że szuka się pracownika, który będzie pracował razem z rodziną królewską, a może tak naprawdę one są, tylko trzeba wejść na stronę internetową, zobaczyć, co tam się dzieje, to okaże się, że jakieś tam ogłoszenia o pracę się znajdują.
1: Tych ogłoszeń nie jest wcale mało. Z tego, co udało mi się znaleźć, to jest mniej więcej 500 osób, które jest stale zatrudniane dla obsługi rodziny królewskiej. Oczywiście tam jeszcze mogą być jakieś poboczne pałace, które mają własny staw na pełen etat lub na może część etatu. Ja sama w mojej karierze w Wielkiej Brytanii natknęłam się kilka razy, nawet w takich po prostu serwisach rekrutacyjnych, na pozycje po prostu w Royal Household. No a na ich stronie to oczywiście już jest oficjalne miejsce, gdzie można bezpośrednio aplikować, ale to nie jest rzadkość.
0: Ale pamiętasz może, czego te ogłoszenia dotyczą?
1: To mogą być różne pozycje, od na przykład pozycji w sprzedaży, takiej tak zwanej retail, czyli sprzedaży w sklepach na przykład z pamiątkami związanymi z rodziną królewską, przez IT, pokojówki, czy też są osoby, które im organizują transport. No to jest cała wielka korporacja i tam jest dużo funkcji, które muszą być wypełnione. Niektóre są bardzo codzienne.
0: Aha, czyli pojawiają się też takie bardziej prestiżowe?
1: Te bardzo prestiżowe, myślę, że to już będą takie funkcje wewnętrznie dostępne, bo wiadomo, że kanclerzem króla czy królowej nie zostanie osoba obca z rekrutacji, tylko

0: tylko to będzie pewnie ktoś, kto ma już związki mocne z rodziną królewską, potencjalnie ktoś z arystokracji, ale taki szeregowy pracownik na przykład w dziale IT, który też jest niezwykle potrzebny rodzinie królewskiej, to absolutnie nie jest zaskakująca sprawa, że pojawia się takie ogłoszenie.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o to ogłoszenie, którym szukają pracownika do mediów społecznościowych, to się odbiło szerokim echem w Polsce i tak się zastanawiam, czy to wynika z tego, że po prostu jakoś do nas rzadziej takie informacje trafiają, że rodzina królewska szuka pracownika, czy może jednak to jest bardziej prestiżowe ogłoszenie, bo wyobrażam sobie, że taka osoba, która nakręca jakieś materiały wideo z rodziną królewską, no to jest blisko tej rodziny.
0: Myślę, że z jednej strony tak, z drugiej strony po prostu pewnie potrzebują kogoś, kto naprawdę ma smykałkę do tego, więc być może dlatego ta pozycja akurat odbiła się szerszym echem. Natomiast jeśli chodzi o taką codzienność Wielkiej Brytanii, ta rodzina królewska nie jest tak egzotyczna, jak może być w Polsce. Dużo osób tutaj czuje, że to jest tak bardziej część ich życia. Oczywiście nie tak, że każdy sobie może pójść do królowej na herbatkę, ale widywali ją królową, czy teraz króla, tak? Od dziecka, czy to w telewizji, czy to oglądali z rodzicami bożonarodzeniowe przesłanie monarchy. Bliska się wydaje ta rodzina królewska. No poza tym oni są widoczni publicznie i zdarza się, że można po prostu nawet przypadkiem wpaść na kogoś z rodziny królewskiej. Kolega, z którym kiedyś pracowałam, potem mieszkał niedaleko mnie, kiedyś przypadkiem wpadł na Kate, tak, czyli księżną Katarzynę, bo odwiedzała akurat centrum dziecięce, które znajduje się na dole budynku, w którym on mieszkał wtedy. Oczywiście to nie jest bardzo prawdopodobne, że się każdego dnia na nich wpadnie, czy w ogóle, ale nie jest to też jakieś niesamowite przeżycie.
1: No to za chwilę jeszcze do tematu ogłoszenia o pracę wrócimy. Dzisiaj z nami jest Marta Dziok-Kaczyńska, autorka książki Anglia, czas na herbatę.

0: Dzisiaj w czwórce rozmawiamy o tym, że można dostać pracę na dworze rodziny królewskiej i to tej najbardziej znanej rodziny królewskiej, bo brytyjskiej. Naszym gościem jest Marta Dziok-Kaczyńska, dziennikarka, autorka książki Anglia, czas na herbatę. Mówiłyśmy sobie wcześniej o tym, że w Polsce to ogłoszenie jakoś się odbiło szerokim echem. Czy w Wielkiej Brytanii też?
1: Sama nie zobaczyłam w mediach zbyt dużego popytu na takie informacje. Oczywiście przebija się raz na jakiś czas jakiś artykuł o pracownikach rodziny królewskiej. Najczęściej to są takie osoby, które mają bardziej może fantazyjne role, na przykład strażnik łabędzi. Bardziej takie role są ciekawe dla brytyjskiego społeczeństwa. Wyszukując informacje, znalazłam, że rzeczywiście szukają kogoś do tych materiałów w internecie, w social mediach, ale nie była to jakaś wielka sensacja.
0: Ale to ciekawy zawód wymieniłaś, strażnik łabędzi. Jeszcze podobno ci jakieś przychodzą do głowy?
1: Już nawet w samych tych codziennych zawodach są takie bardziej związane z historią i taką monarchią, jaką ją sobie wyobrażamy, na przykład opieka nad końmi, tak? I te osoby są paradoksalnie prawdopodobnie bliżej rodziny królewskiej niż na przykład ktoś, kto pracuje jako kierownik sklepu z pamiątkami. Myślę, że widuje tą rodzinę królewską częściej. Wiem, że był pan, który się zajmował kominami, czyszczeniem królewskich kominów. Także to jest może taka ciekawa rola, jednocześnie może trochę niewdzięczna, bo pewnie dużo różnych nieprzyjemności z tych kominów musi usuwać, ale brzmi trochę tak bajkowo. Kominiarz rodziny królewskiej.
0: To przejdę teraz do zarobków. Roczne wynagrodzenie na tym stanowisku przekracza w przeliczeniu 250 tysięcy złotych. Dla nas to są całkiem niezłe pieniądze, a dla Brytyjczyków?
1: Czyli to wychodzi, zakładam, trochę ponad 50 tysięcy funtów miesięcznie. No jest to pensja, którą nazwałabym w porządku. Nie jest to niestety pensja, za którą można spokojnie wyżywić rodzinę, tak żeby na przykład drugi rodzic nie musiał pracować. Więc powiedziałabym przyzwoicie, ale bez szału.
0: No to ciekawe, że taką pensję oferuje właśnie rodzina królewska. Dzisiaj z nami jest Marta Dziok-Kaczyńska, autorka książki Anglia, czas na herbatę.
2: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa. Nigdy to już

0: Weronika Puszkar.
1: Wracamy do rozmowy. Dzisiaj mówimy o tym, że można pracować w rodzinie królewskiej. Właściwie wiele zawodów już sobie wymieniłyśmy razem z Martą Dziok-Kaczyńską, która jest naszym gościem. Marto, ja chciałam jeszcze bezpośrednio zapytać o różne konta w mediach społecznościowych rodziny królewskiej. Czy ta rodzina przez to, że szuka kogoś takiego, pomyślałam sobie, że może chce być rzeczywiście jeszcze bliżej ludzi. W ogóle zastanawiam się, jak oni działają. Czy to są takie konta, które są mocno zachowawcze? Czy jednak zdarza się, że zobaczymy tam na przykład jakieś kulisy z tego, jak wyglądają obowiązki członków rodziny królewskiej?
2: To może się zdarzyć, natomiast musimy pamiętać, że protokół rodziny królewskiej jest naprawdę mocno wyśrubowany i działa jak taka bardzo, bardzo dobrze naoliwiona korporacja, gdzie nie padnie raczej słowo, które nie powinno paść i żadnych przypadkowych treści na tych kontach nie będzie. Myślę, że teraz rodzina królewska przechodzi kryzys, za kryzysem właściwie. Już samo odejście królowej było wielkim ciosem dla ich popularności. Natomiast skandal związany z byłym już księciem Andrzejem z pewnością nie pomógł im. I te nastroje antymonarchistyczne zaczęły coraz być mocniejsze w społeczeństwie. Także oni muszą myśleć o przyszłości, muszą szukać sposobów, żeby tą swoją popularność jakoś ratować. I być może social media właśnie mogą im pomóc w osiągnięciu tego celu, a przynajmniej w zażegnywaniu kolejnych kryzysów.
1: Bo ja zaglądałam sobie przed naszą rozmową na Instagrama rodziny królewskiej i miałam wrażenie, że niektóre ujęcia, te filmiki są trochę sztuczne, że oni są tam wszędzie uśmiechnięci, ale pomyślałam sobie, że chyba w ogóle Brytyjczycy, przynajmniej tak stereotypowo o nich myślimy, że oni raczej nie zdradzają swoich prawdziwych uczuć, przynajmniej tak wyglądają, jakby rzeczywiście cały czas się uśmiechali.
2: To jest to słynne stiff upper lip, które nakazuje zachowanie dobrej twarzy w każdej sytuacji. Myślę, że w ostatnich latach zwłaszcza, nawet kilkunastu latach, coraz więcej mówi się o różnych problemach, chociażby natury psychologicznej. Książę William i książę Harry byli dość aktywni w promowaniu właśnie zdrowia psychicznego, zwłaszcza wśród młodzieży. Ale wydaje mi się, że masz rację, że tutaj te oficjalne profile wciąż jeszcze są takie skostniałe, zwłaszcza jeśli chodzi o ten główny profil Royal Family, bo wiadomo, że są osobne profile książę William z księżną Kate, Catherine, mają osobny profil, więc to nie jest jakby monolit. Oni mają swoje takie jakby sekretariaty, gabinety, dwory można to nazwać i swoich własnych urzędników i pracowników. Ale z pewnością ten główny profil The Royal Family mógłby być trochę bardziej taki życiowy.
1: A ty zaglądałaś też na ich profile właśnie prywatne?
2: To znaczy oni nie mają profili prywatnych, bo te osobne profile to są wciąż profile oficjalne. Tam mają troszeczkę inny klimat, no bo książę William, wiadomo, jest młodszy, tak? Nie ma ponad 70 lat. Może pozwolić sobie na trochę więcej luzu, ale to też nie jest tak, że to jest nie wiadomo jak zabawny i luźny profil.
1: A w ogóle zastanawiam się, czy Brytyjczycy śledzą te konta.
2: Sama rodzina królewska ma na tym swoim profilu 13 ponad milionów followersów.

0: To znaczy, wiele osób będzie je śledzić, to nie jest tak, że szukają tam nowinek. Osoby związane na przykład z mediami będą na pewno śledzić te konta. Być może ktoś, kto nie interesuje się właśnie mediami, kulturą, historią, robiąc codzienne rzeczy, tak, to może nie będzie zaglądał, a co tam dzisiaj u króla, tylko może będzie wolał zobaczyć profil na przykład swojej drużyny piłkarskiej. No ale te 13 milionów to jednak jest dobry wynik, jak na pana, który ma ponad 70 lat i jego żonę w podobnym wieku.
1: Marta Dziok-Kaczyńska, dziennikarka, autorka książki Anglia, czas na herbatę, była razem z nami. Dzięki wielkie, Marto, za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Byliśmy w Pałacu Buckingham w poszukiwaniu pracy, no a teraz zabieram Was do największego zamku na świecie, na praskie Hradczany. Rocznie to miejsce odwiedza już 9 milionów turystów. Według zarządców Zamku Praskiego przyczyniło się do tego udostępnienie nowoczesnych przestrzeni, rozbudowana oferta kulturalna, ale też udostępnienia dla turystów.
1: Zwiedzanie zamku wygląda dziś inaczej niż kilkanaście lat temu, mówi szef kancelarii czeskiego prezydenta Milan Wasina. To już nie tylko katedra. Stawiamy na wystawy i włączamy się w duże wydarzenia kulturalne.
2: Mama była 30 lat temu tutaj, ale
3: to pamiętam jak przez mgłę. Przepiękne są te ekspozycje, świetnie to jest wszystko utrzymane, logistycznie bardzo dobrze rozwiązane.
2: Czasami jest problem w ruchu, bo ludzie się zatrzymują w ciasnych alejkach i robią po prostu zdjęcia. Tłoczno się robi i trzeba czekać po prostu. To jest jedyna taka wada, ale z drugiej strony no to nic dziwnego, że tyle jest osób.
1: Jedną z najbardziej odczuwalnych przez turystów zmian jest zniesienie obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na teren zamku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: A w ostatnim czasie zwiedzającym udostępniono też kolejne części ogrodów zamkowych. No ja bym chciała na przykład taką noc na zamku spędzić, ale na razie na zieloną noc zaprasza nas Hubert.
4: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No widziała.

0: miałam przecież Marianów Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Habemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Po reklamie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Dochodzi godzina 11.
1: Pogoda.
0: W niedzielę trochę chmur, na południu i w centrum przydadzą się parasolki. Tam prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie będą to burze z gradem. Termometry wskażą od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu i na zachodzie, około 25 w centrum, do 28 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
2: Jazz niejedno ma imię. A czy jest lepsza pora, żeby się o tym przekonać niż niedzielny wieczór? Tu Adam Smolarek i nie wydaje mi się. Sprawdzimy trzy różne podejścia. Warszawskie trio Pokusa opowie o swoim najnowszym krążku. Następnie, przy okazji świeżej muzyki od Forteta, przyjrzymy się bitom czerpiącym z jazzu. A na koniec, wisienka na torcie. Retransmisja występu duetu Skalpel z tegorocznego Carbon Silesia Festiwalu. Nie możecie tam zabraknąć. Pasmo muzyczne już w tę niedzielę po 20. Słyszymy się? Zapraszam, Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
10: Piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: 5 minut po godzinie 11 i to, co teraz powiem, może nie każdemu się spodoba, ale tak sobie myślę, że weekend to jest taki czas, w którym możemy bez końca scrollować media społecznościowe, przeglądać ostatnie ploteczki, no i sprawdzać, co dzieje się u naszych celebrytów.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Weronika Puszkar.
0: A ten tydzień zdominowała informacja o tym, że Mandaryna i Michał Wiśniewski zeszli się po 20 latach. Mnóstwo w sieci w związku z tym się pojawiło i memów, ale też niektórzy zauważają, że ten ich powrót to trochę nawiązuje do takiego sentymentu do pierwszych lat 2000. Pamiętacie, że na początku tego roku też pojawił się taki trend, że 2026 rok to jest nowy 2016. No a teraz niektórzy wskazują, że może jednak nowy 2006. Czym więcej żyliśmy w tych pierwszych latach 2000, poza na przykład programem Jestem jak jestem, do jakich trendów w modzie chętnie byśmy wrócili, co oglądaliśmy wtedy w telewizji, o tym już niedługo porozmawiam z moim gościem. Zapraszam do godziny 13. When I get home, I

0: 12 minut już mamy po godzinie 11 i pora na kolejny
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: Jeżeli dopiero się budzicie, no bo umówmy się, mamy niedzielę, poza tym mamy wakacje, więc można śmiało pospać dłużej, no to my budzimy od razu konkursem i kawą przy okazji, dlatego że ja co godzinę wrzucam do walizki przedmioty, które musicie zapamiętać i w odpowiednim momencie do nas zadzwonić, wymienić wszystkie, no i zgarnąć walizkę, a dzisiaj właśnie te przedmioty związane są z kawą.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Dripper do kawy to jest już drugi przedmiot w naszej walizce. Mam nadzieję, że pamiętacie pierwszy, bo po godzinie 12 będzie jeszcze jeden, no i ktoś z Was zgarnie walizkę.

0: przerwie weekendowej już gość, Aneta Akmiecik, autorka profilu o nietypowej nazwie Newsy dla bezrobotnych. Cześć.
1: Cześć, hej, miło mi tu, że mnie zaprosiłaś.
0: Aneto, my też jesteśmy wdzięczni, że znalazłaś chwilę, żeby do nas wpaść, bo temat jest warty poruszenia. Ja zaczęłam od tego, że Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny, czy Mandaryna wróciła do Michała, ale tak sobie w ogóle myślałam o tym, że kiedy byłam nastolatką, czyli to chyba były właśnie te pierwsze lata 2000, to wtedy bardziej śledziłam te różne newsy o celebrytach, ale chyba dlatego, że to się pojawiało na różnych platformach, takich przeznaczonych, plotkarskich platformach. Mm-hmm. I właściwie to było jedyne takie źródło informacji. A teraz przez to, że mamy Instagram na przykład, czy Facebooka i ci celebryci sami o sobie tyle opowiadają, to już ja nie mam takiej pokusy, żeby to wszystko śledzić, skoro to jest tak podane na talerzu. Czy ty masz podobnie?
1: Wiesz co, z jednej strony no można właśnie pomyśleć, że wtedy też te wszystkie tak naprawdę serwisy newsowe raczkowały. Ich było mało, ale też te newsy były dużo krótsze. I też wtedy wiadomo, były te wszystkie gazetki kolorowe i to się wydawało takie mega atrakcyjne, a teraz faktycznie ci celebryci sami się obnażają ze swojej prywatności i poniekąd też sami się stają influencerami. Ale faktycznie przez to, że tego jest teraz tak dużo i jest tak dużo i influencerów, i gwiazd, no to w sumie nie wiadomo do końca, gdzie to śledzić.
0: I ja jeszcze mam wrażenie czasami, jak widzę jakąś taką sesję zrobioną niby z ukrycia przez paparazzi, no to właśnie mam wrażenie, że to jest tak na niby, że tak naprawdę ci celebryci się dogadali z tymi reporterami, że umówili się z nimi na taką sesję i to wszystko jest, wiesz, udawane.
1: Wiesz co, no to jest w sumie stała taktyka, szczerze mówiąc, i to nie jest tajemnicą.
0: Czyli to zawsze była stała taktyka?
1: Znaczy, nie powiem, że wszystkie, bo jakby jako osoba, która wywodzi się też z serwisów plotkarskich, wiem, że faktycznie są organizowane ustawki. Nie zawsze one są faktycznie ustawkami, tylko faktycznie mają jakieś spoty paparazzi, gdzie czekają i wiedzą, że tam ktoś będzie znany na pewno w końcu przechodzić i wtedy te zdjęcia sprzedają. Natomiast faktycznie, jak szykuje się jakaś promocja, no to wtedy paparazzi są zamawiani.
0: Ale wcześniej tego było mniej? To znaczy, jak właśnie powstawały te wszystkie portale plotkarskie?
1: Myślę, że tak. Właśnie z tego względu, że chociażby Instagrama nie było, a już na pewno nie na taką skalę. I też na przykład nie było storiesów, gdzie celebryci relacjonowali swoje życie, a jakoś chcieliśmy im tam zajrzeć do tego życia prywatnego.
0: Mhm. Czyli oni trochę tak udają, że się z tymi dziennikarzami nie lubią. To znaczy z tymi dziennikarzami, którzy za nimi latają z aparatem fotograficznym.
1: No myślę, że część ma dobre relacje, a część ma trochę gorsze. Wiesz, to wszystko zależy. Nie da się tego tak wsadzić, że tak powiem, do jednego wora.
0: Ale to jestem ciekawa, jak w ogóle, bo pewnie masz dostęp do tego, jak wygląda praca takiego paparazzi, takiej osoby. Czy to w ogóle jest trudna praca? Czy dzisiaj, no właśnie, on tylko czeka na telefon od jakiegoś celebryty albo wręcz dzwoni do niego z propozycją, że mu zrobi taką udawaną sesję?
1: Wiesz co, często jest tak, że w sensie, wiesz, no czasem się menadżer odezwie, czasem się odezwie sama gwiazda, a czasem faktycznie samo paparazzi. To jest, ale to jest na pewno ciężka praca, no bo to jest tak naprawdę, jeśli nie jest to umówione, no to jest czatowanie w różnych miejscach, to jest szukanie właśnie, gdzie można te smaczki znaleźć, wiesz, gdzie znaleźć tą osobę, po jakich konkretnych, chociażby wiesz, jakichś malutkich rzeczach.
0: Na przykład?
1: Które zobaczą na storiesach. Ja niestety nie mogę, wiesz,
0: czyli
1: mówić konkretnych.
0: Wcześniej, tak? Storiesy?
1: Ale tak, oni oglądają wszystko i oni dobrze wiedzą, jak szukać, żeby ich znaleźć.
0: Czyli jakąś nazwę restauracji na przykład dostrzeżą?
1: No, jest kilka takich restauracji, chociażby w Warszawie, gdzie gwiazdy regularnie przychodzą, więc to są właśnie jedne z tych spotów, gdzie można tych paparazzi spotkać.
0: Aneta Kmiecik, autorka kanału Newsy dla bezrobotnych, jest razem z nami.

0: W naszym studiu dzisiaj Aneta Kmiecik, autorka kanału Newsy dla Bezrobotnych. Tak myślałam sobie nad tą nazwą. Mhm. Rozumiem, że miałaś jakiś czas w życiu, kiedy się trochę nudziłaś i stwierdziłaś, że no wtedy najwięcej czasu poświęcasz na czytanie informacji o celebrytach. No i tak powstał kanał?
1: Trochę inaczej to było, bo ja w ogóle zawsze uwielbiałam tworzyć content i robiłam ten content przeróżny, czasem jakieś memy. Zaczęło się w ogóle od tego, że nagrywałam o One Direction, bo właśnie jestem z tego pokolenia, które One Direction bardzo śledziło. Później nagrywałam przez chwilę Tarota, ale miałam takie, że już mi się ten Tarot znudził i ja akurat z moim chłopakiem mamy tak, że bardzo sobie staramy się pomagać w wymyślaniu jakichś rzeczy, gadamy o tym dużo ze sobą i mówię mu, albo content dla dziewczyn, teraz taki typowy, pokazywanie jakichś fajnych miejscówek, mhm, albo może to, co już robiłam, tylko że robiłam dla kogoś innego, czyli newsy. I on wtedy powiedział, nie no, ty to totalnie powinnaś robić takie newsy dla bezrobotnych. I sprawdziłam wtedy, czy ta nazwa jest wolna i była wolna i mówię, to będzie dobre, żeby to wrzucać w każdy jakby odcinek, że mówię huka, co jest właśnie tematem tego newsa, a potem witam w newsach dla bezrobotnych.
0: No tak, no bo jak nam się już raz wyświetli taki news, no to później będziemy chcieli więcej, a jednak na taki portal, który skupia się na celebrytach, no to musimy specjalnie szukać i tak dalej, no i rzeczywiście tam musimy trochę poszperać, żeby dostać te informacje, które nas interesują. Co ty sądzisz o tym powrocie mandaryny do Michała Wiśniewskiego? Ja w ogóle całą masę różnych śmiesznych memów wokół tego widziałam. Na przykład taki, że uważaj, to, że mandaryna wróciła do Wiśniewskiego, to nie oznacza, że ty masz wracać do swojego toksycznego ex.
1: Tak, to w ogóle było coś, co myślę, że z jednej strony nas zaskoczyło, z drugiej nie. No bo widzieliśmy ich występ na Sylwestrze i każdy miał takie, że no trochę tą chemię między nimi dalej widać.
0: No, zaglądałam sobie do komentarzy. Tak. Teraz dopiero, bo oczywiście wtedy mnie to w ogóle nie interesowało.
1: Tak, ale ludzie faktycznie już wtedy to pisali, natomiast oni z tego, co mówili, no to w czerwcu wrócili tak naprawdę do siebie, więc to jest świeża sprawa. Z drugiej strony właśnie ja jak to zobaczyłam, to miałam takie, o wow, naprawdę?
0: Tak, to w ogóle tak reagowały nawet osoby, które kompletnie nie śledzą tych newsów od celebrytów. Mm-hmm.
1: Ale ich dzieci nawet były w szoku. Ja widziałam jeden wywiad ich syna, gdzie powiedział, że oni co prawda, wiesz, zaczęli zauważać, że ich rodzice już od jakiegoś czasu znowu ze sobą

0: sobą spędzają więcej czasu. W końcu ich zapytali wprost i faktycznie byli trochę zaskoczeni.
1: I teraz też pojawiają się w mediach społecznościowych fragmenty chyba tego programu Jestem jaki jestem.
0: Tak.
1: No i oczywiście takie, które pokazują w negatywnym świetle ten ich związek, że on jednak był toksyczny. Mhm. I ja się zastanawiam, czy teraz, no bo na początku, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, no to trochę kibicowaliśmy. No a teraz, jak widzimy, że tam w sumie nie było tak fajnie, no to się zastanawiamy, czy to dobry pomysł z tym powrotem.
0: Wiesz co, ja myślę, że nigdy nie jest tak, że jakiś związek jest w pełni kolorowy. U każdego są gorsze i lepsze momenty. Natomiast wiadomo, że te gorsze momenty się zawsze klikają trochę lepiej. Więc to, że ludzie wyciągają z jestem jaki jestem, tylko te gorsze momenty ich związku, no nie jest żadnym zaskoczeniem. Natomiast co sama Mandaryna powiedziała, to, że czuje się, jakby obudziła się te 20 lat temu, ale z wiedzą o 20 lat starszej Mandaryny i z tą dojrzałością o 20 lat starszej Mandaryny i że dziś już patrzy na ten związek zupełnie inaczej i po prostu tak, no starają się fajnie ze sobą bawić.
1: No i my na pewno czujemy się dużo młodsi, kiedy na to
0: tak
1: patrzymy. No to za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy o tym, do czego jeszcze byśmy wrócili z tych pierwszych lat 2000. Aneta Kmiecik, autorka kanału Newsy dla Bezrobotnych, jest razem z nami. You're

Mamy rok 2026, ale niektórzy twierdzą, że obudzili się w 2006, bo wtedy chyba rozstali się właśnie Mandaryna z Michałem Wiśniewskim. Dzisiaj w naszym studiu Aneta Kmiecik, autorka profilu

0: newsy dla bezrobotnych. A jest jakiś trend z 2000 roku, czy tam z tych pierwszych lat 2000, do którego ty byś wróciła? Coś byś obejrzała znowu w telewizji?
1: Ja z takim dużym sentymentem patrzę na te wszystkie magazyny, które wtedy były kolorowe, z dodatkami, wiadomo, bo sama wtedy byłam, albo jeszcze nie byłam nastolatką, albo już byłam nastolatką i uwielbiałam po prostu co tydzień czy co dwa tygodnie w konkretne dni chodzić do takiego miejscowego sklepiku, gdzie z koleżankami i z siostrą się zbierałyśmy i zawsze mówiłyśmy, które gazetki chcemy sobie kupić i poczytać, no bo to było takie fajne. Fajne były też te psychotesty, które tam mieli i faktycznie można było się sporo dowiedzieć w tamtym czasie.
0: Psychotesty, czyli powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś?
1: Tak, albo który chłopak z One Direction powinien się z tobą umawiać, którą gwiazdą jesteś. No, fajne to były rzeczy.
0: Dużo jest teraz znowu tych gazetek z dodatkami, ale one się chyba bardzo szybko wyprzedają, bo przynajmniej ja czasami jeszcze z ciekawości zaglądam, czy można jakiś dodatek dostać, no i zazwyczaj tych najlepszych już po prostu nie ma.
1: Tak, ale one się właśnie wyprzedają teraz z uwagi na dodatki, bo te dodatki, wiesz co, zwykle są droższe w sklepie niż kosztuje ta gazetka i ludzie się na to rzucają.
0: Tak, i to też pokazuje, że te dodatki tak naprawdę w tym sklepie kompletnie nie są warte tej ceny, bo widziałam, że często chodzi o takie, no, ekskluzywne wręcz kosmetyki. Mamy właściwie połowę roku 2026. Ty już obstawiasz, co będzie jakąś taką dramą tego roku? Czy już możliwe, że coś takiego widzieliśmy? Albo nie tyle dramą, co takim wydarzeniem, no, na przykład jak ten powrót.
1: Ja mam, szczerze mówiąc, właśnie innego faworyta niż powrót Mandaryny i Wiśniewskiego, a jest to rozstanie Jeleniewskiej i Kubanowo. W sensie ja tego newsa traktuję też trochę jako takie swoje dziecko, bo pamiętam, jak robiłam śledztwo w dniu, kiedy oni to właśnie ogłosili, tak szukałam jakichś dowodów na to i tak dalej.
0: Ale na co?
1: Na to, że się rozstali.
0: A jeszcze zanim ogłosili, tak?
1: Tak, po repostach, po jakichś rzeczach, co wrzucali do siebie na sociale. I tak wrzucałam te newsy i w pewnym momencie widzę, że wrzucili oświadczenie i miałam takie, o wow.
0: Czyli jeszcze przed rozstaniem obstawiałaś, tak?
1: Tak.
0: A jak się szuka właśnie takich informacji? Na podstawie, rozumiem, tylko ich mediów społecznościowych.
1: Tak, tak. No wiesz, no, dużo nawet mówią reposty. No ludzie teraz repostują bardzo dużo rzeczy, które gdzieś tam im siedzą w głowie, utożsamiają się z nimi, ale też czasem...
0: Czyli udostępniają dalej.
1: Tak, albo też wiesz, czasem jakąś piosenkę wrzucą na story albo jakieś wymowne nagranie z jakimś podpisem, więc to wcale nie jest takie trudne zgadnąć, że ktoś się faktycznie rozstał. No ale to było też pewnie duże zaskoczenie, no bo kilka tygodni wcześniej przecież oni byli razem na Tańcu z Gwiazdami i nagrywali TikToka, że o, kiedy wszyscy mówią, że my się rozstaliśmy, a to nie jest prawda i się super ze sobą bawiliśmy.
0: A ty wiesz, że się rozstali.
1: Tak.
0: Zdarzają się takie sytuacje, że do portali plotkarskich odzywają się ludzie, którzy nie są znani, a chcieliby być?
1: Ja myślę, że to w ogóle, wiesz co, to jest coś, czego każdy by się spodziewał, bo jest takie, a może kogoś zainteresuje tym, co robię, a może się właśnie dzięki temu wybije, więc tak, zgłaszają się.
0: Ale rozumiem, że nie wiem, płacą tym portalom, no bo jak to się dzieje? No bo każdy tak by się mógł zgłosić.
1: No ale właśnie, przez to, że wiesz, zazwyczaj to są po prostu jakieś no-name, no to się po prostu o tych ludziach nie pisze. Natomiast jest dużo w polskim, ale też zagranicznym, światowym showbiznesie przypadków, gdzie faktycznie ktoś płacił za publikację. Mówi się, wiesz, że nawet jak jakieś gwiazdy chcą coś ukryć, to one płacą mediom za to, żeby pisały trochę coś innego w ich temacie, żeby ukryć tą jakąś aferę z nimi związaną, ale to jest głównie taktyka za granicą.
0: No myślę, że tu jest jeszcze wiele wątków, które mogłybyśmy poruszyć. Aneta Kmiecik, autorka kanału Newsy dla Bezrobotnych, była razem z nami. Bardzo dziękuję.
1: Hej, dziękuję.

0: Puszkar.
1: Dostaliście ostrzeżenie przed burzami, bo synoptycy wydali je aż dla 10 polskich województw. Ale jest taki region w Wenezueli, gdzie burze trwają bez przerwy. Jedna się kończy, a druga się zaczyna. To zjawisko nazywa się...
2: Latarnia Maracaibo jest takim fenomenalnym przykładem, w którym te warunki lokalne w strefie tej okołorównikowej mamy fenomenalnie dużo pary wodnej. Tam burze są codziennie. Do tego nawet stopnia, że informacje nawigacyjne dla statków są transmitowane na innych częstotliwościach radiowych, ponieważ z burzami są związane wyładowania właśnie elektryczne i one zakłócają na tyle standardowe częstotliwości, że nie jesteśmy w stanie transmitować morskich informacji bezpieczeństwa na tych częstotliwościach. Musimy używać innych właśnie ze względu na intensywność i częstość burz, bo to jest tak, że jedna komórka burzowa przestaje działać, ale druga się natychmiast pojawia.
1: O latarni Maracaibo, zjawisku atmosferycznym w Wenezueli opowiadał Michał Brennek, doktorant z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. A jeżeli macie ochotę na więcej ciekawostek ze świata nauki, to zaglądajcie do podcastu O co chodzi z tą nauką na polskieradio.pl. Premiera nowych odcinków w każdy poniedziałek.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 6.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęło południe.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu i na zachodzie, około 25 w centrum, do 25, do 28 na południowym zachodzie. Tutaj dzisiaj najcieplej, trochę chmur na południu i w centrum. Przydadzą się parasolki, tam będzie padał przelotny deszcz. Prognozowane są również burze.
1: Autopromocja.
0: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
0: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
3: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Weronika Puszkar.
1: 5 minut po godzinie 12, to już trzecia godzina audycji Przerwa Weekendowa. Wczoraj część z nas, myślę, że albo oglądała mecz Anglia-Francja, albo była na Odysei, o ile nie byliście w tej grupie, która wybrała się do kina już w piątek. Co do meczu, to myślę, że chłopcy w audycji 3 godziny sportu i rekreacji po 15 będą do tego spotkania nawiązywali. Już teraz was zapraszam w ich imieniu, a my pogadamy sobie o kinie. Wpadnie do nas za chwilę autor kanału filmowego Krzyk Wilhelma Bartek, także będzie o Odysei, ale też o tym, jak robi się filmy dokumentalne. Zapraszam do godziny 13:00.

0: Beastie Boys przed chwilą w czwórce. Mówiłam, że będzie o tym, co oglądać, ale zanim pogadamy, no wiadomo, że też o Odysei, to pora na prawie ostatni element naszego konkursu.
1: Spakuj się na wakacje.
2: Spakuj się na wakacje.
0: 11 minut po godzinie 12, pora też zapełnić naszą walizkę już do samego końca.
1: Do walizki wkładamy.
2: Do walizki wkładamy.
0: Ostatni przedmiot, który wrzucam dzisiaj do walizki, to kubek termiczny. Mam nadzieję, że pamiętacie poprzednie dwa, bo już niebawem rozwiązanie, także bądźcie czujni. Myślę, że około godziny 13 poproszę Was o telefony.

0: Gwiazdorska obsada, tysiące statystów i oczywiście gigantyczny budżet. Jesteśmy już po premierze filmu Odyseja. Dzisiaj między innymi ten wątek poruszymy w naszej rozmowie, bo z nami jest Bartek Dominik, autor kanału Krzyk Wilhelma. Cześć.
1: Dzień dobry Państwu. Witam w prawie samo południe.
0: Myślę, że możesz być śmiało na ty z naszymi słuchaczami, a ja jeszcze powiem, że...
1: Cześć drodzy widzowie.
0: Że powiedziałeś mi wcześniej, że jesteś człowiekiem bez nazwiska.
1: Tak, jestem człowiekiem dwojga imion bez nazwiska. Bartosz Dominik.
0: To jest
1: Dominik,
0: zawsze problem, nazwisko. Żeby nie pomylić, żeby pewnie część osób mówi do ciebie Dominiku.
1: Dużo osób mówi do mnie Dominiku, ale nie mam z tym żadnego problemu. Znaczy rozumiem, no też bym się mógł pomylić, jakby ktoś się nazywał Bartek Dominik.
0: Bartku, to zacznijmy jednak od tej Odysei, bo byłeś wczoraj na filmie. Ja dzisiaj sobie przeglądałam różne recenzje. No powiedziałabym, że są niejednoznaczne. Oczywiście raczej ludziom się film podoba, ale mają, no właśnie... wiele ale. Między innymi chyba największy zarzut jest taki, że ci bohaterowie są pozbawieni emocji.
1: Czy ja wiem? Znaczy, ja nie jestem, do tego zacznę może, ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem filmów Christophera Nolana. Od pewnego czasu on trafia bardzo

0: mocno w takie moje emocje, że te filmy są coraz bardziej dla mnie. Od Oppenheimera, Dunkierka, no i właśnie teraz może Odyseja. To są filmy, które ja czuję. I ja bym się nie zgodził, że tam emocji nie ma. Ten film jest bardzo metaforyczny, bo on jest taką metaforą trochę o nas, o współczesnym, obecnym społeczeństwie. I robi to moim zdaniem, znaczy Nolan wykorzystuje ten mit, żeby opowiedzieć trochę o nas. I robi to bardzo skutecznie. Opowiada trochę o kondycji społeczeństwa dzisiejszego i to może wzbudzać duże emocje. Też przed premierą filmu było bardzo dużo takich kontrowersji związanych z obsadą, że jest tam obsada, na przykład czarnoskóra, niektórzy aktorzy są czarnoskórzy.
1: No ja czytałam, że Grecy byli oburzeni, że Odyseusza nie grał Grek.
0: No grał Matt Damon, ale to jest film amerykański, więc poza tym to jest swego rodzaju mit, baśń, opowieść. No jak ten film został nagrywany w Polsce, to podejrzewam, że większość graliby Polacy, też nie Grecy. Więc jakby, no, nie wiem, no może jakbym był Grekiem, bym się oburzył, bo to jednak jest moja historia i nagle się okazuje, że to nie są Grecy. No więc dużo było takich wstępnych problemów z tym filmem. I na wielu takich portalach związanych z filmem nastąpił tak zwany review bombing, czyli przed premierą filmu ludzie masowo oceniali ten film przed 1 na 10, nie? Nie widząc filmu.
1: O, to ciekawe, myślę, że to jeszcze sprawiło, że więcej osób na premierze się już pojawiło.
0: Tak, ale ja też uważam, że ten film, bo ja go widziałem i wydaje mi się, że on nie jest ani prawicowy, ani lewicowy, on się za bardzo polityką nie interesuje. Jak państwo by zobaczyli, znaczy jakbyście zobaczyli, dajcie szansę temu filmowi zobaczyć. W ogóle zachęcam, żebyście chodzili do kina, bo nawet jak was film rozczaruje, no to jest to pewnego rodzaju świątynia. Warto czasami świątynię odwiedzać i zobaczyć film na dużym ekranie, a ten film naprawdę warto, bo to jest jeden, moim zdaniem, z ostatnich hollywoodzkich filmów spod znaku właśnie Miecza i Sandała.
1: A dlaczego warto na dużym ekranie? No bo on pewnie za chwilę się pojawi na różnych platformach.
0: Tak, ale takie wielkie widowiska, nie filmy, tylko takie widowiska filmowe, warto jest zobaczyć, szczególnie właśnie na dużym ekranie w IMAX-ie na przykład, w takich kinach specjalnie dostosowanych, które był kręcony ten film właśnie w tej technologii, żeby doświadczyć tych efektów specjalnych, tego rozmachu, żeby zobaczyć. No, podejrzewam, że część z was ma olbrzymie telewizory, ale no jednak kino to jest kino.
1: Ja podejrzewam, że znaczna część w ogóle nie ma tych telewizorów. No bo
0: to na laptopie w ogóle czy
1: zmierzamy.
0: Na tablecie się nie opłaca tego filmu oglądać.
1: No to zapraszamy w takim razie do kin, ale za chwilę jeszcze będziemy o tym mówić, co jeszcze można w najbliższych dniach zobaczyć, bo kilka takich premier jeszcze tego lata się szykuje. Bartek Dominik jest razem z nami, autor kanału Krzyk Wilhelma.
0: Pozdrawiam.

0: 24 minuty po godzinie 12. Bartek Dominik w naszym studiu, autor kanału Krzyk Wilhelma.
1: Zapraszam.
0: I rozmawiamy sobie o tym, co oglądać tego lata w kinie. Jedna z takich większych premier, która jest przed nami, to Spider-Man Całkiem Nowy Dzień. I tym razem, bo tak patrzysz na mnie, jesteś trochę zdziwiony, bohater chce zapomnieć o tym, że jest Spider-Manem i skupić się na studiach. Oczywiście mi się to nie uda.
1: Ja opisu jeszcze nie czytałem, bo zwykle staram się na film iść tak tabula rasa, że mniej więcej wiem, o czym jest film, ale nie czytam, nie staram się sugerować ani recenzjami, ani niczym innym. No ale pamiętajmy, szanowni państwo, drodzy widzowie, jaki jest punkt wyjścia.
0: Drodzy słuchacze,
1: tak, ale widzowie też nie,
0: bo
1: jeszcze mamy, jesteśmy chyba online, takie wideo.
0: No masz rację, zwracam
1: tak
0: honor.
1: No to ostatnia część tego nowego Spidermana z MCU kończy się tym, że o Spidermanie wszyscy zapominają. Znaczy wiedzą, że Spiderman jest, ale już nie pamiętają, kim on jest, nie? Czy że to jest Peter Parker. Mhm. Zapomina o nim dziewczyna, zapomina o nim jego przyjaciel. No więc jak słyszę to, co mi czyta, że teraz on chce zapomnieć o sobie, że jest Spidermanem, no to będzie taki fajny twist, tak mi się wydaje.
0: No wydaje
1: to
0: mi się,
1: będzie jeden z lepszych filmów takich superbohaterskich od lat, tak mi się wydaje.
0: Motyw się pojawia w filmach, bardziej że kasowy. Ktoś już ma dosyć tego bycia bohaterem i chce żyć jak normalny człowiek.
1: Zwłaszcza, że jeżeli mówimy o takiej mitologii Spidermana, no to wiadomo, że z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. I to jest właśnie ten mit założycielski tej postaci. W zasadzie.
0: Mamy Odyseję, którą już możecie oglądać.
1: Tom Holland
0: miejsce.
1: Tam również gra Spiderman.
0: Bardzo i Zendaya oczywiście
1: też
0: gra.
1: Jego żona.
0: Jak to jest? To jest jego żona?
1: No tak, to jest jego żona.
0: Dobra, no to widzisz, jednak nie jestem na bieżąco z tymi newsami, no. Ale jeszcze mi mówię, że Zendaya jeszcze gdzieś będzie grała. Ona
1: znaczy grała już w dramie i będzie grała teraz w grudniu. Szykuje się wielka premiera, czyli zwieńczenie trylogii Denisa Villeneuve'a Duna Trójka.
0: A na co jeszcze czekasz, jeżeli chodzi o to, co możemy zobaczyć latem w kinie? Co
1: na co czekam?
0: Nami?
1: No na pewno tego Spidermana chciałbym zobaczyć. I czekam jeszcze, znaczy bardziej mnie interesują te premiery faktycznie grudniowe, nie? Czyli jestem bardzo ciekawy, bo nie jestem dużym fanem Marvel Cinematic Universe. Ostatnio podupadło. Chciałem zobaczyć, jak będzie to zwieńczenie pewnego etapu, czyli ten Avengers Doomsday. No i bardzo jestem ciekawy tej Duny Trójki, nie? Jak to wypadnie, bo pierwsza część i druga to były widowiska wspaniałe, które również warto oglądać w kinie.
0: No tak, bo rozumiem, że też człowiek taki jak ty, który zajmuje się opowiadaniem o kinie, no spędza wakacje oczywiście w klimatyzowanym miejscu.
1: Ja ogólnie bardzo kocham kino i ja spędzam cały rok w kinie, bo to jest taka moja ulubiona forma aktywności obok spania. To jest naprawdę tak, to jest to.
0: Ale ty wrzucasz przede wszystkim filmy, które dotyczą, no te najnowsze, komentarze premier?
1: Znaczy tak, ja od razu postanowiłem sobie, bo ja też zajmuję się filmem, no to pracuję i w telewizji jako operator, jako autor czy reżyser, można to powiedzieć, robię filmy dokumentalne i zawsze chciałem patrzeć na te filmy z perspektywy nie krytyka, recenzenta, tylko raczej osoby z branży, czyli autorskie spojrzenie na kino.
0: No tak, ale to czy to się trochę nie przeczy, skoro już jesteś człowiekiem z branży, no to trochę jesteś krytykiem.
1: Nie, właśnie, bo to są dwa różne zawody.
0: Bo nie jesteś takim zwykłym widzem, który nie robi filmów.
1: No, krytycy również nie robią filmów, nie? Także są zupełnie inne profesje, ale ja staram się na nie patrzeć bardziej przez pryzmat, że ta recenzja, jak już robię recenzję, jest punktem wyjścia do jakiejś szerszej historii. Zawsze staram się w tych materiałach moich na social mediach opowiadać szerzej o jakimś problemie, który jest zaznaczony w tym filmie, nie? Na przykład, mogę zaspoilerować, bo w poniedziałek wchodzi właśnie moja recenzja Odysei. Tam jest, bo mamy jeszcze chwilkę w tym wejściu.
0: Mamy, może.
1: Bo tam jest taki problem, że jakby ten film właśnie został wcześniej już przefiltrowany przez jakieś tam właśnie wątki ideologiczne, wojnę polityczną. I nie jest to pierwszy film tego roku, który w takim nurcie się znalazł, bo był też taki film bardzo złego reżysera, jednego z najgorszych reżyserów w historii kina, czyli Uwe Bolla, który nakręcił w tym roku film Citizen Vigilante o

0: takim, no takim, w takim prawicowym kontekście jest ten film zrobiony. I ten film jest słaby po prostu, nie? I chodzi o to, że jeżeli ja nie mogę powiedzieć, że ten film jest słaby, bo od razu jest mi przyklejana jakaś łatka polityczna, nie? Ja staram się i jestem z tego dumny, że ludzie nie wiedzą, na kogo ja głosuję.
1: No to widzisz, jest jakby, tak to jest, tak, że już to jest fajna rzecz. Czym się zajmujesz, to i tak
0: ale
1: jakoś
0: właśnie
1: politycznie.
0: W tym
1: zaraz
0: kinie
1: jeszcze
0: też,
1: wrócimy tak. do tego wątku, ale no właśnie, w tym kinie również ta polityka się znajduje. Bartek Dominik jest razem z nami.

0: zaprasza Weronika Puszkar.
1: Bartek Dominik w naszym studiu, autor kanału Krzyk Wilhelma, ale Bartek też zajmuje się kinem dokumentalnym. Zastanawiam się, jak mocno trzeba wejść w życie jakiegoś człowieka, żeby zbudować historię i czy zdarzają się takie sytuacje, że w trakcie robienia filmu okazuje się, że może ta historia jednak nie jest tak ciekawa albo że ten bohater po prostu tego nie dźwiga?
2: Ja zaczynałem w ogóle pracę w telewizji polskiej jako operator, czyli operator kamery, operator obrazu i jakby ta chęć opowiadania historii, a nie tylko opowiadania o formie, zabawa formą, zrodziła się trochę później. I z racji tego, że cały czas zajmuję się tą operatorką, no to nie jestem jakimś super płodnym twórcą kina dokumentalnego czy reportażu, więc staram się tych ludzi pozyskiwać w trakcie poznawania kolejnych osób. Czyli ja poznaję jakieś osoby, one wydają mi się interesujące, ciekawe, mają coś ciekawego do powiedzenia. Mówię, to jest fajny temat na film, na reportaż. I mam parę takich znajomych. Jednym z nich jest właśnie Arek Gola, wybitny fotograf śląski, który jest takim agregatem dobrych historii. No bo on był obserwatorem większości takich przemian industrialnych na Śląsku. I ja mogę dzięki niemu, jako takiemu spiritus movens, opowiadać o transplantacjach, o hałdach, o jego relacji 30-letniej z rodziną Romów mieszkających w Orzegowie w Rudzie Śląskiej. No i takich ludzi właśnie szukam, ale jakby nie spieszę się. A jeżeli chodzi o to, na przykład powiem to na gruncie telewizyjnym, no bo kino dokumentalne ma tą przewagę nad kinem fabularnym, że jest dużo tańsze w produkcji. Jeżeli ja potrafię robić zdjęcia, potrafię coś wyreżyserować, potrafię zrobić jakiś tam podstawowy dźwięk, to ja tam mogę jeździć sam.

0: Więc to kosztuje mnie tylko czas, ewentualnie paliwo.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że też kosztuje to bardzo dużo twojej cierpliwości. No bo wyobrażam sobie, że czasami nawet ci bohaterowie mogą być trochę zmęczeni tym tematem.
0: Tak,
1: i tym,
0: też,
1: że cały czas za nimi podążasz.
0: My też dużo rozmawiamy wcześniej, bo ja jestem zwolennikiem kina obserwacyjnego. Czyli nie robimy takich klasycznych setek, czyli 100% obrazu i dźwięku, że widzimy portret, który się wypowiada, tylko ja wolę podglądać tych ludzi w akcji. Czyli oni coś robią, to wymaga cierpliwości, bo nie jestem w stanie tego zrobić w 15 minut, tylko muszę przez 4 godziny rejestrować daną scenę.
1: No i czasami prosisz ich, żeby jednak coś powtarzali, mimo tego, że to jest dokument.
0: Czasami cierpliwość się walczy z tym, ale czasami muszę coś uprościć, zwłaszcza jeżeli na przykład robię reportaż telewizyjny, gdzie mam 2 dni zdjęciowe i muszę to zrobić w tym określonym czasie. I teraz pytanie, to druga część pytania, czyli co się dzieje w momencie, kiedy na przykład się okazuje, że temat nie do końca dowozi, czyli że coś tam, coś brakuje. No wtedy trzeba ratować w jakiś tam sposób, no bo jakby pieniądze zostały wydane, trzeba oddać. I wtedy ktoś mi tak kiedyś powiedział, że kunszt reżysera czy operatora obrazu nie pojawia się wtedy, kiedy ja muszę zrobić film w pięknej katedrze. Bo piękną katedrę każdy potrafi sfotografować w piękny sposób. Albo opowiedzieć historię ciekawego człowieka, takiego samograja. No nie, kunszt pojawia się wtedy, kiedy mamy pewne trudności i widać te trudności na planie, ale potem ten finalny efekt jest dostatecznej jakości, że jest dobry, da się to obejrzeć.
1: Na pewno masz dużo więcej satysfakcji, kiedy uda ci się właśnie pracować z człowiekiem, który nie był tym samograjem. To jeszcze tak na krótko. W poniedziałek wlatuje u ciebie na kanale recenzja Odyseja. Odysei, tak? Tego się możemy spodziewać.
0: Nie do końca Odysei, znaczy Odyseja jest punktem wyjścia.
1: I pewnie jeszcze inne kolejne rzeczy będziesz.
0: Tak, zapraszam. Dwa razy w tygodniu historię o kinie. Krzyk Wilhelma.
1: Bartek Dominik, autor tego kanału, był razem z nami.
0: Dziękuję.

0: chase me.
1: 22 minuty pozostały do godziny 13, no i to już jest ten moment.
2: Spakuj się na wakacje.
3: Spakuj się na wakacje.
1: 22, 6, 4, 5, 21.

0: Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: Przed chwilą na naszej antenie Dominika Płonka, DJ Blik, utwór Bliska. Zachęcam Was oczywiście do słuchania poranków z Dominiką, a my mamy 18 minut do godziny 13 i to już jest czas, żeby ktoś z Was zgarnął walizkę.
0: Weekend na walizkach. Czas na finał.
2: Czas na finał.
1: A w wielkim finale dzisiaj znalazł się Jacek z Otwocka. Halo, halo.
3: Halo, halo.
1: Cześć Jacku.
3: Cześć.
1: Jacku, powiedz, jakie są twoje plany na wakacje? A może już jesteś po urlopie?
3: Jeszcze nie wiem, jakie są.
1: Jeszcze nie wiesz, ale na pewno walizka się przyda.
3: Na pewno, jak nie mi, to komuś.
1: Albo tak sobie myślę, że jak już będziesz miał taką walizkę, no to znajdzie się też motywacja, żeby zorganizować jakiś wyjazd.
3: Dokładnie tak.
1: No to wcześniej musisz mi wymienić wszystkie trzy przedmioty, które wrzucałam do walizki od godziny 10.
3: Kawiarka.
1: Dobrze.
3: Piper.
1: Dobrze, zgadza się.
3: I kubek termiczny.
1: Super, wszystko się zgadza, walizka jest twoja.

0: Ale...
1: No właśnie, ale coś nie słyszę radości za bardzo.
0: A bo tak trochę muszę ciszej się zachowywać.
1: No jasne, myślę, że jest dużo emocji. Najważniejsze, że się udało, że walizka jest twoja, no to z pewnością teraz i wakacje, i jakiś pomysł na wakacje się znajdzie. Gratulacje Jacku, wszystkiego dobrego życzę i oczywiście udanych wakacji. A jeżeli wy cały czas nas słuchacie i macie ochotę też taką walizkę zgarnąć albo próbowaliście się dodzwonić, ale się nie udało, no to oczywiście będzie jeszcze mnóstwo okazji, no bo my te walizki rozdajemy przez całe lato.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
14: Wręczę Ci mandacik za przekroczenie piękności.
1: O nie, my tak nie gramy.
15: Ja widziałem, że tak będzie. Ja widziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Jutro nadal pogoda letnia, ale tym razem bardziej umiarkowana. Możemy spodziewać się nieco niższych temperatur. Miejscami spadną nawet poniżej 20 stopni. Właściwie w całej Polsce można spodziewać się dość znaczącego spadku w porównaniu z weekendem, a na północy możemy spodziewać się opadów, momentami nawet mocnych, a w okolicach Białegostoku, Suwałk czy Olsztyna może nawet być burzowo.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Cześć, witam w niedzielne, wczesne popołudnie w Duchologii w czwórce i jak zwykle tym razem nie podążamy śladem wakacji z duchami, chociaż pewnie będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać o najbardziej niesamowitych miejscach w Polsce, a może i nie tylko. Tylko przywołujemy ducha czasów, ducha epoki minionej, ducha przeszłości, a przede wszystkim duchy dawnych wakacji i dawnego lata. Skupiamy się na sposobach wypoczywania, jak w dawnych czasach, o tym, jakie miano sposoby na relaks, jak relaksowaliśmy się jeszcze może całkiem niedawno, a czasem bardzo dawno. I dzisiaj, w tę niedzielę, skupimy się na duchu przygody. Duchu przygody, ponieważ naszym tematem przewodnim będzie biwakowanie, będzie kemping, będzie podróżowanie z przyczepą, a może campervanem, ale przede wszystkim jak to bywało za dawnych lat ze spaniem pod chmurką, pod namiotem, czy właśnie w przyczepie, co jadaliśmy, gdzie biwakowaliśmy. No, ja akurat właśnie wróciłam wczoraj z festiwalu, który bardzo wiele w sobie takiego ducha biwakowego miał, więc jestem w nastroju przez cały czas, w nastroju leśno przygodowym i mam nadzieję, że uda nam się też porozmawiać o wspomnieniach, czy to z lat może nawet 70., może 80., z przyczepy niewiadówki, z namiotu takiego, który trzeba było sobie wspólnymi, często rodzinnymi siłami instalować, z gotowania pod chmurką. Także zaczynamy naszą kempingową audycję w Duchologii w czwórce. Zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. W Duchologii w czwórce podróżujemy do przeszłości, przywołujemy ducha dawnych dekad, więc gramy także trochę muzyki z dekad minionych, tak jak tutaj przed chwilą lata 90. i Tupac. Ale dzisiaj w Duchologii w czwórce rozmawiamy o duchu przygody i rozmawiamy o turystyce biwakowej, kempingowej, takiej odmianie wypoczynku, która jest skierowana do osób, które cenią sobie samodzielność, poruszają się jakimś własnym pojazdem, śpią w przyczepie albo pod namiotem, no ewentualnie w domku kempingowym, ale przede wszystkim cenią sobie swobodę poruszania się, no i lubią zorganizować sobie jak najwięcej sami sobie tym wolnym czasem dysponować. To jest odmiana turystyki, która ma bardzo długą i piękną tradycję na świecie od początku XX wieku, no i właściwie pierwsze takie wyprawy na wypoczynek pod chmurką urządzano jeszcze z udziałem wozów konnych, to w Wielkiej Brytanii, która jest ojczyzną turystyki karawaningowej przede wszystkim, dlatego że właśnie te wozy to pradziadkowie dzisiejszych kamperów, którymi bardzo chętnie wielu z nas podróżuje. W Stanach Zjednoczonych w latach 20. połączono takie dwie ogromne zalety turystyki kempingowej, to znaczy przede wszystkim oszczędność, to, że można było sporo zaoszczędzić na noclegu podróżując z własnym namiotem, ale także możliwość poznania swojej własnej okolicy, swojego własnego kraju, chociaż oczywiście nie trzeba się do pojedynczego kraju, do pojedynczej lokalizacji ograniczać, podróżując jako turysta kempingowy. W Polsce to przede wszystkim czasy powojenne, no i też dość szybko zaczęły powstawać pierwsze pojazdy, które dla miłośników turystyki biwakowej, kempingowej były zaprojektowane. Ja ostatnio spędziłam, teraz właśnie wróciłam dopiero wczoraj wieczorem, spędziłam dwa świetne dni na festiwalu Racła Camp, który ma w sobie bardzo dużo kempingowego ducha i odbywa się tuż pod Skarżyskiem Kamienną, gdzie tak akurat się składa, że na samym początku lat 70. wyprodukowano tam 173 sztuki bardzo nowoczesnej i wręcz luksusowej jak na tamte czasy przyczepy kempingowej Malwa. I przyczepa Malwa miała kuchenkę gazową, miała lodówkę, miała także szyberdach. Była to naprawdę bardzo urokliwa przyczepa, której kilka sztuk zachowało się i wiem, że miłośnicy właśnie retro pojazdów kempingowych, retro turystyki zajmują się renowacją tych pojazdów. No i właśnie wiem, że te kilka Malw, które pozostało w użytku, to poprzedniczki najsłynniejszej niewiadówki, o której jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, właśnie teraz pięknieją i pewnie już są, a może wkrótce będą zdatne do użytku. Więc tutaj i te przyczepy Malwa i troszeczkę

troszkę starsze Trumpy. Trump 66 to była taka przyczepa, na której samodzielnie trzeba było rozłożyć drewniany stelaż i na nim rozłożyć namiot. Więc to faktycznie taka może wersja przejściowa pomiędzy zwyczajnym namiotem, takim solowym, rozkładanym na ziemi, a przyczepami tymi, które w latach 70. najbardziej się rozpowszechniły, no ale to właśnie są początki podróży z przyczepą, która bardzo szybko zyskała sobie dużą popularność, gdzie się na tych kempingach zatrzymywano, co można było na nich znaleźć już przed chwilą. No i zaproszę też Was do rozmowy i do dzielenia się wspomnieniami. Duchologia w czwórce, zostańcie z nami.

0: zalew.
1: Woda. Co to za ptaszek?
0: Zalew, sikorka. I roślinność wymorska, woda. Drzewo, patrzcie, drzewo to jest chyba Bóg.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Olga Dręda, Duchologia w czwórce. Dzisiaj podążamy za duchem przygody, podążamy w przyczepie kempingowej, albo i bez, ale grunt, żeby ten sprzęt biwakowy ze sobą mieć, dlatego że dzisiaj przypominamy sobie turystykę, wakacje na kempingu, na biwaku w dawnych czasach, na czym to polegało, jakie były trudności, czym to różniło się od czasów obecnych. Tu myślę, że najlepiej będzie, jeśli opowiecie już nam o tym sami, bo wiem, że na pewno wśród słuchaczy czwórki jest wielu, wielu miłośników turystyki kempingowej i pewnie macie też wspomnienia z czasów niezapomnianych niewiadówek, więc dzwońcie kierunkowy 22 645 2100 22 645 2100 i zachęcam do dzielenia się swoimi przygodami biwakowo-kempingowymi, jak to w dawnych latach bywało, jak odpoczywaliście, co niesamowitego wam się wydarzało, a może co ciekawego gotowaliście i było specjalnością waszej kuchni pod chmurką. Dzielić się wspomnieniami zdecydowanie warto, dlatego że udało nam się znaleźć jeszcze jedną parę czwórkowych klapek, pięknych, solidnych, przydatnych, zwłaszcza na biwaku, na przykład nad wodą, ponieważ zdobią i chronią nasze stopy. Piękne klapki typu japonki z logo czwórki dla kogoś, kto podzieli się może najbardziej zaskakującą, zdumiewającą biwakową przygodą. Przypominam, numer 22 645 2100, a my wracamy do tego, gdzie takie kempingi były organizowane. To już w latach 50. się rozpoczęło wspólnym wysiłkiem takich organizacji jak Polski Związek Motorowy albo Związek Młodzieży Wiejskiej na przykład, albo rozmaite władze lokalne postanowiły udostępnić tereny turystyczne dla wędrowców, żeby zapewnić relaks i świeże powietrze tylu osobom, ile będą miały to możliwość, przepraszam bardzo. To były takie czasy, w których baza turystyczna była jeszcze bardzo skromna, czasy powojenne, gdzie właściwie życie codzienne było spartańskie, więc spartańskie były także urlopy, no ale urlop był na pewno zdobyczą tej Polski powojennej, gdzie właściwie każdy miał możliwość skorzystania z czasu wolnego, ponieważ umożliwiało mu to ówczesne prawo, no ale infrastruktura była wówczas bardzo

bardzo skromna, więc ta tendencja, żeby wypoczywać na własną rękę, pod namiotem, pod chmurką, była właściwie na rękę wszystkim. I dostałam kiedyś w prezencie od mojej przyjaciółki taką niewielką książeczkę pod tytułem Na turystycznym szlaku, gdzie możemy się dowiedzieć, ile w latach 60. już takich pól kempingowych było. One dzieliły się na różne kategorie. Te klasy pierwszej musiały mieć taką kompletną infrastrukturę z łazienkami, z elektrycznością, z kanalizacją. Kempingi drugiej kategorii no, były troszeczkę skromniej wyposażone, a pole biwakowe no, to już jest takie miejsce, gdzie właściwie polegamy tylko na sobie, bo po prostu to, co dostajemy, to jest miejsce, gdzie możemy sobie zaparkować, gdzie możemy sobie nasz namiot rozłożyć. No, ale takie malownicze miejsca, dobrze znane turystycznie, ale może nie tylko. Czyli na przykład Czaplinek w Szczecineckim, to także ja tam byłam bardzo dawno temu w przyczepie N126, pamiętam Ryn, województwo olsztyńskie i także tam Węgrowo, czy na przykład dobrze znane Augustów, Chęciny i Bodzentyn w Świętokrzyskiem, czy na przykład pod Warszawą w Świdrach Wielkich, albo na przykład Wiśniowa Góra, województwo łódzkie. Tutaj wszystkie z tych miejsc oferowały miejsca dla namiotów oraz domki kempingowe. I pisano, że wówczas wciąż przybywało ośrodków rozrzuconych na terenie najpiękniejszych zakątków całego kraju. Na pewno wtedy ten wypoczynek kempingowy był bardzo, bardzo spartański, w bardzo surowych warunkach, no ale taka była też codzienność. To, co różniło się od czasów dzisiejszych, to był fakt, że na pewno podróżowanie było trochę większym wyzwaniem, zwłaszcza dla turysty z motoryzowanego. Samochodów było dużo mniej było także utwardzonych dróg, więc te podróże, ten wypoczynek musiał mieć zdecydowanie dziki charakter. Zachęcam Was do dzwonienia i dzielenia się swoimi kempingowymi przygodami. 22 645 21 00. Mamy klapki.

Duchologia w czwórce, Olga Drenda, dzisiaj na biwaku, bo rozmawiamy o biwakowaniu, o odpoczywaniu na kempingach i zapraszam do dzielenia się swoimi wspomnieniami kempingowymi, swoimi przygodami, a może także swoimi przepisami na najlepsze danie z kuchni pod chmurką. Telefon 22 645 2100. Dzwonić warto, ponieważ mamy jedną parę czwórkowych klapek typu japonki do rozdania. Bardzo żółciutkie, bardzo pogodne, trwałe, solidne, wygodne. W sam raz na wakacje w terenie, także dzwońcie 22 645 2100. Ja oczywiście, przygotowując się do dzisiejszej audycji, przypominałam sobie moje własne przygody kempingowe. W tej chwili one są zdecydowanie skromniejsze niż były. Uprawiałam długo turystykę rowerową z namiotem, ale mam także swoją porcję wspomnień.

mnie z Niewiadówki, czyli chyba najsłynniejszej i najbardziej nieśmiertelnej przyczepy kempingowej, która pełniła funkcje nie tylko kempingowe, ale o tym pewnie za chwilę. I przypominam sobie faktycznie rejon województwa zachodniopomorskiego dzisiejszego. Wówczas to były pewnie pilskie, szczecińskie i pewnie jeszcze fragment koszalińskiego. To były takie rejony, do których z reguły ta dzielna Niewiadówka ciągnięta przez Fiata 125P, samochód mojego dziadka, dowoziła nas, po czym instalowaliśmy taki wielki prezentowy namiot i spędzaliśmy na takim polu z całą rodziną kolejne dwa tygodnie. Wyposażenie takiej Niewiadówki znam do dzisiaj na pamięć. Pamiętam także nawet fragmenty jakichś gazet z programem ówczesnych kin, które gdzieś tam się błąkały, ale na pewno właśnie te wspomnienia z zachodniopomorskiego, właśnie spania w przyczepie i spędzania całego dnia na świeżym powietrzu, właśnie na takich polach kempingowych, które miały no, taką dość umowną infrastrukturę, czyli po prostu budynek taki z infrastrukturą łazienkową oraz coś, co pod koniec lat 80. było absolutnie niezbędnym wyposażeniem każdego atrakcyjnego ośrodka turystycznego, czyli sala wideo. Wideo było wtedy w Polsce nowością, no i tam dzieciom spragnionym rozrywki, może trochę innej niż przebywanie na łonie natury, puszczano kreskówki, więc takie są i moje wspomnienia ze Złocieńca, Czaplinka, Grzybowa. A jakie są wasze, jakie to były lokalizacje, jak spędzaliście na tych kempingach czas? Może przydarzyło wam się coś niezwykłego? Dzwońcie 22 645 21 00.

Duchologia w czwórce, Olga Dranda. Na pewno każdy z was ma jakieś piosenki, jeśli bywaliście na biwakach, na kempingach. Muzyka, która włącza się wam w głowie, kiedy przypominacie sobie te scenerie. W moim przypadku, oprócz licznych przebojów Italo Disco z końca lat 80., to jest właśnie to nieśmiertelne nasze przebudzenie zespołu Buzo Squad. I dzisiaj rozmawiamy o także naszych wspomnieniach, przygodach związanych z biwakowaniem, z wakacjami na kempingu. Dzwońcie 22 645 2100. Dzwonić i dzielić się wspomnieniami warto, ponieważ mamy jedną parę słonecznych klapek rozweselających stopy z logo czwórki do rozdania. Jest z nami Ola z Nowego Sącza. Cześć, Olu.

0: Cześć.
1: Cześć. Opowiedz nam o swoich najbardziej przygodowych, niesamowitych wspomnieniach kempingowych, proszę.
0: Właśnie teraz się zastanawiam, bo ja już jestem taką dość leciwą osobą, w sensie kilkadziesiąt lat. I akurat to nie są takie dalekie wspomnienia z dzieciństwa, więc nie wiem, czy jakby się kwalifikuje.
1: Dorosłe także mogą być, jak najbardziej.
0: Mogą. No to myśmy zaczynali z mężem od namiotu. Nowy Sącz jest blisko granicy ze Słowacją i stamtąd też blisko na Węgry, gdzie jest bardzo duża taka baza i basenowa i kempingowa i jest to też bardzo popularne. A w tej chwili mam już trzeciego kampera z rzędu i nie zamieniłabym jakby takich wakacji na all inclusive. W sensie,
1: no tak.
0: Że no po prostu jak gdzieś tam była na tym all inclusive, to strasznie mnie to męczyło, że trzeba się ubrać, żeby wejść zjeść, trzeba się, prawda, potem znowu przebrać strój, iść na plażę. Czasem do tej plaży jest daleko, a tutaj po prostu wychodzę, mam trawkę, chodzę sobie cały dzień w stroju kąpielowym. Też jem, kiedy chcę, to chcę i tak dalej, gdyby. No i taka wolność też, jeśli chodzi o planowanie, tak? Czyli można zawsze w ostatniej chwili zmienić plany i zrobić coś szalonego, więc to daje taką wolność też. Nie do końca może, bo dużo teraz miejsc jest takich, że trzeba wcześniej zarezerwować niestety. Przynajmniej tam, gdzie ja jeżdżę, tak? Czyli że jakby też się stało popularne, więc jakby jest większe obłożenie. Ale no, jeszcze da się tak podróżować.
1: Czyli kempingowy styl życia uzależnia.
0: Tak, znaczy to jest wybór jakby, bo to nie chodzi o finanse, bo wiadomo, że można też zrobić taką wersję bardzo ekonomiczną. W naszym przypadku no samo posiadanie kampera już jakby generuje, powiedzmy, jakąś kwotę, nie? Gdyby to podzielić plus opłaty za kempingi i tak dalej, no to nie wychodzi taniej. Po prostu to nie chodzi właśnie o to, żeby było taniej, tylko o ten styl, o ten właśnie no, sposób.
1: Jasne, no czyli wolność przede wszystkim, a powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o jakieś popisowe dania, mówisz o Słowacji i o Węgrzech, to moje skojarzenie, ja nie byłam co prawda nigdy na kempingu nad Balatonem, ale wydaje mi się, że te słynne pasty paprykowe właśnie przywieziono chyba z wakacji stamtąd, tak?
0: Tak, no pasta tam jest jako dodatek taki, no po prostu podstawowy. Natomiast my mieliśmy fazę ze znajomymi, że znajomi kupili kociołek, taki kociołek właśnie taki na Węgrzech można kupić też często. W Polsce to mniej, ale też można. I taki słynny gulasz przygotowywany tam na miejscu, wszyscy coś kroją. Wspólne takie gotowanie, też dzieci idą myć naczynia. Też przestrzeń, prawda? Jeżeli mieszka się w domu, każde dziecko gdzieś tam w ciągu jakby roku odrabia zadanie, zamyka się w tym pokoju, no a na takim, na powierzchni takiego kampera, no to jakby wszyscy jesteśmy tak stłoczeni jak dawniej, gdzieś tam w jednym pokoju się mieszkało, powiedzmy, dawno, dawno, no oczywiście jak tam się nie miało jakichś korzeni arystokratycznych, ale generalnie ta bliskość ucieka teraz, tak? A taka właśnie wędrówka powoduje, że no jest to zbliżenie, jest tak jakby te dzieci też się uczą trochę, nie? Różnych rzeczy takich, żeby się nie nauczyły.
1: Super.
0: Jakby to było do hotelu, nie?
1: Czyli wolność, samodzielność, ale też bliskość. Dzięki, Olu.
0: Tak.
1: A na wasze wspomnienia, wrażenia kempingowe, czy z dzieciństwa, czy już z dorosłości. Czekamy pod numerem 22 645 21 00. Słyszymy się po 14.
2: Autopromocja.
3: Jazz nie jedno ma imię, a czy jest lepsza pora, żeby się o tym przekonać niż niedzielny wieczór? Tu Adam Smolarek i nie wydaje mi się. Sprawdzimy trzy różne podejścia. Warszawskie trio Pokusa opowie o swoim najnowszym krążku. Następnie, przy okazji świeżej muzyki od Forteta, przyjrzymy się bitom czerpiącym z jazzu. A na koniec, wisienka na torcie. Retransmisja występu duetu Skalpel z tegorocznego Carbon Silesia Festiwalu. Nie możecie tam zabraknąć. Pasmo muzyczne już w tę niedzielę po 20. Słyszymy się? Zapraszam, Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni.

0: przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Po reklamie.
9: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
0: Jutro pogoda nadal letnia, ale bardziej umiarkowane temperatury i jeśli chodzi o opady i słońce, to będzie się mieszać na zmianę, więc lepiej ubrać się na cebulkę, przygotować się na różne możliwości. Na południu bardziej słonecznie, na północy bardziej deszczowo, a na północnym wschodzie, w Białymstoku, Olsztynie i Suwałkach możemy spodziewać się nawet burz. Także lepiej mieć przy sobie parasol, jeśli akurat znajdujecie się w północnej części Polski. Wszędzie na całym obszarze kraju temperatura będzie, jeśli przekroczy 20 stopni, to bardzo nieznacznie, dlatego lepiej kurtkę mieć w pogotowiu.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz. Wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
14: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Tutaj Olga Drenda, Duchologia w czwórce, czyli audycja, w której przywołujemy, odtwarzamy ducha czasów, ducha minionych dekad. I dzisiaj rozmawiamy akurat o temacie bardzo wakacyjnym, o biwakowaniu, o wakacjach na kempingu, czy jak na przykład wiemy z komiksu Tytus, Romek i Atomek, kempingu, od kępy traw. I na kemping można wybrać się w weekend, od łyku świeżego powietrza. I zachęcamy Was do dzielenia się Waszymi wspomnieniami, Waszymi przygodami, Waszymi wrażeniami. Może jakieś niespodziewane zdarzenia, może jakieś przysmaki z kuchni pod chmurką, które budzą w Was automatycznie myśl o wakacjach, apetyt na wakacje. Mamy jedną parę czwórkowych klapek, żółtych, radosnych, wesołych i bardzo relaksujących dla stopy w sam raz, na przykład na biwak. Także czwórkowe klapki czekają dla jednej osoby spośród dzwoniących pod numer kierunkowy 22 645 2100. Czekamy na Wasze wspomnienia i przypominamy garść informacji z przeszłości o polskiej turystyce biwakowej. Wspominałam o kuchni pod chmurką. Znalazłam książkę o właśnie tym tytule autorstwa niezapomnianej Ireny Gumowskiej, czyli takiej cioci dobra rada, która specjalizowała się w

publikowaniu poradników, wydała ich bardzo, bardzo dużo, o zdrowym jedzeniu, o urządzaniu domu, o dobrych manierach. Miała swój pomysł na wszystko, miała też swój styl pisarski, no i pisała także o tym, co zabrać ze sobą w podróż. To były czasy, no ta książka została wydana w latach 80.

turystyczne na tak zwaną wałówkę, jak to kiedyś się mówiło, czyli taki podręczny prowiant. Polecała, żeby mieć zamykane wiaderko. I wybór akurat takich przysmaków, które warto ze sobą pod ręką mieć, wybrała z niewiadomych przyczyn akurat te trzy produkty. Wyróżniła je i poświęciła im najwięcej miejsca. I były to tak: zawekowany bigos, skwarki oraz ogórki świeże i kiszone. Taki zestaw. A jeśli chodzi o ogórki świeże, Irena Gumowska podpowiadała także, że przecięty świeży ogórek nadaje się także na znakomity wazonik na kwiaty cięte. Jeśli macie jakieś wspomnienia dotyczące czy posiłków pod namiotem, czy kempingowych przygód, dzwońcie 22 645 21 00. Czekamy.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Dzisiaj rozmawiamy w Duchologii w czwórce o wakacjach pod namiotem, odpoczynku na biwaku, o wyprawach kempingowych z przyczepą lub bez, w każdym razie wakacjach w terenie. Jeszcze raz powiem, że czekamy na wasze wspomnienia pod telefonem 22 645 2100, ponieważ jedna osoba, która takim wspomnieniem się podzieli, ono może być z dzieciństwa, może być już z lat dorosłych, dostanie od nas czwórkowe klapki, bo udało nam się znaleźć jeszcze jedną parę. Udało nam się znaleźć także w przepastnych archiwach Polskiego Radia nagranie właśnie zebrane na pewnym biwaku o tym, jak odpoczywali sobie przed laty biwakowicze turyści. Krótka ankieta terenowa.
2: Jak pani się tutaj odpoczywa?
3: Cudownie.
2: Długo już pani tu jest?
3: 2 dni.
2: W namiocie czy w domku?
3: W namiocie.
2: Na jednej ze ścieżek prowadzących do basenu spotykam dwoje młodych ludzi. Na długo państwo się tu zatrzymali?
4: No na okres tygodnia.
2: Mieszkacie, jak widzę państwo, w namiocie?
4: W namiocie, tak.
2: Czy także tutaj się stolujecie?
4: Stołujemy się w pobliskiej restauracji.
2: Jest wystarczająca ilość, wystarczający wybór dań?
3: Oczywiście, bardzo dobrze.
4: I bardzo, znaczy dobra obsługa jest.
2: Dziękuję bardzo, no i życzę miłego opalania.
1: To musiał być naprawdę wspaniały kemping z basenem, z doskonałą restauracją i z miłą obsługą, jak słychać. Wszyscy uczestnicy tego niezorganizowanego wypoczynku, tylko samodzielnie organizowanego wypoczynku zachwyceni. No, mam nadzieję, że także i wasze wakacje były i są właśnie takie. Ciekawe, co to była za lokalizacja. Ciekawe, cóż to było za miejsce. O wakacjach, o biwakowaniu, o wakacjach na kempingu rozmawiamy dzisiaj w czwórce, dzielimy się wspomnieniami i zachęcamy do tego także was. Jeśli chodzi o to wyżywienie, no to tutaj ankietowani, którzy mówili, że żywią się w pobliskiej restauracji, no nie zawsze mogli na takim wyżywieniu.

żywieniu polegać, bo możliwe, że pole biwakowe na przykład było zlokalizowane w dość dużej odległości od takiej gastronomii zorganizowanej, no ale jak wspominałam przed chwilą o poradach niezastąpionej Ireny Gumowskiej, czyli takiej polskiej Marty Stewart z lat 70. i 80., można było radzić sobie samodzielnie, trzeba było wziąć ze sobą dużo konserw, koniecznie ogórki. Irena Gumowska powiedziała, że nie ma takiej wyprawy po prostu, na którą nie przydadzą się ogórki, albo jako przekąska, albo jako wazon na kwiaty cięte. Naprawdę tak pisała i polecała także pytać okolicznych gospodyń na twaróg, ponieważ z twarogu można zrobić właściwie wszystko. A co wy jedliście pod namiotem? Możecie opowiedzieć nam pod numerem 22 645 21 00.

0: Tu Olga Drenda, Duchologia w czwórce. Dzisiaj rozmawiamy o biwakowaniu. Graliśmy utwór Andrzeja Korzyńskiego z filmu Motyle, który częściowo toczy się właśnie na kempingu nad jeziorem. A z nami jest Marta z Częstochowy, słuchaczka wraz z mężem. Cześć Marto. Halo, halo.
1: Cześć, witam was.
0: Cześć. No to powiedz proszę o swoich kempingowych wspomnieniach.
1: Tak.
0: Halo.
1: Tak, przepraszam. My podróż kempingową rozpoczęliśmy już wiele lat temu. Na początku mąż opowiadał jakieś namiot nad rzekę, gdzie zabierali wielkie brytwanki z jedzeniem, z kurczakiem pieczonym, brytwanki cias i tak wysiadowali. Ja nigdy nie jeździłam za dzieciństwa pod namiot i pewnego dnia, kiedy nasze dzieci były małe, kupił nam ten wielki jezioro Srebrne obok Turawy na jedną, dwie noce. Okazało się, że było tak fantastycznie. Zostaliśmy tam 10 dni. I wtedy nie mieliśmy pod tym namiotem ani dostępu do prądu, ani dostępu do bieżącej wody. Gdzieś tam był w oddali prysznic, na który chodziliśmy codziennie myć, ale też myliśmy się w tym jeziorze. Dzieci wspominają ten okres nad Jeziorem Srebrnym też fantastycznie. No i tak się zaczęła nasza przygoda kempingowa. I z roku na rok coraz częściej wyjeżdżaliśmy, no i zbieraliśmy więcej gratów, więcej sprzętów kempingowych. W tej chwili, z racji mojego zawodu, ja mieszkam nad morzem przez 2 miesiące w przyczepie kempingowej. No już syn jest coraz starszy, nie chce ze mną jeździć, ale wciąż jeździ z nami córka, która uwielbia życie kempingowe. Mąż dojeżdża albo przedłuża też urlopy, także życie kempingowe jest nam bardzo mocno znane.
0: Czyli jedna wyprawa nad jezioro przekształciła się właściwie w nową drogę życia.
1: Tak. To mogę ze całą świadomością nawet podziękować mężowi, że zabrał nas na to jezioro, że pokazał się kempingowe, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej utopu.
0: Super. A czy w kempingowym menu dalej są kurczaki i ciasta?
1: Oj, no są, ale nasze życie kempingowe się już mocno rozrosło, tak jak przyczep na Helu, a my akurat nie mamy przyczepy na Helu, mamy w innym miejscu, ale widać jak

0: te sztuki są wynajmowane, jak przedsionki są zagospodarowane, więc z namiotem już to ma dużo mniej wspólnego, ale gotujemy na bieżąco, sprzętów jest coraz więcej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Aczkolwiek chętnie bym wybrała się z powrotem pod namiot bez dostępu do prądu, bo też tak potrafimy sobie poradzić. Potrafimy umyć się pod bieżącą wodą ze szlauwa, bo jest nagrzana woda, dzięki słońcu potrafimy zmywać w wodzie prosto z jeziora, także jest to cudowne doświadczenie.
1: No to jest na pewno czar wakacji kempingowych. Dzięki, Marto.
0: Dzięki.
1: Słuchajcie nas, w czwórce dzisiaj rozmawiamy o biwakowaniu, o wakacjach na kempingu wczoraj i dziś.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: O, jestem dalej.

Już zachowuję spokój, 08 fokus. Jak wyjeżdżam w góry, no to nie pisz do mnie łosiu. Łapię dystans, kiedy jestem bliżej nieba. Szanujemy zieleń, ale wciąż palimy.

teraz. Hej, hej. Leję za tych, co by chcieli, a nie mogli tu przyjechać. Tęsknimy za Rafciem, no bo zatrzymał go dziekan. Tak przynajmniej Rafciu nam powiedział. Nie wiem, co było w tym buchu, ale wiem, że sieka.

0: bo byłem coś nie.
1: Duchologia w czwórce.
2: Duchologia w czwórce.
3: Daleko od domu niekoniecznie trzeba wyjeżdżać, żeby poczuć się jak daleko od domu, ponieważ to umożliwiają nam wyjazdy na kemping czy po prostu biwakowanie gdzieś bliżej natury, dzięki czemu nawet nie przenosząc się na koniec świata, możemy poczuć to właśnie przyjemne, resetujące oddalenie. Dzisiaj w Duchologii w czwórce, czyli w audycji wakacyjnej, w której wywołujemy troszeczkę ducha wakacyjnego przeszłości i przyglądamy się sposobom na odpoczynek z dawnych dekad, trochę może staromodnym, ale przede wszystkim myślę, że nieśmiertelnym, bo biwakowanie i podróże kempingowe czy karawaning takim sposobem odpoczywania na pewno są. No i jeszcze jeśli ktoś chce, to może zadzwonić do nas na numer 22 645 21 00 i opowiedzieć nam o swoich kempingowych doświadczeniach, przygodach, no i myślę, że też posiłkach, bo to jest temat zawsze ciekawy. Mamy tutaj taką parę żółciutkich, wesołych klapek, które na pewno na biwaku się przydadzą, a poza tym wprawiają w dobry nastrój i przyjemnie klapią. A myślę, że skoro rozmawiamy o polskich kempingach, no to nie można rozmawiać o tym temacie bez wspomnienia o najsłynniejszym pojeździe, a zarazem domku na kółkach, czyli przyczepie N126. Ta nazwa od Fiata 126P, z którym ta właśnie przyczepa była kompatybilna. I jej produkcją zajęły się zakłady w Niewiadowie, dokładnie wytwórnia wyrobów precyzyjnych, która należała do zjednoczenia Predom i wcześniej zajmowała się wyrobem kajaków, czy na przykład żaglówek, a także młynków elektrycznych do kawy. No i w latach 60. zaczęła specjalizować się w przyczepach. Pierwsze przyczepy, które wyszły z Niewiadowa, to były wspomniane już przeze mnie troszeczkę wcześniej, w poprzedniej godzinie, przyczepy Trump, czyli przyczepy namiotowe, takie, na których trzeba było zbudować sobie drewniany stelaż, na którym tenże namiot się opierał. No natomiast ta nasza niewiadówka N126 była już dostosowana do mieszkania. Miała tam i kuchenkę, i lodówkę, i szafę, i takie nieduże łóżeczka, ale taka rodzinka 2 plus 2 mogła się tam zmieścić, przynajmniej moja rodzinka, która składa się raczej z dość niskich osób, ale 4 osoby, faktycznie 2 dorosłe i 2 dzieci w tej niewiadówce sobie wesoło mieszkały w województwie zachodniopomorskim. Jest to przyczepa, która nadal w tej chwili już w troszeczkę nowocześniejszej wersji jest produkowana, no ale tak ten klasyczny model ma się bardzo dobrze. Firma Niewiadów produkuje przyczepy rozmaite nadal, nie tylko wypoczynkowe, więc

Więc jest to historia sukcesu, ale poza sezonem wakacyjnym te niewiadówki N126 także znajdowały zatrudnienie. Nie wychodziły z pracy przez cały rok, ponieważ zaparkowane jesienią czy zimą mogły funkcjonować jako na przykład budki z biletami albo niezapomniane stanowiska małej gastronomii. Polski street food rozwinął się, może nie zaczął się, ale rozwinął się na pewno dzięki niewiadówkom, w których przez okienko sprzedawano na przykład zapiekanki z serem i pieczarkami, czyli klasyczny polski fast food lat 80., czy regionalny wariant to jest bułka nadziewana pieczarkami. Więc takie niewiadówki, także czasami jako budka stróża na przykład, mogły też funkcjonować, więc wszystko jedno, czy sezon wakacyjny, czy sezon niewakacyjny, pojazd N126, przyczepa N126 znajdowały swoje zajęcie i okazały się bardzo, bardzo przydatne. Zresztą do tej pory widujemy je w naszym krajobrazie, także na przykład nad jeziorami i w plenerze.

0: Duchologia w czwórce, Olga Drenda. Dzisiaj rozmawiamy o kempingach wczoraj i dziś i jest z nami Majka. Cześć!
1: No cześć, cześć, witam.
0: Cześć Majko, opowiedz proszę o swoich kempingowych wspomnieniach i przygodach.
1: No moje kempingowe przygody zaczęły się bardzo, bardzo dawno, w latach 80., 90., a po jakiejś takiej dłuższej przerwie teraz znowu wróciłam do tego typu wyjazdów.
0: No to wspaniale. Powiedz proszę, w jakich lokalizacjach najczęściej wyjeżdżałaś na kemping?
1: Przeważnie to było Polskie Morze, była Łeba, było Świnoujście, była Jastarnia, Gdańsk, były Mikołajki, Zakopane.
0: O, pięknie.
1: Także to były różne wyjazdy, różne strony. Zdarzało się i za granicę, do Chorwacji. I wspomnienia są wspaniałe.
0: A powiedz proszę, czy jeździłaś z reguły?

0: przyczepą, czy w jakiś inny sposób?
1: Tylko i wyłącznie z namiotem. Mhm. I początki były oczywiście maluchem. Trzeba było się zapakować. Bagażnika w maluchu, jak wiadomo, nie było, ale się dało wszystko włożyć. Namioty były wtedy duże, stelaże były duże. Trzeba było butle brać ze sobą, bo nie było kuchenek na kempingach. Także trochę tego sprzętu było do zabrania.
0: Czyli ten taki górny bagażnik na maluchu, tak?
1: Nie, nie.
0: Niesamowite, jaki ten mały samochodzik jest pojemny.
1: To znaczy akurat to był maluch, ale to była ta wersja bis i on miał taki malutki bagażniczek z tyłu, także z przodu było trochę miejsca nad silnikiem i z tyłu był tam bagażniczek niewielki. Także troszkę więcej było miejsca niż w normalnym maluchu.
0: To bardzo, bardzo dzielny samochodzik. A czy możesz powiedzieć coś o gotowaniu? Bo wiem, że podróżowałaś właśnie z własną kuchenką.
1: Tak. Wcześniej trochę się przygotowywało w domu słoiki, jakieś gulasze, jakieś kotlety mielone. Dało się wekować. I potem się odgrzewało. Jakieś ziemniaczki można było wtedy kupić. I normalnie obiadek się gotowało na kuchence, trzeba było butlę oczywiście ze sobą gazową mieć. Były takie niewielkie butle, które się nabijało na stacjach benzynowych i gotowało się przy namiocie.
0: A powiedz proszę, co dla ciebie jest największą zaletą wakacji na kempingu?
1: Wolność. Zupełnie robi się to, co chce. Człowiek nie musi iść szukać restauracji, gdzie zjeść. Też czas jest zupełnie jakby nieograniczony. Zupełny luz, atmosfera na kempingach. Zawsze zawierało się jakieś znajomości, wieczorne takie posiedzenia przy niektórzy grille mieli, więc zapraszali innych, także taka atmosfera wspólnoty i wolności.
0: Super, a czy w tym roku byłaś już na kempingu, czy się wybierasz?
1: Jeszcze nie, jeszcze nie, ale tak, w ubiegłym roku byłam w Zakopanem i byłam w Gdańsku i w tym roku planujemy wyjazd oczywiście nad Polskie Morze, jeszcze nie wiemy gdzie, ale na pewno też do Pragi czeskiej, bo w tamtym roku miał być ten wyjazd, ale nam się po prostu operacje razem z mężem przytrafiły i mnie, i mężowi, także trochę plany nam to pozmieniało, ale na ten rok planujemy właśnie góry, morze i Pragę.
0: Fantastycznie, to życzę przede wszystkim dużo zdrowia i udanego wypoczynku.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Cześć. A wy słuchacie Duchologii w czwórce. Dzisiaj rozmawiamy o wakacjach na kempingu.

To Duchologia w czwórce, Olga Drenda. Już pomału się żegnamy. Zanim się pożegnamy, musimy ogłosić, do kogo trafiły klapki. Nasza tutaj czwórkowa komisja, właśnie żółte klapki czwórkowe. Wręczamy Majce i mam nadzieję, że będą dobrze służyły w Pradze, nad Polskim Morzem i w Zakopanem. Także są to klapki, które zejdą kawał świata w tym sezonie. A z nami w studio już Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek.

0: Tak?
1: Składamy ręce do oklasków i gratulujemy. No,
2: unikat,
1: ja sam bym latał.
2: Unikat, żółty unikat, super.
0: Tak, a czy wy jesteście fanami turystyki biwakowej?
1: Ja swego czasu byłem, ale to jako młody chłopak, bo byłem harcerzem skautem i wtedy tak. Teraz w dorosłym życiu...
2: Serio byłeś harcerzem?
1: Oczywiście.
2: Ilu tu się rzeczy można dowiedzieć w tej redakcji?
1: Mamy 3 godziny, wszystko ci opowiem.
0: A co dzisiaj?
2: Dzisiaj oczywiście mundial, finał mundialu, no bo to będzie wielkie wydarzenie. Natomiast będzie też trochę o psychologii, będzie też trochę o kibicowaniu.
1: I o przesądach, związanych również właśnie z kibicowaniem.
0: Dobra, to sportowe emocje już za moment, a ja żegnam się z wami. Olga Drenda oraz Justyna Majchrzak i Kuba Białobrzewski. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!
3: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy.

0: historię i dużo dobrego flow. Na cztery łapy, tylko w czwórce, zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
13: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
14: O nie, my tak nie gramy.

0: ptaj tap, ptaj tap, ptaj tap, ptaj tap. To Nadia Rose, 15 godzina wybiła.
1: Pogoda.
2: Dzisiaj plan dnia najlepiej zapisywać ołówkiem, bo pogoda może jeszcze sporo namieszać. Jeśli chodzi o Warszawę, to mamy teraz około 26 stopni, w Białymstoku 24, w Krakowie również 24, a w Rzeszowie nawet 27. Miejscami bardzo ciepło, ale w centrum i na południu możliwe burze, mocniejszy deszcz i wiatr, a lokalnie w niektórych miejscach nawet grad.
0: Rzeszów to obecnie najcieplejsze miejsce w Polsce, natomiast najchłodniejsze to Jelenia Góra, tam zaledwie 15 kresek. Pokazują termometry. No i tam również pada deszcz. Właściwie całe województwo dolnośląskie w strugach deszczu, ale jeśli ktoś z Was wybrał się w niedzielę na Podlasie, by odwiedzić perłę Podlasia, Puszczę Białowieską, to był zły pomysł. Trzeba zabrać ze sobą parasolkę. Jeśli ktoś z Was jeszcze tam zmierza, no to zabieramy ze sobą właśnie parasol lub płaszcz przeciwdeszczowy.
2: Podsumowując, parasol albo płaszcz przeciwdeszczowy, a jeśli lecicie na trening, no to dobrze wybierać takie miejsca, gdzie łatwo schować się pod dach.
1: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
0: O nie, my tak nie gramy.
13: Ja widziałem, że tak będzie.
14: Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: To Georgia Smith, utworu High, ale oczywiście fani Georgii słyszą, że to jest remix. Georgia jeździ sobie teraz po Meksyku, lata tam ma trasę koncertową, ale w sierpniu zawita do Europy.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Dzień dobry, jak co niedziela. Zaczynamy tematy sportowe. Będzie się działo, oj będzie się działo, bowiem dziś finał mundialu. No i żegnamy się z tym turniejem na kolejne 4 lata. Chyba jedyne bardziej unikalne wydarzenie to jest konkurs chopinowski, który odbywa się co 5 lat. No ale słuchajcie, wiadomo, Gianni Infantino, on tam lubi sobie namieszać. Zaraz będzie 128 drużyn i mundial co roku.
2: Michale. I chyba trudno znaleźć osobę na świecie, która nie zadaje sobie dziś tego pytania, kto wygra, czy będzie to Francja, czy będzie to Argentyna. Dobra, żartuję, aż taki wielki odklejki sportowe.
0: Nie jesteś aż takim ignorantem.
2: Nie jestem aż takim ignorantem. Co więcej, ja nawet

0: Rozważam dziś tę opcję, że włączę telewizor o tej 21 i chociaż jeden mundialowy
1: mecz. Pewnie włączysz na przerwę, kiedy Bieber wyjdzie, Shakira, Madonna, BTS.
0: Bo tam mają być przerwy muzyczne, trochę jak...
1: Jedna długa przerwa, no.
0: Tak, na poziomie Super Bowla, więc to jest bardzo ciekawe. Wiesz, mnie bardzo ciekawi to zestawienie, no, poważnie.

0: Polski. No zobaczymy.
1: No tak, bo to będzie starcie Leo Messi, 39 lat, kontra Lamine Yamal, 19 lat. Widziałeś to zdjęcie, jak Messi kąpie tego bobasa?
0: Widziałem to zdjęcie. Małego, i co ciekawsze, matka tego Hiszpana jest młodsza niż Messi.
1: No to są właśnie tak, to są te anomalia futbolowe. Coś pięknego. Mnóstwo
0: no dobrze,
1: historii.
0: Ale co dzisiaj, zanim o mundialu, to będziemy rozmawiać o muzyce, która może motywować albo może przeszkadzać w treningu. Czy ty sobie w ogóle wyobrażasz trening bez muzyki na uszach?
1: Wiesz co, ja właśnie o tym myślałem i zazwyczaj są to raczej podcasty, raczej jakieś takie słowo mówione, nieśpiewane. Natomiast spotkałem się też parokrotnie z różnymi opiniami, że powinniśmy się odciąć od muzycznych bodźców i skupić już zupełnie na treningu, nawet podczas biegania. I znam takich ludzi, którzy są zagorzałymi fanami, a wręcz antyfanami muzyki podczas treningu.
0: Jest taki trend w internecie, filmiki humorystyczne, że ktoś gubi słuchawki, zazwyczaj są to tacy mocni, silni panowie i ktoś podnosi tę słuchawkę, sprawdza, czego on słucha. No i tam są jakieś la-la-la popiki, coś wesołego. Myślę, że jak ja bym zgubił w swojej siłowni słuchawkę i ktoś by ją wziął do ucha i posłuchał, czego ja słucham podczas treningu, no to raczej musiałbym zmienić klub. No ale nie o tym. Ja dzisiaj chciałem zainspirować naszych słuchaczy tym, co mi dodaje sportowej energii. Przed nami The Spinners, The Rubber Band Men. Jędrzej Rosiewicz, Michał Piwowarek, 3 godziny sportu i rekreacji. Jesteśmy z wami do godziny 18. Teraz dobrze gramy.

0: To jest nowość na czwórkowej playliście BB Tricks i Te Gusto.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: I w tej godzinie zgodnie z zapowiedzią i zgodnie z obietnicą będziemy zastanawiać się, jak to jest, że jeśli ktoś z domu zapomni słuchawek, no to ten trening po prostu już jest z góry skazany na małą katastrofę, albo są takie utwory, które potrafią z nas wyciągnąć jeszcze jeden dodatkowy kilogram, albo pomagają nam przebiec dodatkowych kilkaset metrów. Z nami psycholog sportu Natalia Kocielnik. Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce.
3: Cześć. Cześć.
2: I chciałem cię zapytać na początku o takie twoje osobiste doświadczenia i osobiste podejście do muzyki podczas treningu. No właśnie, jakie ono jest? To jest coś, co ci pomaga, przeszkadza, motywuje? Jakie masz podejście do muzyki podczas treningu?
3: Myślę, że jest ona na pewno ważna dla mnie, ale też w zależności od dnia ma różną funkcję. Mhm. Mam też takie szczęście, że głównie trenuję kickboxing, więc ja nie muszę mieć słuchawek, żeby ta muzyka była. I czuję, że z jednej strony to mi się pomaga skoncentrować, jak jest moja jakaś ukochana piosenka, ale tak wzrokowo. Słuchowo na przykład nie bardzo do mnie dociera, co mówi trener, bo jestem przy tej piosence. A jeżeli chodzi o inne aktywności, czasem pomaga, a czasem przeszkadza, więc czasem mam słuchawki, ale nie leci tam nic, czasem nie mam słuchawek, a czasem włączam sobie po prostu z telefonu, jak biegam, a tego dnia potrzebuję, więc jest różnie.
0: Mówisz, że masz słuchawki i nie leci tam nic, tak. Czyli rozumiem, mówimy o takich słuchawkach nausznych, takie jakie my tutaj teraz z Michałem, tak, mamy na głowie. No tak. Właśnie ja też to stosowałem często, bo ten taki wszechogarniający hałas powodował, że trochę mnie to wszystko męczyło i nawet założenie sobie tych słuchawek, no najlepiej jeszcze jakby miały tę funkcję tak zwaną noise cancelling, wyciszenie tego całego hałasu. One powodują, że można się odciąć i nawet niepotrzebna była muzyka do tego, prawda? Ta sama cisza, ona już spowoduje, że ty możesz się skupić na ćwiczeniu.
3: Tak, dokładnie tak. Dla mnie to też jest takie, nie wiem, metaforyczne trochę, jak założę te słuchawki, nawet jeżeli słyszę te dźwięki prawie w takiej samej głośności, to i tak czuję się trochę bardziej, jakbym była w tym swoim świecie, w tym swoim treningu.
2: A tak jak pracujesz ze sportowcami, tak jak pracujesz ze swoimi podopiecznymi, ludźmi sportu, czy

0: Muzyka w ogóle jest tematem. Czy to jest coś, co się porusza jako coś ważnego, rzecz, którą trzeba przedyskutować?
1: Tak, bardzo często to się pojawia. No wiadomo, w takich dyscyplinach, nie wiem, jak taniec, gimnastyka, gdzie ta muzyka gdzieś tam towarzyszy, no to jest ważne, bo chociażby pracujemy nad tym, żebyśmy byli w stanie się nad niej skoncentrować, żeby być w tej muzyce, być w rytmie. Tam też słowa mają często znaczenie. Ale nawet w innych dyscyplinach ona jest ważna, no bo często jest taką po prostu czyjąś rutyną, elementem treningowym, rozgrzewkowym, który wspiera. Więc rozmawiamy o tym.
2: No tak. Dobrze, no to teraz w takim razie przejdźmy od teorii do praktyki. Jakie kawałki pojawiają się na twojej playliście podczas ćwiczeń, podczas treningu?
1: Na mojej, głównie hiszpańskie. Mimo, że nie mówię jakoś płynnie, prawie wcale nie mówię po hiszpańsku.
2: To byłaś na Bad Bunny?
1: Byłam na Bad Bunny, tak. Więc głównie to jest Bad Bunny, Manuel Turizo i inni. Dla mnie dlatego, bo chodzi o ten rytm, chodzi o taką energię, która z tej muzyki płynie, wpływa to na moje samopoczucie, więc głównie to, ale czasem to są białe szumy, które włączam do snu, a czasem też do treningu.
2: Biały szum, white noise, tak? Mm-hmm. A to jest ciekawe bardzo, tak. To bym w życiu nie powiedział, że to mogłoby mnie jakoś, nie wiem, tam sfokusować, uspokoić, tak? Na ciebie to taki ma wpływ.
1: Tak, nawet moja jakaś tam biegowa życiówka, mimo że nie śledzę tego jakoś super bardzo, była przy białych szumach.
2: Okej, okay, no jakby nie wszyscy może wiedzą, co to jest white noise, to jest takie tak. Prawda? Ale to mnie tutaj zaskoczyłaś. No to dobra, to przechodzimy do praktyki. Co, zapowiesz swój ulubiony utwór do treningów?
1: Oczywiście. Lecimy. Tak. Danza Kuduro do Nombar.
2: Ale hicior.

0: O, Lucenzo i Don Omar.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Ja się muszę przyznać, że jeśli chodzi o reggaeton, nie przepadam, ale akurat ten hicior to jest na mojej playliście już od dawna. Bardzo mi się podoba twoja propozycja, Natalio. Natalia Kociel, psycholog sportu, jest w czwórce. A w ogóle, bo tak, rozmawiamy o muzyce do treningów, do ćwiczeń. Jakiej wy muzyki słuchacie podczas uprawiania sportu? Dajcie znać 226452100.
2: A my będziemy szukać w meandrach ludzkiej psychiki odpowiedzi na różne pytania. Czy w ogóle zgadzasz się z takim podejściem i z myśleniem o muzyce jako takim legalnym dopingu? Doping to, co do zasady w sporcie, coś bardzo złego, więc moja druga część pytania jest o to, czy właśnie muzyka może być troszkę takim negatywnym dopingiem?
3: Myślę, że na pewno, że pewnie znowu to zależy, standardowe tutaj psychologiczne słowa. Coś, co mi od razu przyszło do głowy, to że czasem ta muzyka jest naszą rutyną, czyli takim docelowo bezpiecznym, ważnym elementem, który ma nam pomóc przed wystąpieniem. Ale czasem ta rutyna się zmienia w jakiś przesąd, rytuał. I na przykład jeżeli ja sobie koniecznie muszę wysłuchać jakiejś piosenki przed startem, przed biegiem, bo jak to się nie stanie, rozładuje mi się telefon, to koniec, nie wystąpię, to już mi się kojarzy z takim negatywnym dopingiem.
0: No, my o tych przesądach i rytuałach w świecie sportu będziemy rozmawiać, ale to w trzeciej godzinie. I rzeczywiście masz tak, że jesteś mocno związana z muzycznymi rytuałami, że możesz podać takie przykłady, kiedy pewnego dnia nie posłuchałaś danego utworu i nie wyszło po prostu.
3: Ja osobiście nie mam czegoś takiego, ale spotykam się z zawodnikami, którzy na przykład mają coś takiego. Dajmy na to, jest piosenka, która im się źle kojarzy. Muzyka gdzieś tam aktywuje w nas różne wspomnienia. Dajmy na to, kojarzy się z zawodami, które im nie poszły. Jeżeli usłyszą ją gdzieś tam na hali podczas rozgrzewki, to już ich zdaniem absolutnie ten start jest.
0: Ale to jest właśnie ciekawe, bo mogła być piosenka, która miała spowodować, że nas to wszystko zmotywuje, prawda? Mm-hmm, a to tak się odwraca i w drugą stronę, i ta piosenka jest już na zawsze przeklęta.
3: Dokładnie tak.
2: Plus, myśląc o sportowcach zawodowych, z którymi współpracujesz, w zasadzie w większości dyscyplin, w większości startów, no ta muzyka im po prostu nie towarzyszy. Mm-hmm. To jest tak, że może to być coś, co jest z nimi podczas treningu, ale kiedy już mierzą się ze swoją dyscypliną, walczą o wynik, no to wtedy są już raczej sami ze sobą.
3: Trochę tak, trochę nie, bo gdzieś tam w wielu tych dyscyplinach też mamy przerwę jakąś, no i w tych przerwach z kolei tej muzyki jest sporo. No i niektórzy gdzieś tam są tu i teraz skupieni na wskazówkach od trenera, na przerwie i tak dalej, a do niektórych gdzieś tam ta muzyka dociera i czasem działa negatywnie.
0: No to jeszcze w takim razie poruszmy kwestię gatunków muzycznych, bo tutaj mieliśmy do czynienia z reggaetonem. Mm-hmm. Mój kolega na przykład, który ćwiczy, on motywuje się muzyką marszową. Jakieś wojsko chilijskie, nawet Ameryka Południowa, on lubi te wszystkie rytmy, ale to są marsze. Reggaeton. Jakie jeszcze inne gatunki sprawiają, motywują nas właśnie do działania, do ćwiczeń? I czy może to też być na przykład tak absurdalna propozycja na pierwszy rzut oka, jak choćby muzyka poważna czy jazz?
3: Zdecydowanie tak. No tutaj pewnie od razu warto przejść do tego, w jaki sposób ta muzyka może nas motywować, w jaki sposób może tak pomóc nam dopingować, ale pozytywnie. No to chociażby w taki, że wpływa na nasze pobudzenie. Niektórzy potrzebują, żeby ono było mniejsze, bo jest za duże, niektórzy w drugą stronę. No i analogicznie do tego, albo wybierają sobie czasem muzykę klasyczną, dźwięki wody, natury, a czasem na przykład te dźwięki marsze, bo chociażby muzyka daje nam rytmiczność. Te marsze, tak sobie myślę, że też. Rytmiczność często pomaga nam się skoncentrować, pomaga nam tak uporządkować sobie myśli, różne umiejętności, więc klasyczna też, poważna, rock, metal. Wydaje mi się, że niektóre nasze tenisistki wspominały, że te gatunki muzyki bardzo lubią, ale też pop, tak naprawdę przeróżne. Spotykałam się z różnymi gatunkami i też z różnymi u jednej osoby, w zależności od sytuacji.
2: To Iga Świątek, która mówi o tym, że słucha klasycznego, mocnego rocka z lat 80. To jest muzyka, która ją bardzo motywuje, pozwala się skupić przed meczem. Ona właśnie nosi duże, wyciszające słuchawki. To jest coś, co na nią działa. Natalia Kocielnik cały czas w studiu czwórki. Do rozmowy wracamy już za moment.

0: To rytmy z Wysp Brytyjskich, Central Sea i utwór Feelings za 27 minut, godzina 16.
1: Sport w czwórce.
0: A my poszukujemy w świecie sportu muzyki. Jakiej muzyki słuchacie podczas treningu, podczas ćwiczeń? Dzwońcie pod numer 226452100.
2: Możecie też nam opowiedzieć, co ta muzyka wam daje. A skoro rozwinięcie pytania, no to w studiu cały czas z nami Natalia Kocielnik, psycholog sportu. Często w sporcie jest tak, szczególnie w sporcie indywidualnym, że zawodnicy mogą mieć poczucie osamotnienia, że są podczas walki o wynik sami ze sobą. Czy muzyka może być takim sprzymierzeńcem i dawać takie poczucie, że nie jesteś sam, nie jesteś sama?
0: Ale tak. Filozof, Michał filozof się w końcu ujawnił, bo ja się dowiedziałam, że jest harcerzem, a teraz jeszcze filozofem.
3: O, nie wiedziałam ani jednego, ani drugiego. Już wiem, oba naraz. Zdecydowanie tak. Gdzieś tam czasem te jednostki treningowe wykonujemy sami, czasem w grupie, ale gdzieś tam ich specyfika jest taka, że czujemy się sami, na przykład, nie wiem, w pływaniu. I ta muzyka wtedy może być bardzo pomocna. Po pierwsze, może budować taką naszą sprawczość, że my to wybierzemy, czy to właśnie muzykę, czy podcast. A po drugie, realnie słyszymy wtedy czyjś głos i wiem, że na wiele osób to działa tak trochę, jakby nie były rzeczywiście same. A jak wiemy, czasem sam fakt, że jest czyjaś obecność, daje nam poczucie wsparcia. Czyli to nie musi być realny kontakt, wymiana zdań, ale po prostu słyszenie czegoś, poczucie, że nie tylko ja, ale też ktoś ze mną.
2: Czy tylko ja się zatrzymałem przy myśli, że muzyka i pływanie, jak to jest możliwe, czy ja czegoś nie wiem?
3: Czasem tak rzeczywiście bywa. Myślę sobie, że wręcz często, że pływacy mają różne swoje specjalne słuchaweczki, urządzenia i gdzieś tam ta muzyka im towarzyszy. Ja akurat w tej dyscyplinie się często z tym spotykam, bo oni mówią, że jest to często dość żmudne, nudne i tylko liczą kafelki pod wodą i tak płyną od ścianki do ścianki. No i czas wtedy szybciej i przyjemniej mija. Czy czegoś słuchają, czy to muzyki, czy właśnie podcastu, audiobooka.
0: No dobrze, a muzyka, ona rzeczywiście zmniejsza odczuwanie zmęczenia, czy tylko odwraca od niego uwagę?
3: Myślę, że to ciekawe pytanie. Powiedziałabym znowu, że to zależy, ale że pewnie bardziej zasadne dla mnie jest to, że odwraca uwagę. Że właśnie dzięki temu rytmowi albo dzięki jakimś takim, wiecie, dzięki pobudzeniu emocjonalnemu, jakimś wspomnieniom może na przykład nas właśnie pobudzić, albo w drugą stronę. Ona może czasem usypiać, jak chociażby już te wspomniane białe szumy, ale też nie musi, jeżeli odwróci uwagę i na przykład skieruje

0: kieruję ją na słowa, na przeżycia, na towarzyszenie, jakieś doświadczenia z innymi ludźmi, to może odwrócić uwagę od zmęczenia.
1: Od sportu można się uzależnić i to często nawet bardzo łatwo, więc zastanawiam się, czy można mieć też taki negatywny związek właśnie z muzyką do treningu. To znaczy, że jeśli nie założę, nie posłucham, to nie ruszę, nie wystartuję. Jak sobie z tym poradzić, jeśli tak mamy?
0: Myślę, że tak, że to trochę tak jak niektórzy mają, nie wiem, ze smartwatchami, z zegarkami, że jak nie założą, to trening się nie liczy albo w ogóle go nie będą w takim razie robić, bo bez zegarka tego treningu nie ma. Z muzyką pewnie podobnie. Ja osobiście się nie spotkałam z taką sytuacją, ale pewnie gdybym się spotkała, no to gdzieś tam krok po kroku byśmy się starali jakoś to sobie przetworzyć, czemu rola tej muzyki jest aż tak ważna i skąd pomysł, że bez niej nie jestem w stanie tego zrobić. To trochę tak jak z ulubioną gumką do włosów, bez której nie wystartuję, bo nie dam rady. Czy rzeczywiście nie dam rady, czy po prostu przypisuję temu za dużą rolę?
2: Michał, a ty masz jakiś przedmiot, który zawsze gdzieś tam musi się pojawić podczas treningu, ale taki szczęśliwy element?
1: Nie mam chyba takiego jednego przedmiotu, natomiast mam ciekawą anegdotkę, którą będę chciał się podzielić przy okazji rozmowy o przesądach, ale to dopiero po godzinie 17, więc Natalia musi słuchać czwórki, jeśli chce się tego dowiedzieć.
0: Tak
1: teraz nie powiem.
2: Natalia Kocielnik, psycholog sportu, bardzo ci dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Ale my w temacie jeszcze pozostajemy, czyli muzyka i sport. Teraz gramy Metronomy, Everything Goes My Way, a za chwilę głosy naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek, którzy opowiedzą o tym, czy mają jakieś playlisty na daną okazję i jak podchodzą do sprawy aktywności fizycznej i użycia muzyki w takich sytuacjach. Zostańcie razem z nami 22 minuty do godziny 16:00.

0: Yes sir. Ulice są w nas, będą zawsze. To Molesta Evenement 16 liter, kawałek, który sprawdzi się dla heavy lifterów.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: Tak, to my zgodnie z obietnicą zapytaliśmy dziennikarzy czwórki o to, jakie kawałki są dla nich ważne i poważne, jeśli chodzi o sport. Ja rozmawiałem z Dominiką Płonką, zapytałem o to, jak ona poznaje, czy kawałek jest do sportu, czy nie do końca.
2: To bardzo zależy od tego, czy mam siłę na ten dany trening danego dnia, czy nie, bo jeżeli mam, to mogę spokojnie iść pobiegać nawet do muzyki jazzowej, ale jeżeli potrzebuję tak zwanego kopa, no to wtedy wybieram coś drum and bassowego, elektronicznego i takim moim go-to kawałkiem jest Rudimental i utwór Waiting All Night. To jest numer stary jak świat, ale zawsze działa.
0: No dobrze, a twoim zdaniem potrzebujemy innej muzyki do biegania, a innej do siłowni?
2: Jeżeli chodzi stricte o trening, to podczas treningu preferuję jakąś muzykę, żeby sobie trochę tego tempa nadać, ale przyznam szczerze, że jeżeli chodzi na przykład o bieganie, to ja też lubię sobie często włączyć podcast i to wprowadza mnie w jakiś taki stan, że nie liczę czasu i nie widzę, jak upływa mi kolejna minuta tego biegu, co w takich momentach, kiedy potrzebuję trochę się odciąć, na pewno się sprawdza.
0: A co na Miśkę Płonkę działa najlepiej w momencie sportu?

0: nerwowego kryzysu. No ciekaw
1: jestem. Że w momencie kryzysu najbardziej działa na mnie muzyka, która jest mojego autorstwa. Wydaje mi się, że ona jest jakaś taka najbardziej dla mnie motywująca w kontekście tego, że żeby dobrze się czuć między innymi na scenie, to muszę sobie trochę poćwiczyć, żeby zarówno dodać sobie endorfin, jakby jak i tę sylwetkę jakoś poprawić. Także tutaj po prostu są to kawałki mojego autorstwa, przyznaję się, bez bicia.
2: Kawałki Dominiki są w stałej rotacji na naszej czwórkowej playliście, ale teraz zagramy jej inną propozycję międzynarodową, czyli Rudimental i Waiting All Night.

0: No to był Hitch, Rudimental Waiting All Night. No to teraz czas na męski punkt widzenia. Del M, czyli nasz redakcyjny kolega, to jest człowiek, który potrzebuje muzyki do każdego rodzaju aktywności fizycznej.
1: Nie umiem sobie wyobrazić siłowni bez muzyki, nie umiem sobie wyobrazić roweru, spaceru. Jestem bardzo przywiązany do łączenia muzyki z aktywnością fizyczną. Bez tego to bym się pewnie nie chciało. Moim go-to to są agresywne, oldschoolowe rapy. Tutaj leci najczęściej Ice Cube, Tupac, Jay-Z, DMX, no i oczywiście Eminem. Dobieram jeszcze takie utwory, w których ci goście na mnie krzyczą, żebym ja się wziął w garść i żebym wycisnął jeszcze ze dwa, żebym wziął jeszcze cięższy jakiś ciężarek.
0: Del M ma także specjalne playlisty na daną okazję.
1: Jeśli chodzi o rower, to nie ma znaczenia, czy jadę szybko, czy jadę wolno, tylko zależy, gdzie jadę. Na przykład jadę do pracy, to mam specjalną playlistę, która się nazywa Rowerem przez Puławską, a jak jadę na przykład odwiedzić mamę, to mam specjalną playlistę, która się nazywa Miałem 17 lat i tak mam, nie wiem, jakieś 90 różnych playlist na różną sytuację rowerową.
0: Jeden woli, jak się na niego krzyczy, inny, jak się go głaszcze. No to jak podchodzi do sprawy Damian Sikorski?
2: Gdy uprawiam sport, uwielbiam słuchać produkcji Marka Ronsona, a napisał z wieloma artystami piosenki. Jeśli chodzi o aktywność w domu, u mnie świetnie się to sprawdza, bo kocham gotować, a gdy gotuję, to edukuję sąsiadów muzycznie, czyli odpalam moje ulubione winyle. I wtedy sprawdza się Michael Jackson, Peter Gabriel, Paul McCartney, cała dyskografia The Beatles, no i oczywiście Phil Collins. Oprócz tego, że genialnie śpiewa, to nie zapominajmy o tym, że daje genialny rytm, bo jest perkusistą.
0: No tutaj szeroka paleta muzyczna od Damiana Sikorskiego, no ale my wrócimy do tych propozycji Delema. Ty lubisz, jak ktoś na ciebie krzyczy?
3: Oczywiście to bardzo motywujące, a mówiąc jeszcze o Delemie, to szybko zajrzałem na jego media społecznościowe i ostatnia storka, jaką wstawił, jest właśnie z roweru.

0: Autopromocja.
1: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści

0: muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na cztery łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Tak brzmi czwórka Polskie Radio punktualnie o godzinie 16.
1: Pogoda.
0: Sprawdzamy, komu pogoda pozwoli działać jeszcze na świeżym powietrzu do samego wieczora.
2: Na pewno nie pozwoli mieszkańcom Śląska. No niech to słodkie sutki Posejdona. Co się dzieje w Katowicach i Siemianowicach Śląskich, to jest istny pogodowy Armagedon. Leje, grzmi, czego tam nie ma, jeśli chodzi o pogodę. Uważajcie na siebie, żeby was coś tam nie trafiło. Najlepiej znaleźć jakieś schronienie albo po prostu nie wychodzić z mieszkania i

0: słuchać czwórki. Pada także w centralnej części kraju dolnośląskie województwo, tutaj wschodnia część tego województwa, Kotlina Kłodzka. No i tam też oczywiście burzowo, a jak burza, to lokalnie może pojawić się grad. Dziś przebijamy barierę 20 stopni. Najchłodniej na wybrzeżu, tam 21-22 i w województwie lubuskim. Natomiast jeśli chodzi o burzę, to południowa, centralna część kraju, a najcieplej będzie dziś na Podkarpaciu, tam nawet 29 kresek.
1: Podsumowując, najlepsze warunki do ruchu są teraz na północnym wschodzie, a na zachodzie lepiej wybrać aktywność pod dachem.
2: Autopromocja.
3: Jazz niejedno ma imię. A czy jest lepsza pora, żeby się o tym przekonać niż niedzielny wieczór? Tu Adam Smolarek i nie wydaje mi się. Sprawdzimy trzy różne podejścia. Warszawskie trio Pokusa opowie o swoim najnowszym krążku. Następnie, przy okazji świeżej muzyki od Forteta, przyjrzymy się bitom czerpiącym z jazzu. A na koniec wisienka na torcie. Retransmisja występu duetu Skalpel z tegorocznego Carbon Silesia Festiwalu. Nie możecie tam zabraknąć. Pasmo muzyczne już w tę niedzielę po 20. Słyszymy się? Zapraszam, Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
7: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: Po brytyjsku Joy Crooks i Perfect Crime, a ta audycja to 3 godziny sportu i rekreacji, 10 minut po godzinie 16.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Skromności sobie do CV nie wpiszemy, w związku z tym, jeśli szukacie perfekcyjnego czasu na to, żeby posłuchać o sporcie, to zapraszamy w każdą niedzielę między 15 a 18. Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek.
0: Ja ci muszę wejść w słowo.
2: Jak najniżej potrafimy po godzinie 16 wchodzi.
0: Co masz najciekawszego w CV wpisanego, jak już wywołałeś wilka z lasu?
2: I to jest taki moment w historii, gdzie trzeba otworzyć kurtynę szczerości. Ja nigdy nie miałem CV.
0: Wow, ja no widzisz człowieku. A ja miałem, ale tragicznie się to przygotowywało, bo chciało się wcisnąć wszystkie same superlatywy.
2: Pracuję w czwórce od prawie 15 lat, przyszedłem tu na praktyki i od praktyk się zaczęło i tak zostałem, więc po prostu nie
0: Witam
2: było.
0: Witam w klubie.
2: Nigdy trzeba pisać tego CV i autentycznie do tej pory ja nie mam CV-ki.
0: No to ty jesteś ewenement na skalę światową, polską na pewno. Dobrze, ale my o sporcie, już nie o samym CV, o sporcie cały czas rozmawiamy i teraz będzie o kibicowaniu.
2: Kibicowanie to jest coś niesamowitego dla mnie pod kątem tego, kiedy mamy wypełniony stadion, jakiś taki stadion, który potrafi pomieścić kilkadziesiąt tysięcy osób i nagle to wszystko się staje takim jednym organizmem. Już nie mówię tylko o meksykańskich falach, tylko o to,

0: że czuć po prostu, że cały ten tłum w jakimś stopniu się jednoczy. Co prawda często po dwóch stronach barykady, ale mimo wszystko bardzo czuć takie organiczne połączenie tych ludzi, tej masy zebranej w jednym miejscu. Dla mnie jest to magiczne.
1: Ja się zgadzam, podpisuję pod twoimi słowami, bo już samo wejście na obiekt, na sam stadion, to jest magia. Ja pamiętam, jak pierwszy raz wszedłem na Stadion Narodowy, to był mecz Polska-Austria, który się skończył wynikiem 0-0. No i niestety goli nie widzieliśmy, ale zobaczenie tego obiektu,

0: Stadion cały żyje, te oprawy. My w ogóle mamy, trochę nie doceniamy tego, co mamy i musimy sobie to codziennie uświadamiać, że jeśli chodzi o piłkę nożną, to mamy najlepszych kibiców na świecie, po prostu. Jeśli szukać jeszcze gdzieś tutaj w pobliżu, to ewentualnie Maroko, to też nie każdy o tym może wiedzieć, ale kibice w Maroku są równie świetni jak w Polsce, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Za moment rozmowa z Adamem Pawlukiewiczem, to jest ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego, prywatnie ogromny fan piłki nożnej. To będzie rozmowa Jędrzeja Rosiewicza o kulturze kibicowania, o sile, jaka płynie z trybun, o poczuciu przynależności, o którym mówiliśmy, ale też o granicy między gorącym wsparciem a zachowaniem, które nie jest fajne.

0: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Adam Pawlukiewicz, ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego, jest razem z nami. Witaj, Adamie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Mundial 2026 powoli dobiega końca, no ale nie mogę cię nie zapytać o to, jaka jest twoja ulubiona reprezentacja, komu kibicujesz lub komu kibicowałeś podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
2: No, Argentyna, tutaj nie będę jakiś oryginalny, po prostu jest to niesamowita banda złożona z różnych charakterów. Ludzie, których przodkowie pochodzą z całego świata, no jak tu nie kibicować takiej energii, która trochę wrzuciła w ten mundial no te stare nadzieje, takie tą piłkę nożną lat 90. trochę bym powiedział.
1: No jeszcze przecież Hernan Crespo miał przydomek El Polaco, jak się później okazało z tymi korzeniami polskimi, no to nie do końca być może jest prawda, ale jeśli by tak pokopać głębiej w drzewie genealogicznym, kto wie. A jeśli chodzi o kluby, już abstrahując tutaj od mundialu, komu kibicujesz?
2: Kiedyś kibicowałem Wiśle Kraków, bo wychowałem się na pokoleniu Maćka Żurawskiego, Tomka Frankowskiego i całej tej ekipy, która no niestety do Ligi Mistrzów się nie dostała. No a tak historycznie i do dzisiaj, no to chyba Juventusowi Turyn, chociaż najpierw w latach 90. to był wspaniały klub dla młodego chłopaka, żeby właśnie kibicować. Później ta korupcja, degradacja z Serie A, no dzisiaj mają piękny stadion, więc no myślę, że zostałbym przy tym Juventusie tak trochę romantycznie, chociaż włoska piłka przeżywa teraz no jednak dosyć duży kryzys, ale mam nadzieję, że się z niego podniesie.
1: Zaczęliśmy od kibicowania, bo właśnie kibicowanie jest głównym tematem naszej rozmowy. I teraz mam do ciebie pytanie, czy ty traktujesz to bardziej jako formę rozrywki, czy jednak bardziej jako element tożsamości?
2: No jako dziecko właśnie chodziłem w koszulkach Alessandro Del Piero i chodziłem też do szkoły. Zresztą mieliśmy wtedy takie z kolegami trochę taką konkurencję, że szło się na targ, płaciło się 25 zł oczywiście za podróbkę tej koszulki, bo no w Polsce nie było wtedy tych oryginalnych. I każdy prezentował jakieś swoje barwy i bronił tego klubu, mimo że mieliśmy po 10-11 lat. I to może teraz we mnie już tak mocno nie zostało, natomiast czasami jak idę na mecz jakiejś właśnie drużyny, której kibicuję, to lubię pójść w jej koszulce. Więc myślę, że traktuję to jako taki dodatek, ale jest to coś takiego przydatnego, myślę, w życiu codziennym, bo pozwala na identyfikowanie się z jakimiś wartościami.
1: No właśnie ta tożsamość, te wartości, to wszystko kosztuje. Koszulka piłkarska, no nie jest to mały wydatek, natomiast już nawiązując do samego mundialu, do cen biletów, one też nie były niskie, mówiąc bardzo eufemistycznie, natomiast stadiony są wypełnione. Ja się zastanawiam, czy jest jakiś pułap cenowy, gdzie ta tożsamość jednak w końcu przy takim pułapie cenowym zanika, czy nie ma takiej granicy?
2: No to jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście mundial w Stanach Zjednoczonych trochę nas nauczył, że jednak mimo tych ogromnych cen ludzie przyjdą na mecz. Z tego co wiem, w Polsce ma się odbyć w sierpniu mecz pomiędzy Manchesterem United a AC Milanem we Wrocławiu i organizatorzy poinformowali, że teraz na ponad miesiąc przed jest 40 tysięcy biletów sprzedanych. Na Śląsk-Wrocław, Jędrzeju, na tym samym stadionie, nie wiem czy 5 czy 6 razy była pełna frekwencja od momentu wybudowania tego stadionu, czyli od 2011 roku, więc a bilety są dość drogie na ten mecz Manchester-Milan, chyba kosztują około 400 zł. Wydaje mi się, że jeżeli ludzie coś kochają, to za to są w stanie zapłacić bardzo dużo pieniędzy, stąd też się biorą te marki luksusowe w modzie, stąd no, na przykład koszulka z autografem jest bardzo dużo warta. Ludzie żyją bardzo mocno

0: emocjami, a emocje nie są dobrym czynnikiem do podejmowania racjonalnych decyzji.
1: To jest właśnie bardzo ważne, co powiedziałeś, do tych emocji i do tożsamości. Za chwilę wrócimy do tożsamości kibica. Adam Pawlukiewicz, ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego, jest razem z nami. Zostańcie z czwórką.

0: Nadajemy na sportowej fali.
1: Rozmawiamy dziś o tożsamości kibica, o kibicowaniu. Dlaczego w ogóle kibicujemy? No i to jest takie pytanie, które chciałem teraz zadać Adamowi Pawlukiewiczowi, ekspertowi do spraw biznesu i marketingu sportowego. Kiedy myślę o tym pytaniu, dlaczego w ogóle ludzie chodzą na stadiony i kibicują, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to takie pojęcie atawizm, te takie nasze cechy pierwotne. Czy to jest dobry trop? Czy to się wzięło gdzieś tam od naszych praprzodków, jakiegoś takiego łączenia się w grupy, jakiejś takiej solidarności grupowej?
2: Bardzo dobry trop. Mówiąc troszkę prościej, ludzie po prostu chcą się poczuć lepiej, bo jeżeli kibicujemy temu naszemu ukochanemu sportowcowi, który wygrywa, to on pokazuje, że my jesteśmy lepsi. To takie zjawisko zaszło w Polsce bardzo mocno w erze Adama Małysza właśnie.
1: Małyszomania wtedy nastąpiła.
2: No nastąpiła tak ogromna Małysza, bo my byliśmy wtedy trochę w cieniu tej Europy Zachodniej i Polacy chcieli się pokazać, że dzięki temu naszemu, mówiąc kolokwialnie, Adasiowi, mogliśmy wygrywać z Niemcami, którzy byli przecież wtedy w takim reżimie treningowym o wiele bardziej profesjonalnie prowadzeni niż my, i ten Małysz mimo wszystkich tych przeciwności, że był taki mały, niski, lekki, trochę taki śmieszny z tym małym wąsikiem, był w stanie wygrywać. I wtedy ludzie podobni czuli się lepiej i to właśnie jest takie kluczowe w kibicowaniu. To dotyczy generalnie prawej półkuli mózgu, jak tak już przestawiać trochę na to, jak my się zachowujemy, która odpowiada za zapamiętywanie pod wpływem emocji. Czyli jeżeli na przykład zapytałbym ciebie czy kogokolwiek innego, kto jest twoim ulubionym sportowcem, jaką bramkę pamiętasz i tak dalej, to jesteś w stanie sobie przypomnieć tak dosłownie, w ciągu jednej sekundy. I w ten sposób zapamiętuje się też najważniejsze chwile swojego życia.

0: życia i tak dalej, i tak dalej. A jak ktoś się uczy matematyki, czy tam jakiś, nie wiem, twierdzeń bardzo skomplikowanych, no to wtedy działa lewa półkula mózgu, która właśnie ciężej zapamiętuje takich informacji, chociaż bardzo krótkotrwale. No i tak to niestety jesteśmy skonstruowani, że ten sport, jak powiedziałeś, pozwala nam na bycie w takiej grupie, na poczucie się trochę takim członkiem pewnej społeczności.
1: Dumni po zwycięstwie, wierni po porażce. Powiedziałeś o tych pozytywnych emocjach, o tym, że te momenty zapamiętujemy. A jak to jest właśnie z emocjami negatywnymi? Czy to też nam tkwi gdzieś w głowie i czy wtedy jakoś ten czynnik przynależności do grupy jednak nie słabnie?
0: To działa bardzo podobnie, bo jeżeli kogoś kochamy, to tak samo tego jego przeciwnika bardzo nienawidzimy. I ja zawsze podaję w wielu rozmowach przykład, właśnie był Małysz, ale był też Martin Schmidt i później Sven Hannawald. I ludzie do dzisiaj, Jędrzeju, jesteśmy w radiu, to może nie wypada o tym mówić, ale pamiętają, jakie marki były na kaskach tych zawodników. Jeżeli państwo by się zastanowili teraz, to Małysz z tym Schmidtem skakali 26 lat temu, bardzo dawno temu. A do dzisiaj większość ludzi, którzy to widzieli, pamiętają po prostu w ciągu jednej sekundy, jakie były marki na tym kochanym Adasiu i na tym złym Martinie. I to, co powiedziałeś, to też właśnie te negatywne emocje powodują zapamiętywanie pewnych rzeczy. Czasami, jak się ktoś dobrze wkurzy na kogoś, to pamięta dobrze tę chwilę. Czasami jak ktoś jest bardzo zadowolony z kogoś, nie wiem, kogoś kocha, to też to pamięta, więc jakby trzeba się rozchwiać emocjonalnie, to chyba jest takie powiedzenie w ogóle huśtawka emocjonalna, że jest kluczowa, nie? No i to jest to, co kibice kochają.
1: Piłka nożna to jest wspaniały wynalazek mimo wszystko. Zachwycamy się od lat, od dekad i chyba te zachwyty prędko się nie skończą. O tożsamości, o takich instynktach i o wartościach związanych z kibicowaniem przede wszystkim rozmawiamy z Adamem Pawlukiewiczem, który jest ekspertem do spraw biznesu i marketingu sportowego. Teraz gramy.

family. Let me see your hands in the air real quickly.

0: Sport w czwórce. To jest audycja, która nazywa się 3 godziny sportu i rekreacji, a razem z nami jest Adam Pawlukiewicz, ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego. No i rozmawialiśmy o tych pozytywnych i negatywnych emocjach, jak nam później te wszystkie chwile związane z tymi emocjonalnymi momentami zostają w głowie. Natomiast zastanawia mnie taka rzecz, tutaj podam przykład od razu, duet Sergio Ramos i Pepe. Słynny duet obrońców w Realu Madryt i ja naprawdę po prostu nie znosiłem oglądać tych panów, kiedy występowali na boisku, bo oni charakteryzowali się brutalnością, mówiąc bardzo delikatnie. Wjeżdżali w przeciwników jak nikt inny. Ramos, który właściwie przez kibiców Realu uznawany jest za, można tak to powiedzieć, legendę, bohatera. No i właśnie, kiedy jesteśmy kibicami Realu Madryt, widzimy to, co robi Ramos na boisku, czyli bezpardonowo wjeżdża w swoich przeciwników. Oni mogą to uznać za bohaterstwo, tacy kibice. Natomiast ta druga strona, drużyna przeciwna, ona będzie wtedy mówić, nie no, to jest po prostu wręcz chamskie zachowanie. To jest wróg numer jeden. I tutaj jest ciekawa ta kwestia dotycząca perspektyw tego miejsca, w którym siedzimy i z którego spoglądamy na daną sytuację.
1: No, dlatego się ludzie kłócą, tak mówiąc najprościej w życiu, bo to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli w każdej mafii są ludzie od czarnej roboty.
0: Tak,
1: są dyplomaci. To dobrze widać też w polityce, kiedy widzimy polityków, którzy są tacy no, niezbyt lotni, ale głośni. Ale ci lotni to są z reguły tacy bardziej spokojni i którzy mówią takim bardziej dystyngowanym językiem. Trochę to tak wygląda w tych drużynach. Ja też tych panów nie lubiłem i zastanawiałem się zawsze, jak to jest, że kibic Realu może być z ich roboty zadowolony. Bo jednak te piękno piłki polegało raczej na tym, żeby więcej goli strzelać, niż więcej osób sfaulować. Aczkolwiek no, jest to pewnego rodzaju właśnie taka dość istotna kwestia, że jednak ktoś, kto robi coś niedobrego na boisku, też musi być w pewien sposób ubóstwiany przez tę stronę, która no, która jest w jego bandzie, mówiąc krótko.
0: No tak, i właściwie teraz przychodzi mi do głowy jeszcze przykład z naszego podwórka. Michał Pazdan, który też potrafił bezpardonowo faulować swoich przeciwników. No to tutaj my jako Polacy określaliśmy to stylem jakiejś sztuki walki. Tam chyba było nawet kung fu Pazdan, no bo to jest jednak nasz. My przynależymy do tej grupy. Ta grupa nazywa się Polacy i postrzegamy to zupełnie inaczej. Tak samo ja się nie dziwię kibicom Realu, którzy uznawaliby właśnie Sergio Ramosa czy Pepe, którzy słynęli z tej brutalnej gry, że to nie były żadne brutalne faule, tylko to była heroiczna walka. No dobrze, inny wątek w takim razie. Dlaczego kibicujemy słabym drużynom? Ja tak akurat mam. Republika Zielonego Przylądka w serduszku już pozostanie na zawsze. No i te wyniki, które osiągała też na mundialu, no to pokazało jednak, że spisywana była na straty. Okazało się, że tam jednak drzemie taka uśpiona siła.
1: No, po prostu wtedy lubimy się poczuć trochę lepiej, że oni są od nas słabsi, ale uwaga, nie są naszymi przeciwnikami, tylko mogą dokopać naszym przyszłym przeciwnikom, no to wesprzyjmy ich emocjonalnie, bo nam będzie łatwiej. To jest właśnie cały czas, chodzi o ten komfort, o poczucie takiego komfortu, czyli przynależności do drużyny, o czym rozmawialiśmy, czy też tego, że czujemy się trochę lepsi, wyżsi, chudsi, bardziej sprawniejsi. To są takie cechy.
0: My jeszcze do tego tematu wrócimy. Wozinia, to już chyba wszyscy znają ten przydomek, właściwie imię, nazwisko, bo ten to robi naprawdę teraz karierę. Za chwilę do was wracamy.

0: Nadajemy na sportowej fali.
1: 3 godziny sportu i rekreacji, tak się nazywa ta audycja, a razem z nami jest Adam Pawlukiewicz, ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego. Skończyliśmy na Republice Zielonego Przylądka, mały wyspiarski kraj, który zrobił furorę na tym mundialu. 3 remisy w grupie z Hiszpanią, z Arabią Saudyjską, z Urugwajem, no i awans do fazy pucharowej, i w tej fazie pucharowej natrafili na Argentynę. Starcie Dawida z Goliatem. Okazało się, że naprawdę mieli jakość do pokazania, no bo doprowadzili do dogrywki. Niestety dopiero, ja mówię niestety, bo kibicowałem oczywiście Republice, niestety po dogrywce 2-3 przegrali. Natomiast tam się pojawiło też nazwisko Wozinia. Wozinia, który jadąc na Mistrzostwa Świata miał trochę ponad 40 tysięcy obserwujących na Instagramie. Teraz już będzie zmierzał po wynik 30, uwaga, milionów. To pokazuje, że można zbić też kapitał na takich mistrzostwach, mając 40 lat, co ciekawe, bramkarz bez klubu, ale znamy go tutaj z państw, niektórzy to pewnie już tacy bardziej fascynaci piłki nożnej, bo wiemy, że grał w Europie Środkowo-Wschodniej, był na przykład Trenczyn, tam się pojawił też w klubie, więc zastanawia mnie też ta kwestia, bo ty jesteś ekspertem od marketingu. Czy mundial, jakie przykłady z tego mundialu marketingowe moglibyśmy wskazać? Osoby, które zbiły kapitał nie tyle sportowy, co właśnie taki być może bardziej marketingowy. Mundial 2026.
2: No to powiem tak zaskakująco. Myślę, że najbardziej to kapitał i pozytywny, i negatywny, czyli te rozchwianie emocjonalne, to zyskał Donald Trump, który jednak stał się takim trochę liderem tego turnieju. No ta sprawa z tą czerwoną kartką, można ją bardzo negatywnie oceniać.
1: To przypomnijmy sprawę, chodziło o czerwoną kartkę dla piłkarza Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zadzwonił do prezydenta FIFA Gianniego Infantino, no i tam się odbyła prywatna rozmowa, która skutkowała tym, że ta czerwona kartka, właściwie pauza tego piłkarza amerykańskiego w kolejnym meczu, została anulowana.
2: Tak to się niestety w sporcie odbywa. I wracając do tego pierwszego pytania, bardzo dobry przykład. 30 milionów ludzi na Instagramie to już jest ogromna baza do reklamowania.

0: do pokazywania różnego rodzaju rzeczy komercyjnie u siebie na profilach. Piłkarze bardzo często tego nie rozumieją. Ja współpracowałem z wieloma z Polski i z całego świata, którzy po prostu nie dostrzegali swojego potencjału w tym, żeby później po zakończeniu kariery budować trochę swój wizerunek jako takiego ambasadora dla marek. Tu odniosę się trochę do historii, bo świetnym tego przykładem jest Jerzy Dudek, który 21 lat temu bronił w finale Ligi Mistrzów, a do dzisiaj jest jedną z najcenniejszych marek, jeżeli chodzi o prezentowanie różnych brandów wokół siebie. Ma mnóstwo współprac reklamowych. No, Krzysztof Kołowczyc także. Jest kilku takich przedstawicieli u nas w sporcie. Natomiast jeżeli popatrzy się, ja wrócę do naszej reprezentacji, bo to łatwiej się odnieść. Jeżeli popatrzy się na piłkarzy dzisiaj w naszej polskiej reprezentacji, to nie wiem, czy jest chociaż jeden, oprócz Lewandowskiego, który mógłby cokolwiek reklamować. Tak zupełnie szczerze, niestety ujmując.
1: Jadąc, no Wojciech Szczęsny jeszcze ewentualnie.
0: Tu jadąc właśnie do ciebie do radia, widziałem, że Wojciech Szczęsny teraz jest w reklamach chyba lodów jakiś, no ale to już jest piłkarz no, tego starszego pokolenia, a gdzie są młodzi zawodnicy, którzy tak trochę bez charakteru, myślę, niestety się prezentują. Trochę to wszystko jest takie za bardzo ułożone, trochę ci zawodnicy też są tacy za bardzo profesjonalni. To nie buduje zainteresowania dla dzieciaków i to się trochę zmieniło. Pytanie, jak to będzie wyglądało za 10 lat.
1: Dawniej świat był podzielony na dwa bloki, demokratyczny i komunistyczny. Tak. Trudne czasy tworzą silnych mężczyzn, silni mężczyźni tworzą dobre czasy, a dobre czasy tworzą słabych mężczyzn. Adam Pawlukiewicz, ekspert do spraw biznesu i marketingu sportowego, był gościem czwórki. Dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Szybko i miło mija czas na Antenie Czwórki. Już tylko 9 minut pozostało do godziny 17. Jędrula, ty jesteś dzisiaj jakiś taki podejrzliwie posępny. Co się dzieje, chłopie?
1: To jest moja prawdziwa natura.
0: Ty się nie martw. Już za 4 lata.
2: Już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
0: Ale mi to nie pasuje. Po 17 w czwórce zajmiemy się rzeczami, które teoretycznie nie powinny mieć wpływu na wynik, no ale może za 4 lata. Jakoś się to przyda i sprawdzi. Będziemy mówić o sportowych rytuałach i przesądach. No i przed nami też zapowiedź tego, co dziś po 21, czyli finał mundialu.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
7: O nie, my tak nie gramy.

To słychać.

0: Butcher Brown, 17 właśnie minęła.
1: Pogoda.
0: O Jeziuniu, ale tam leje, ale kropi, ale deszczu. Śląsk po prostu w strugach deszczu, Gliwice, Tarnowskie Góry, tam najmocniej grzmi. O, Bielsko-Biała, cała na czerwono, a jeśli chodzi o wschodnią część Polski, no to Chełm. Także to się akurat chyba dobrze składa, no bo wieczorem finał Mistrzostw Świata 2026, więc pogoda idealna, żeby zostać w mieszkaniu i odpalić telewizor.
2: W Warszawie, w centrum Polski, około 25 stopni, chmur będzie niestety przybywać i wieczorem możliwy tam przelotny deszcz. W Rzeszowie cały czas dość ciepło, tam 26 stopni, później może zagrzmieć. W Krakowie około 21 stopni i dość pochmurno. Na zachodzie Polski chłodno. Poznań i Wrocław mają między 15 a 16 stopni. W Szczecinie za to nieco cieplej, 20, a deszcz powinien stopniowo ustępować w tym miejscu.
0: Michał, a ty jesteś team upały czy team chłodek?
2: Kocham upały.
0: Upały.

0: No to mam dla ciebie złą wiadomość, bo początek tygodnia upalny nie będzie. Będzie tak w sam raz, maksymalnie 23 stopnie powyżej tej granicy. No tej granicy nie przebijemy na pewno do przyszłego weekendu. Wtedy dopiero za tydzień te upały powrócą.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Habemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: There's the fire. One, zero.

0: Tak brzmi czwórka na prawie 10 minut po godzinie 17, a przed nami...
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: A konkretnie na trzecią godzinę 3 godzin sportu i rekreacji to my! Kłaniamy się po 17.
2: Dzień dobry.
0: W 3 godzinach sportu i rekreacji szukaliśmy energii w muzyce. Rozmawialiśmy o tym, co ta muzyka podczas treningu w ogóle nam daje. Później rozmawialiśmy o tym, jak ważny jest doping płynący z trybun. Natomiast teraz zajmiemy się czymś, co w samej teorii nie powinno wpływać na wynik, ale coś takiego się magicznego dzieje.
2: Przesądy i rytuały w świecie sportu i rzeczywiście, jeśli ktoś dostosuje swój tryb życia, swój tryb treningowy, ćwiczeniowy do tych swoich rytuałów, przesądów, no to później jest tak silnie związany, że ktoś może, komuś się może wydawać, że ej chwila, czemu on nosi te wszystkie jakieś buty, zakłada najpierw prawego buta, potem lewego albo koszulkę przez plecy, przez nogi, bo po prostu taki rytm przyjął i być może mu nawet wychodzi po tym wszystkim, jeśli chodzi o te sportowe rytuały. Ja od razu muszę sprzedać ci pierwszy rytuał, nie swój, tylko argentyński, skoro tutaj o mundialu też będziemy gadać, ale to pod koniec tej godziny. Prezydent Argentyny Javier Milei, on siedzi cały czas w kurtce, poci się, po prostu spocony, mokruteńki, bo jak się przyznał, kiedy zdjął kurtkę, to Argentyna straciła gola, no to on teraz po prostu 7 poty z siebie wylewa, żeby ta Argentyna dzisiaj sięgnęła po mistrzostwo.

0: Ja, jeśli chodzi o takie sportowe rytuały, przesądy, nie mam. A jak jest u ciebie?
1: Ja kiedy zacząłem grać w tenisa, to było plus minus 3 lata temu, postanowiłem trochę

0: Tu musisz mieć ze sobą something old, something new, something orange, something blue. Ja to w ten sposób zapamiętałem.
1: Czekaj, skąd ten tekst jest?
0: Po prostu. W krajach anglosaskich jest takie powiedzenie, to się sprawdza zazwyczaj przy weselach. Więc ja wziąłem coś nowego, coś starego, coś pomarańczowego, coś niebieskiego. Ostatecznie zająłem drugie miejsce i potem komuś o tym, o tej sytuacji opowiadałem. I ta osoba, której to opowiadałem, mówi, że no fajnie, fajnie, ale po co ten pomarańczowy? No bo jest wymagany tym powiedzeniem. Okazało się, że oryginalna wersja brzmi something old, something new, something borrowed, something blue. Więc potrzebne było coś, co pożyczę od kogoś. No i niestety nie pożyczyłem, ale w tym turnieju zająłem drugie miejsce, więc to pożekadło sprawdziło się. A jeśli chodzi o rzeczy, które w tym turnieju mógłbym pożyczyć, no to fajnie byłoby pożyczyć od kogoś porządny serwis, bo tego zabrakło.
1: No widzisz, o, to ja akurat serwis mam naprawdę, mam sięknięcie. Musisz się o tym przekonać.
0: No. Ja się nie mogę doczekać.
1: O przesądach i o rytuałach będziemy rozmawiać w tej godzinie. To jeszcze ja dorzucę od siebie w takim razie, bo przypomniało mi się, muzykę można potraktować też jako sport czasem, jeśli chodzi przede wszystkim o ćwiczenie gry na instrumencie. Ja sobie pogrywałem swego czasu na fortepianie, więc tam zawsze jest taki rytuał, taki przesąd, że nigdy nie wolno podnosić nut, które upadły na podłogę. Trzeba je po prostu nogą gdzieś tam przygnieść i ja już mam takie trochę zboczenie muzyczne, że jakkolwiek, cokolwiek zobaczę na podłodze jakieś kartki, muszę je najpierw przydeptać, no i dopiero potem podnoszę.
0: No to skoro jesteśmy przy sztukach pięknych, to ja tak bardzo, bardzo krótko. Dawaj. W teatrze z kolei jest taka zasada, że kiedy tancerz siedzi na przykład na scenie, odpoczywa, nie wolno mu przejść jakby nad jego wyciągniętymi nogami, bo jeśli ktoś to zrobi, to oznacza, że tancerz dozna po prostu kontuzji w najbliższym czasie, więc wszyscy bardzo, bardzo tego pilnują.
1: Sporo tego, a będzie jeszcze więcej już za chwilę. Trzecią godzinę audycji rozpoczynamy w stylu Shaolin Drama B, teraz w czwórce, 14 minut po godzinie 17. Zostańcie z czwórką.

0: Twórcy sprawdzamy, dlaczego nawet najlepsi sportowcy świata czasem potrzebują takich czynności, które po prostu muszą wykonać dokładnie w taki sam sposób.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Najbardziej znanym przykładem, który przychodzi mi do głowy, jest wybitny tenisista Rafael Nadal. Jego triumfy to wielokrotne zwyciężanie w tytułach, w turniejach wielkoszlemowych. Absolutny mistrz na kortach ziemnych. Ciekaw jestem, na ile temu mistrzostwu pomogły właśnie jego rytuały. Jeśli chodzi o Rafę, to przede wszystkim w oczy rzucały się butelki, które ustawiał przed miejscem, w którym odpoczywał między kolejnymi gemami w bardzo określony sposób. Chodziło o ustawienie tych butelek pod odpowiednim kątem, w odpowiedniej odległości od siebie. Działo się też dużo, jeśli chodzi o jego przygotowanie do serwisu. On odgarniał włosy za ucho, poprawiał nos,
2: prawe odciągał ucho, nos, lewe ucho,
0: odciągał koszulkę od ciała. Tłumaczył się, że dzięki tym wszystkim czynnościom on po prostu może się odciąć od wszystkiego, co dzieje się dookoła. Jego to uspokaja, uspokaja te jego myśli, pozwala mu wrócić do pełnej koncentracji. I tu jest taka różnica, myślę sobie, między tym rytuałem, który pozwala właśnie przygotować głowę i odświeżyć głowę przed działaniem, od przesądu, który zaczyna być czymś na kształt, w co tylko wierzymy, powtarzamy, ale no nie ma żadnego skutku.
2: Taki wymiar bardziej tu się mistyczny pojawia, magiczny wręcz, prawda? No jeszcze tutaj odwołując się do świata tenisa, o którym mówiłeś, Rafa Nadal, ja się tak zastanawiam, czy to nie jest raczej też być może jego taki tik nerwowy, jak on te włosy odgarnia, prawe ucho, nos, lewe ucho, potem znowu nos i tak w kółko. Natomiast co ciekawe, ja się nie tak dawno dowiedziałem, że Serena Williams miała mieć rytuał, a może właśnie przesąd, że podczas turnieju grała w jednych tych samych skarpetkach. Nie tam żadne pranie, coś tam. Jak śmigamy, to śmigamy w jednych szczęśliwych skarpetkach. Ja nie wiem, czy dałbym radę. Ja akurat kwestie higieniczne to tutaj, wiesz, dosyć mocno u mnie stoją.
0: Ja szybciutko chciałem tylko przypomnieć, że turnieje wielkoszlemowe trwają okrągłe 2 tygodnie, czyli zakładamy, że Serena, która wielokrotnie grała od samego początku do samego końca, nosiła jedną parę skarpetek przez 2 tygodnie.
2: No tak jest, no a potem przecież ona ile takich turniejów wygrała, więc to później ten smród na sam koniec to się musiał chyba nieść po całym korcie.
0: Jędrzej, no wiesz.
2: No słuchaj, tak to wygląda, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, no to odwołując się już tutaj do finału mundialu, wspominałem o prezydencie Javieru Milei, prezydencie Argentyny, który siedzi cały mokry w kurtce, by tylko Argentyna nie straciła

0: rzuciła gola. Natomiast w świecie piłki nożnej takim najczęściej powtarzającym się rytuałem jest kwestia tego, którą pierwszą stopę postawimy na murawie i na przykład Lionel Scaloni, czyli selekcjoner reprezentacji Argentyny, on zawsze wchodzi na murawę prawą nogą, wykonuje znak krzyża, a jego podopieczni Rodrigo De Paul i Leandro Paredes na przykład jedzą te same cukierki przed każdym meczem. To już od kilku lat się to powtarza. No ale jeszcze o piłce sobie porozmawiamy. Tymczasem jak to wygląda w świecie kolarskim? Oczywiście tam liczba 13 się pojawia jako ta nieszczęśliwa i każdy unika, żeby mieć koszulkę na tę liczbę na plecach. Natomiast Marek Rutkiewicz, polski kolarz szosowy, uczestnik Mistrzostw Świata i medalista Mistrzostw Polski, powiedział, że jest coś jeszcze.
1: Jest przesąd taki, że kobieta nie powinna jeździć w samochodzie z dyrektorem sportowym. Podobno to przynosi pecha. Ja miałem taką sytuację kiedyś na Mistrzostwach Polski. Moja obecna żona jechała z dyrektorem sportowym za mną w samochodzie na czasówce. Miałem 2 albo 3 defekty, także tutaj muszę powiedzieć, że chyba rzeczywiście coś w tym jest. Oczywiście też są przesądy dotyczące sprzętu, że na te docelowe wyścigi nigdy się nie zakłada nowej owijki przed samym startem, czy nowego sprzętu do roweru, bo wtedy jest taki przesąd, że gdzieś tam dojdzie na trasie do kraksy. Kolarze też, wiadomo, golą nogi. Dzień przed startem się nie goli nóg. Raczej to się robi 2 dni przed startem.
2: Za moment sprawdzimy, jak w sportowych wynikach może pomóc pocałunek w łysinę albo naprawdę duża ilość soli.
0: A ty pijesz do Francji już.
2: Zostańcie
0: tutaj pewnie,
2: z czwórką,
0: tak? Ale kawałek teraz.

0: Iggy Pop puścił ich w radio, a potem soduwa uderzyła im do głowy. Nie, no żartuję. Bracia Kasperczyk i Moje najlepsze lata.
1: Nadajemy na sportowej fali.
2: A nadajemy o zwyczajach i przesądach, czyli o tym wszystkim, co pomaga sportowcom osiągać najlepsze wyniki. Było sporo o tenisie, było trochę o piłce nożnej, było też o kolarstwie. Do piłki nożnej wracamy. Rok 98 to rok, kiedy Francja po raz pierwszy została mistrzem świata w piłce nożnej i tam Laurent Blanc, francuski obrońca, później również trener, przed każdym meczem całował w łysinę Fabiena Barthesa, zostając przy piłce nożnej. Nie zawodnik, ale wieloletni, bardzo ekscentryczny prezes włoskiego klubu Pisa. Miał taki zwyczaj, że przed każdym spotkaniem rozsypywał na boisku sól, która miała przynieść drużynie całą masę szczęścia. Znalazłem taką informację, że przed jednym z meczów rozsypał na murawie aż 26 kg soli, więc no nic, tylko rozsypać tam ogóry i zacząć robić kiszonki. Myślę sobie jeszcze o jednym z najciekawszych zwyczajów, jeśli chodzi o argentyńskich kibiców. Tam jest taka zasada, że na kartce pisze się nazwisko najgroźniejszych zawodników drużyny przeciwnej. Następnie tę kartkę wsadza się do zamrażarki i kibice w ten sposób próbują symbolicznie zamrozić tych zawodników i odebrać im po prostu skuteczność.
0: Tak jest, na czas meczu po prostu. I to, o czym mówisz właśnie, o tych argentyńskich przesądach, cabalas, czyli to zakorzenione w argentyńskiej kulturze przywiązanie do przesądów i rytuałów. No właśnie, ale skąd w ogóle się biorą te przesądy?

0: w tym sporcie, jakie jest źródło. O tym opowiadał Kuba Kazula, dziennikarz TVP Sport.
1: W sporcie to myślę, że bardzo często bierze się to z tego, że miałeś dobry wynik i przypominasz sobie, co robiłeś przed tym, jak ten dobry wynik osiągnąłeś. Jest takie przeświadczenie, jak zrobię wszystko to samo, to znowu dobrze zagram. To się też przenosi na innych. Nasz słynny, legendarny trener Kazimierz Górski nie golił się w dniu meczu. Powiedział, że to był jego przesąd, ale też zawodników, bo zauważył, że niektórzy zawodnicy potrafili zejść w dniu meczu na śniadanie i powiedzieć: o, trener się nie ogolił, no to dzisiaj będzie dobrze.
0: Niby te przesądy to tylko takie przyzwyczajenia sportowców, teoretycznie nie mają żadnego wpływu na grę, no ale Kuba Kazula podkreślał, że czasem naprawdę mają spore znaczenie.
1: Sam fakt, że założysz najpierw prawego buta, później lewego, raczej nie sprawi, że tym butem będziesz gorzej kopał, ale to zostaje w głowie. Czegoś nie zrobiłeś tak, jak robiłeś zawsze, to może sprawi, że u niektórych wkradnie się nerwowość, można zacząć gorzej grać, więc to nie wpływa na samą umiejętność, natomiast wpływa na twoją głowę. Sportowcy są przesądni, bo po prostu szukasz w sporcie na najwyższym poziomie, gdzie liczy się każdy detal. Szukasz tych detali w sobie. Dla niektórych jest to uspokojenie, że wszystko zrobiłem dobrze, że jestem przygotowany do tego meczu dobrze, że zrobiłem wszystko tak, jak trzeba i teraz co już będzie, to przynajmniej będę wiedział, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wygrać, żeby pokazać się jak najlepiej. Ale faktycznie są tacy, gdzie jeśli ten przesąd gdzieś tam zostanie złamany, zapomni o czymś, to nagle wkrada się nerwowość. Kiedy na przykład wszystkich przesądów się dopilnowało, ale mecz nie wyjdzie, to wtedy szuka się innych. Są i tacy zawodnicy, że okej, zrobiłem wszystko tak jak zawsze, ale tym razem było źle, albo było już dwa mecze z rzędu źle, to może to nie działa, może trzeba poszukać jakiejś innej rutyny, jakichś innych przesądów.
2: Są też przesądy kibicowskie osób, które oglądają mecze z kanapy we własnym domu. Chodzi o to, że póki drużynie, której kibicujemy, idzie, to nie zmieniamy miejsc, nie wstajemy, nie idziemy do kuchni, bo jeśli ktoś tak zrobi, no to rytm meczu może się zmienić. Skoro już o rytmach meczu, no to dziś wieczorem przed nami ostatni mecz mundialu po godzinie 21. polskiego czasu. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią już za moment w studiu czwórki. Niesamowity, wspaniały, jedyny, niepowtarzalny i szalony ekspert od futbolu. Ja będę miał szansę z nim porozmawiać.

0: zapowiadany i obiecywany gość pojawił się już w studiu czwórki. Osoba, która o piłce nożnej wie wszystko, w jego żyłach płynie piłka nożna, to Jędrzej Rosiewicz.
1: No, witam bardzo serdecznie.
0: Argentyna w tym roku broni tytułu. Po jednej stronie 39-letni Lionel Messi, prawdopodobnie w swoim ostatnim mundialowym meczu, a po drugiej stronie Lamine Yamal i nowe pokolenie hiszpańskiej piłki.
2: O tym się mówi.
0: Argentyna to doświadczenie, emocje i umiejętność wychodzenia z kryzysów, a Hiszpania to kontrola, cierpliwość i bardzo sprawnie działający zespół. No to, panie ekspercie, jeśli trafiłaby się taka osoba jak ja, która nie ma zielonego pojęcia o piłce nożnej i przyznaje się, nie wiem nawet ilu jest zawodników na murawie.
1: Nie, no żartujesz teraz chyba.
0: To na co trzeba patrzeć w pierwszych minutach?
1: Na co trzeba patrzeć w pierwszych minutach? Na geniusz, na absolutny geniusz Luisa de la Fuente, selekcjonera Hiszpanii, który potrafił zbudować z La Furia Roja drużynę, w której być może nie masz gwiazd, pretendentów do złotej piłki. No, mówi ci coś nazwisko Oyarzabal?
0: Przed chwilą się przyznałem do tego, że nie wiem, ilu jest
1: piłkarzy. To tym bardziej nie mówi ci nic to nazwisko. No więc właśnie, więc to jest, to też było mówione jeszcze przed tym finałem, kiedy Francja mierzyła się z Hiszpanią, że Francja właściwie to jest drużyna, która ma gwiazdy, która ma co najmniej dwóch, trzech pretendentów do zdobycia złotej piłki. Tam są indywidualności, choćby Kylian Mbappé. Natomiast Hiszpania to jest kolektyw. Fabian Ruiz. No to nie jest pierwszy wybór fanów piłki nożnej, jeśli wybrali się

0: wybraliby się do sklepów i chcieli kupić sobie koszulkę piłkarską. Mikel Oyarzabal, który jest obecnie najlepszym strzelcem kadry Hiszpanii na tym mundialu, ale on potrafił zbudować Luis de la Fuente taki kolektyw. On też zresztą swego czasu, można powiedzieć, był takim nauczycielem Lionela Scaloniego, czyli trenera reprezentacji Argentyny. No i w tej Argentynie mamy jednak gwiazdę Lionela Messiego. Messi to jest jednak taki zawodnik, bo ta Argentyna się doczłapała naprawdę do tego finału w trudach. To były trudy, bo choćby dogrywka z Republiką Zielonego Przylądka, dogrywka ze Szwajcarią, ona już tak sapała, ledwo dyszała. Te dwa gole strzelone w końcówce, w półfinale i ten szał, absolutny szał. Nie wiem, czy widziałeś Scaloniego, ale jak Argentyna zdobywała drugą bramkę, to po prostu kamień na twarz, zero reakcji. To już było chyba widać takie zmęczenie, że matko bosko, częstochowsko, co tu się wydarzyło? My już byliśmy prawie poza mundialem, a zagramy już za chwilę finał.
1: To poprosiłbym jeszcze o taki komentarz, który ma znamiona opowieści o popkulturowym znaczeniu tego finału. No właśnie ten pojedynek starszego z młodszym, to ma
0: 20 lat różnicy.
1: Jednak sportowe znaczenie, czy przede wszystkim no jest to atrakcyjna historia?
0: No słuchaj, no chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby szukać tych najciekawszych historii. Tych historii jest mnóstwo, jeśli chodzi o ten kończący się mundial.
1: Ale sportowe znaczenie, czy w ogóle to jest jakieś porównanie? No faceci, którzy są od siebie, różnica wieku to jest prawie 20 lat. No w sporcie to jest ogromna
0: to
1: różnica.
0: To jest ogromna różnica, ale Messi, Ronaldo i Lewandowski pokazują, że jednak można grać na najwyższym poziomie, bo było wielu komentatorów, którzy po mundialu w Katarze 2022 mówili, to jest ostatni mundial Messiego, on już nie będzie grał przecież. Człowiek Messi, który dochodzi z Argentyną do finału, no i ta wspaniała historia Lamina Yamala, który ciągnie Hiszpanię właściwie jak na skrzydłach 19 lat.
1: Zaraz zapytam cię o to, kto zostanie mistrzem świata i jaki konkretny wynik typujesz. Na razie posłuchajmy, co o wyniku mówi ulica. Głosy zbierał Jakub Woźny.
2: Hiszpania będzie moim typem. Myślę, że jednak ze względu na ich siłę w środku pola będą w stanie kontrolować spotkanie. Takie 2-1 dla Hiszpanii będzie sensownym typem. Ogólnie bardziej lubię Messiego, ale w tym pojedynku będę kibicował Yamalowi.
3: Chciałbym, żeby wygrała Hiszpania, więc myślę, że jakieś 2-1 dla Hiszpanii, ale nie zdziwię się, jeżeli Leo Messi zrobi hat-tricka i będzie 3-1, przyjeżdża na mundial i robi wszystkich, jak chce.
4: Bardzo mnie zaskakują decyzje sędziów. Nie wiem, czy oni nie widzą, czy chcą nie widzieć. Mimo to powinni to jakoś skorygować. Ja myślę, że będzie albo 1-0 dla Hiszpanii, albo 2-1.
1: No dobrze, a nasz ekspert sportowy obecny w studiu, jaki wynik typuje i kto zostanie mistrzem świata?
0: Ja obstawiam 3-1 dla Hiszpanii po dogrywce, tym bardziej, że Slavko Vincic, sędzia tego spotkania, Argentyńczykom gwizdał tylko raz, stało się to na poprzednim mundialu i Argentyna wtedy przegrała. Uwaga, z kim? Z Arabią Saudyjską 1-2, natomiast jak Vincic sędziował La Furia Roja, to Hiszpania wygrywała wszystko.
1: To ekspert od spraw piłki nożnej Jędrzej Rosiewicz, który już za moment powróci do swojej roli współprowadzącego audycji 3 godziny sportu i rekreacji w czwórce. Wracamy już za moment. Kwadrans do godziny 18:00.

0: Sport w czwórce.
1: Argentyna kontra Espania. Obrońcy tytułu przeciwko drużynie, która przez cały turniej wyglądała bardzo, bardzo pewnie. Początek finału o godzinie 21 czasu polskiego. My temu przyglądamy się w czwórce. Wszystkie analizy, wszystkie przesądy już za chwilę zweryfikuje boisko, natomiast wokół tego, o czym mówił nasz ekspert sportowy Jędrzej Rosiewicz, ekspert piłkarski, Argentyńczycy myślę, że na wszelki wypadek powinni wyjąć porcję zamrożonego mięsa z zamrażarki, zostawić troszkę miejsca na karteczki, o których opowiadaliśmy.
2: No właśnie, które wsadzane są do lodówki, natomiast pytanie, czy na wynik spotkania wpływ będzie miał Slavko Vincić, który jest krytykowany, bo ostatnio po prostu popełniał mnóstwo błędów i to jest naprawdę komentujący ludzie w mediach tę decyzję. Uważa, że ten finał Vinciciowi po prostu się nie należy, ale różnego rodzaju koneksje słoweńsko-strukturalno-organizacyjne sprawiły, że jednak ten sędzia będzie arbitrem tego spotkania. Ja typowałem 3-1 podogrywce dla Hiszpanii. Michał, ty co?
1: Będzie 2-1 dla Argentyny.
2: Dla Argentyny. Ja chyba bym tak chciał. Natomiast komentator sportowy Telewizji Polskiej, Dariusz Szpakowski, uważa, że naprzeciw siebie staną wybitne drużyny, a zwycięstwo jest sprawą otwartą.
3: Hiszpania gra piłkę poetyczną, powiedziałbym, dlatego że niezwykle skuteczną, bardzo mało tracącą bramki, chociaż to jest dziwne, bo grają bardzo wysoko w ustawieniu i grają dużą liczbą podań. I to jest takie pytanie, jak Argentyńczycy będą chcieli zneutralizować niezwykle konsekwentną taktykę Hiszpanów. Myślę, że finał pozostanie w pamięci, że może być to bardzo ładny finał, dlatego że oba zespoły kochają futbol i potrafią grać w tę piłkę, są bajecznie wyszkoleni technicznie.
2: Dariusz Szpakowski zwraca też uwagę, że finałowe spotkanie będzie pojedynkiem nie tylko wyjątkowych piłkarzy, ale przede wszystkim wyjątkowych trenerów, bo tam ta relacja między nimi jest naprawdę bardzo ciekawa.
3: Luis de la Fuente przed objęciem funkcji selekcjonera reprezentacji Hiszpanii był również wykładowcą w Królewskiej Federacji Piłki Nożnej, bo tak oficjalnie nazywa się Federacja Hiszpańska. Był wykładowcą na kursach trenerskich, na które uczęszczał trener Scaloni, czyli trener Argentyńczyków. I to jest takie pytanie przewrotne, czy uczeń przerośnie mistrza, prawda? Nie wiem, moje serce jest podzielone.
2: Ostatni mecz mundialu rozpocznie się o godzinie 21. Ja już się nie mogę doczekać, no bo kolejny mundial za 4 lata.
1: Czwórka od wielu lat uczy, bawi i edukuje. Każda drużyna piłkarska składa się z 11 graczy, ale tę liczbę może ograniczyć czerwona kartka. Ja to wiem!
2: Brawo, Michał Piwowarek. I tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca audycji. 3 godziny sportu i rekreacji. No i co, Michale? Będziesz oglądał?
1: Sportowe emocje. Ja siadam i będę oglądał po 21, a jeśli mowa o siadaniu, to w reżyserce rozsiada się numer raz. Bardzo ciekaw jestem,
2: jakiego już jest?
1: Pieska przyprowadzi tym razem. Elo Mordo. Tak, tak, wysyła nam piąteczkę tu. No dobrze, no to w takim razie numer przejmuje antenę.
2: Numer wchodzi czwórki. Nawet, wchodzi cały na biało. Jest! Siemaneczko. Jakiego ty zwierzaka dzisiaj tam tutaj, wiesz, zwerbowałeś?
4: Słuchaj, no ze zwierzakami jest tak, że ciężko ich zwerbować. O dobrze, jestem. Dzień dobry wszystkim, witam was, chłopaki, witam państwa.

0: Dzisiaj żadnego psa nie udało mi się niestety skombinować. Mój został w domu. No i czekam na gościnę, która się, mam nadzieję, pojawi. Więc liczę na to, a to by były dwa psy wtedy.
1: Od początku, kiedy masz ten program, chciałem ci zadać to pytanie. Czy fantazjujesz czasem na taki temat, jakim ty byłbyś psiakiem, gdybyś w przedziale boskim otrzymał właśnie taką rolę, żeby
2: chodzić na czterech łapkach? Bulterier o złotym sercu.
0: Wyglądał na bulteriera takiego?
1: Na pewno byłby to psiak z ogromnym charakterem.
0: Ja bym chciał być zwykłym kundelkiem, bo kundelki mają najwięcej miłości w sobie, najwięcej charakteru i są takie kochane. I nie mówię, że rasowe są niekochane, ale jak miałbym wybierać, to bym chciał być najbrzydszym pieskiem na świecie.
1: A kto
0: wszyscy by mnie wtedy kochali.
1: A kto wygra w nogę?
0: W nogę ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że wygra Hiszpania.
2: Ile? Jeszcze wynik, poprosimy.
0: 3-1.
2: No to piona, to ja to tak? Samo, ja to samo tutaj. Mój ten sam typ.
1: Zostawiamy was na najbliższe 2 godziny z numerem Razem i jego pieskami.
0: Tak jest.
2: No i kończymy w takim razie audycję 3 godziny sportu i rekreacji, a jak 3 godziny sportu i rekreacji, to na sam koniec 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie i Błażej Król. Pa, pa!
1: Jędrzej Rosiewicz i Michał Piwowarek.

0: Autopromocja.
1: Jazz niejedno ma imię. A czy jest lepsza pora, żeby się o tym przekonać niż niedzielny wieczór? Tu Adam Smolarek i nie wydaje mi się. Sprawdzimy trzy różne podejścia. Warszawskie trio Pokusa opowie o swoim najnowszym krążku. Następnie, przy okazji świeżej muzyki od Forteta, przyjrzymy się bitom czerpiącym z jazzu. A na koniec, wisienka na torcie. Retransmisja występu duetu Skalpel z tegorocznego Carbon Silesia Festiwalu. Nie możecie tam zabrakać.

0: kliknąć.
1: Pasmo muzyczne już w tę niedzielę po 20. Słyszymy się? Zapraszam, Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie.
9: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
10: O nie, my tak nie gramy.
11: Ja widziałem, że tak będzie. Ja widziałem, że tak będzie.
10: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Na razie ładnie, ponieważ na zewnątrz 27 stopni Celsjusza, więc cieplutko, no ale niestety to ciepło zostanie nam rozpędzone, ponieważ pokazuje mi już właśnie, że na 18, czyli teraz tak naprawdę burze mają się pojawić i te burze będą trwać, no całą noc może padać, może nie całą, ale z tego co widzę jutro ma być całkiem ładna pogoda, ma być słońce, temperatura od 18 do 22 stopni, czyli nie będzie za ciepło, ale też nie będzie za zimno, no i nie powinno na szczęście padać. Ciśnienie dzisiejsze to 1010 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smol.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzeda.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
2: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: na audycję na cztery łapy. Cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich przed odbiornikami, tymi oldschoolowymi, ale też tymi nowoczesnymi. 7 minut po godzinie 6, po godzinie 18, żeby była totalna klarowność tej godziny. Bo na przykład jak ktoś się obudził przed chwilą i bym powiedział 6, to myślałby, że zaspał do pracy, że już poniedziałek. No, ale niespokojnie, jest niedziela wieczór. Przed nami finał Mistrzostw Świata, moi drodzy. Finał tego pięknego mundialu i dosyć dziwnego mundialu, bo naprawdę były na tym mundialu, działy się sytuacje niesamowite, począwszy od drużyn, które znalazły się w tych rozgrywkach, po niektóre wyniki. No myślę, że wczorajszy mecz o trzecie miejsce pokazał, czym jest tak naprawdę piłka nożna i jak można odrabiać straty w 45 minut. Co prawda Francuzom nie udało się wygrać, byli bardzo blisko, ale mecz był naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zarówno ze strony Anglii, jak i ze strony Francji. Wiadomo, że na tym etapie każdego jest szkoda, jak odpada, i możemy mówić sobie, a tu niesprawiedliwie sędzia podyktował rzut karny, a to tutaj jednak spalonego nie było, a tutaj, prawda, piłka nie wyszła poza boisko. No, jest VAR, sprawdzane są takie rzeczy, więc niby powinniśmy być pewni, że wszystko jest okej, ale jednak czynnik ludzki tutaj jest bardzo ważny, bo no, jakby nie było, to sędzia musi czasami takie rzeczy sam sobie rozkminić za pomocą oczywiście innych sędziów, czy też sędziów VAR-u. No, ale myślę, że dzisiejszy mecz niestety nie będzie tak emocjonalny jak ten wczorajszy. Chciałbym, żeby było inaczej, żeby Hiszpania z Argentyną naprawdę pograły dobry futbol. No i ja, jak już powiedziałem chłopakom, jestem za Hiszpanią. Argentyna, oczywiście, że to jest świetny zespół, mają Messiego, ale Hiszpanie to jest w ogóle inna bajka, bo no zawsze ta piłka hiszpańska była wyjątkowa, niesamowita, tak samo poza tym jak argentyńska, więc tutaj ciężko jest cokolwiek wymyśleć, ale mam nadzieję, że będzie naprawdę piękne widowisko i że będzie dogrywka i karne. Taką mam nadzieję. Niech będzie po 3-3, potem dogrywka, jeszcze karne. No i ostatecznie 3-1 dla Hiszpanii. Tak się nie da. Ale dobrze, emocje na pewno będą. Jestem ciekaw, gdzie wy oglądacie dzisiejszy mecz. No i czy oglądają ten mecz z wami wasze psiaki, ponieważ audycja na cztery łapy, no, mówi o tych psiakach, a często niestety w zależności od psa, w zależności od charakteru, ponieważ piesek mojej dziewczyny ogląda mecze razem ze mną i on naprawdę śledzi tą piłkę, to jest niesamowite. Czasami podskakuje do telewizora, żeby tą piłkę chyba złapać albo przejąć. Natomiast też bywa głośno na meczu, więc jeżeli na przykład idziemy w jakieś miejsce, gdzie ten mecz będzie rozkręcony na cały regulator, to musimy no, pieska zabezpieczyć przed takim hałasem. Pewnie są takie słuchaweczki już specjalne, które zakrywają uszy naszych pociech, tak samo jak dla dzieci. No, ale jednak jak mamy pójść gdzieś z psem, gdzie jest naprawdę głośno, to raczej unikajmy takich miejsc, albo róbmy tak, żeby ten pies faktycznie nie cierpiał, ani nie było mu źle. Dobrze, my zaczynamy od Rudsów, moi drodzy, ponieważ z zeszłego tygodnia został mi jeden kawałek, który chciałem wam zaprezentować, no i dzisiaj zaczniemy właśnie od niego. No, a później będzie dużo nowości. Ja bym po tym The Rootsach dał Pawle Porsche Track, Rock i Max B. A potem byśmy polecieli, bo mamy nową płytę Ricrossa, mamy nową płytę Buckshota, BDI z zespołu Black Moon, więc w ogóle cudownie, cieszę się, wczoraj, dzisiaj się o tym dowiedziałem, jak przeglądałem internet i patrzę, Buckshot wydał płytę z jakimiś jazzowcami, na pewno będzie to coś dobrego. Ale dobrze, zaczynam od Rootsów, a potem Porsche Track, Rock i Max B w Never Talk. Toki chyba, tak, jedziemy.

Was Ja, czyli numer raz w tle, również nie bez powodu leci Snoop Dogg, Doggy Dogg World. Chciałem jak najbardziej taki psiarski kawałek, no wiadomo, że to nie jest kwestia psów takich prawdziwych w tym utworze, no ale jednak jest to Doggy Dogg World, czyli można powiedzieć taki psi świat, który oczywiście prezentuje Snoop Dogg. Piękny numer, piękny sample, tak jak słyszycie, i oczywiście niesamowity rap od Dogg Pound i od samego Snoop Doggy Dogga. Mówiłem trochę o meczach, o tym, co ewentualnie możemy zrobić z naszymi psiakami. No i sprawdziłem sobie informację a propos piłkarzy, którzy posiadają swoje pociechy, no bo myślę, że w ogóle w zależności od zawodu musimy sobie też dobrać takiego psa, na którego będziemy mieli czas, bo to jest chyba najistotniejsze i chyba to jest największa odpowiedzialność w nas, że nie bierzemy sobie na przykład doga argentyńskiego, no może to zły przykład, to jest akurat ogromne bydle, ale psa, który potrzebuje się bardzo wybiegać, czyli no musi mieć spacer co najmniej godzinny, chociaż jeden dziennie taki długi, żeby polatał za piłeczką, żeby się wyhasał, żeby naprawdę wrócił do domu i był spełniony. No i często się nad tym nie zastanawiamy, czy te psy do nas pasują, czy może jednak powinniśmy się zastanowić albo spytać kogoś o radę. Wiadomo, że w tym to jesteśmy najmądrzejsi, bo kto nam będzie mówił, jakiego mamy psa kupić? Przecież my sobie kupimy psa takiego, jakiego chcemy. I oczywiście, że tak. Nikt nikomu nie zabrania kupować psów z hodowli, tych oczywiście dobrych, bo z tych pseudo to raczej bym był bardzo ostrożny. Natomiast sprawdzone dobre hodowle i oczywiście od ludzi, którzy mają te szczeniaki, bo stwierdzili, że ewentualnie może chcą mieć trochę grosza jeszcze dodatkowo, bo mógł mieć takie rasowe psy, no są dosyć drogie, więc jak ma się tych szczeniaków, nie wiem, parę sztuk, dajmy na to 5 i sprzedajemy je po 5, no to już 25 koła w kieszeni. Ale oczywiście jak chcemy kupić takiego pieska z hodowli, naprawdę sprawdźmy tą hodowlę. Ja już o tym mówiłem w zeszłym tygodniu, ale myślę, że będę to powtarzał, bo to jest bardzo ważne. Szczególnie, że no dobieramy, to, znaczy moim zdaniem powinno być tak, że to pies wybiera nas troszeczkę, bo biorąc swojego pierwszego pieska, Aliję, no też nie pierwszego w życiu, ale pierwszego takiego mojego świadomego, to samo, uklęknąłem przed kojcem i Aluś do mnie pierwsza podeszła i mówię, to jest ona. Ja ją po prostu biorę, bo ona mnie wybrała. Więc tutaj idąc do schroniska też miejmy na uwadze, patrzmy na te pieski, bo one też nas wybierają, a nie wszystkie są śliczne, nie wszystkie są ładne. Niektóre są takie naprawdę kochane brzydactwa i myślę, że te psy kochają najbardziej. Dlatego dzisiaj powiedziałem Jędrzejowi i Michałowi, że ja bym chciał być po prostu takim bardzo brzydkim kundelkiem, bo bardzo brzydkie kundelki naprawdę dostają bardzo dużo miłości. Ale wracając jeszcze na szybko do piłkarzy, ponieważ Robert Lewandowski, nasz Robert Lewandowski również ze swoją małżonką Anią mają suczko o imieniu Bella. No i Robert kiedyś opowiadał o tym, że jako dziecko trenował dribbling z psem rasy bokser. Pies próbował odebrać mu piłkę, dzięki czemu ćwiczył ponownie nad futbolówką. Żartował też, że kiedy podczas biegów pies nie mógł już za nim nadążać. Wiedział, że wróci do formy po kontuzji. No właśnie, psy często są naszymi towarzyszami w takich zwykłych życiowych sytuacjach. Ja na przykład bardzo byłem zawsze dumny z psów, na przykład sąsiadów. Moja mama miała takiego psa, który przynosił na przykład gazety. Sam szedł do kiosku, pani już go znała, w kiosku przynosił na przykład gazetę i paczkę papierosów dostawał w ząbki i niósł do swojego właściciela. Jak dla mnie to jest w ogóle jakaś taka mądrość niesamowita. Pewnie to nic jakiegoś nie wiadomo jakiego, ale jednak ja takiego psa nigdy nie miałem, który by mi na przykład śmigał po gazetę. No dzisiaj nie ma gazet w kioskach. Są gazety w kioskach, ale już coraz na pewno mniej, no bo wszystko jest przez internet, więc tutaj wysyłać psa po gazetę, myślę, że spokojnie można by było i myślę, że też, że psy czerpią z tego niesamowitą przyjemność. Dobrze, przechodzimy dalej. Tym razem będzie to Real Wolf Present Evil Deeds i to jest niesamowite. Ten gościu, Real Wolf, jest z ekipy The Flightliners, czyli z ekipy, która dawno, dawno temu, ponad 30 lat, wydała płytę z horrorowym rapem, tak samo Grave Diggers, więc byłem ciekaw i całkiem niezłe. Natomiast potem będzie TF i DJ Max, Poor Sports. Posłuchajcie i oczywiście zostańcie z nami.

Na cztery łapy, ja nazywam się Numer Raz i 26 minut po godzinie 18. No i wracamy do tych piłkarzy ze swoimi pociechami. Jestem w delikatnym szoku, że tylko jeden piłkarz, na pewno nie jeden, ma pieska, bo pewnie tych piłkarzy ma więcej. No ale umówmy się, Robciu to Robciu, jednak jest najbardziej fejmową postacią w świecie piłki nożnej naszej Polski, ale również międzynarodowej. Natomiast argentyński Lionel Messi, który dzisiaj rozegra finał. Messi ma ogromnego psa rasy Dog de Bordeaux, czyli Mastiff francuski o imieniu Hulk. Wczoraj miałem okazję widzieć Mastiffa na żywo, na jakimś spacerze po prostu spotkaliśmy pana z ogromnym Mastiffem. Nie wiem, czy chciałbym mieć takiego ogromnego psa. No tak się mówi, że duży pies to duży obowiązek i na pewno coś w tym jest, bo po pierwsze bardzo dużo je taki pies. Trzeba po nim naprawdę, to nie wystarczą takie woreczki zwykłe, to trzeba z reklamówkami chodzić. Bo tam naprawdę jest solidna ilość towaru. No i oczywiście zaopiekowanie się tym psem, żeby on mógł również się wyhasać, pospacerować. No ale myślę, że Lionel Messi, oprócz tego, że gra w piłkę, no to jego rodzina tym psem się po prostu zajmuje. A Hulk często pojawia się na rodzinnych zdjęciach i filmach. Messi bawi się z nim w ogrodzie.

a dzieci dosłownie się na niego wspinają. No właśnie, często te ogromne psy to są naprawdę bardzo łagodne rasy i mając takie przeświadczenie, że nie, ja nie wezmę tego psa, bo on jest bardzo groźną rasą. Oczywiście sprawdzajmy takie rzeczy, konsultujmy się z behawiorystą, z kimś, kto się zna na tych zwierzakach. Możemy czasami również wpisać w internet, ale pamiętajmy, że w internecie nie zawsze to, co jest, to jest prawda. Często są też fejkowe rzeczy, fejkowe newsy, fejkowe informacje, którymi się zasugerujemy, a potem okazuje się, że tak naprawdę to wszystko zwykła ściema. Więc raczej decydując się na Mastiffa, myślę, że po prostu śmiało, tylko dowiedzmy się, jak się z nim obchodzić, jak go szanować, żeby on szanował nas, no bo chyba na tym polega przyjaźń, moim zdaniem, między psem a człowiekiem, czyli wzajemny szacunek i, no i dużo miłości, bo to jest najważniejsze. I nawet najbardziej agresywna rasa, jak będziemy go bardzo kochać, tego pieska, i naprawdę będziemy mu dawać dużo miłości, to ten pies w ogóle nie będzie miał tej agresji w sobie i również będzie kochał nas i pewnie wszystkich ludzi wokół. No bo z pieskami to różnie bywa, wiadomo, że to kwestia charakteru. Harry Kane, następny zawodnik w półfinału, tym razem Mistrzostw Świata, kapitan Anglii, wielokrotnie mówił, że spacery z psami pomagają mu się przyzwyczaić, wyciszyć, przepraszam, po meczach. Czyli pewnie wczoraj Harry wrócił do chatę, wziął swojego psa i poszedł z nim na spacer. Twierdzi, że to jego sposób na regenerację psychiczną i oderwanie głowy od piłki. To jest prawda. Naprawdę psy potrafią zregenerować nam głowę, umysł i myśli, więc jeżeli mamy jakiś problemik, to pies to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Spacer z psem, przewietrzyć głowę, pogadać trochę z tym naszym kochanym pupilem i wtedy życie staje się o wiele przyjemniejsze. PFG z gościnnym udziałem J. Cola, Whole House, a potem nowy kawałek od Onyx, Budia, i powiem wam, ten utwór wyprodukował Spliff Star. W ogóle bym nie powiedział, że to jest Onyx. Słuchałem tego kawałka i mówię, czy to nie jest jakiś fake, czy to nie jest jakieś AI. Okazuje się, że nie. Tak Onyx teraz gra.

jak nie Onyx, no gdybym usłyszał ten kawałek gdzieś w radiu i nie usłyszałbym oczywiście Fred Rostara ani Spliff Stara, no to bym w życiu nie powiedział, że to jest Onyx, ale fajnie. Fajnie, że chłopaki trochę wyluzowali. Może to taka wakacyjna nutka, która ma spowodować, żeby po prostu trochę ludzie spojrzeli inaczej na ten oldschoolowy zespół Onyx. Fajnie, że chłopaki też robią dalej swój rap i nie próbują ustawiać się na jakichś trapach, dealach albo innych wymysłach, tylko dalej robią to, za co ludzie ich pokochali, czyli krzyczą, drą mordeczki, tak można śmiało powiedzieć. Dobrze, kończymy przegląd piłkarzy z psami. Następny w kolejce jest Neymar, ponieważ Neymar ma 2 golden retrievery, no i bardzo często pokazuje je w mediach społecznościowych. Psy są stałymi domownikami i regularnie pojawiają się na jego rodzinnych zdjęciach. Kolejna postać, tym razem no, myślę, że najważniejsza dla niektórych, czyli Cristiano Ronaldo, również jest miłośnikiem psów. No tu bym się zdziwił, gdyby on nie był miłośnikiem psów, ponieważ te wszystkie akcje charytatywne, które on robi, to naprawdę mega szacun. To jest, jak dla mnie, Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepszych sportowców ever, w ogóle. Tak samo piłkarzy, z takim podejściem, niektórzy się śmieją, że on płacze, no bo przeżywa chłop, przeżywa, bo piłka to dla niego całe życie, zarobił na tej piłce miliony, jak nie miliardy złotych, więc na pewno jest mu z tym źle, jak coś mu nie wychodzi. I moim zdaniem to jest pełne podziwu i szacunku. W jego domu mieszkało kilka czworonogów różnych ras, które często pojawiały się na rodzinnych fotografiach z dziećmi. W ogóle piłkarze, z tego co wyczytałem, nie zabierają oczywiście swoich psów na mecze wyjazdowe. Zwierzaki zostają w domu z rodziną lub opiekunami. Za to po treningach i meczach wielu zawodników podkreśla, że właśnie kontakt z psem pomaga im się odstresować i wrócić do normalności. To taki naturalny psycholog po wielkich emocjach. I to jest moim zdaniem idealna kropka nad i, jeżeli chodzi o temat piłkarzy samych, bo idąc dalej, no, przechodząc przez różne zawody i te zawody, w których mogą nam towarzyszyć nasi przyjaciele, psi, ale i te zawody, w których nie możemy zabierać psa, więc wtedy ten pies jest skazany albo na siedzenie z rodziną, z babcią, ewentualnie z drugą połówką, no albo samemu i wtedy jest już smuteczek, bo jednak my, mając świadomość, że ten pies tyle sam będzie siedział w domu, na pewno kiepsko się z tym czujemy, no nie mówiąc już o psie, który na pewno przeżywa każde nasze wyjście, bo z tego, co ja gdzieś tam wyczytałem dawno temu, każde nasze wyjście z domu, pies myśli, że my wychodzimy na zawsze, że my już nigdy nie wrócimy. Nie ma tam takiego ogarnięcia, że mówisz, mordo, zaraz wracam. Ja cię i tak zawsze mówię do mojego Filipka, mówię, mordeczko, ja zaraz będę, mając świadomość, że wychodzę na parę godzin. No i on wierzy, ale tak naprawdę nie wie, bo te godziny mu się, myślę, że jakoś tam mijają zupełnie bez znaczenia, bez minutek, bez sekund. Także jeżeli możemy psa wziąć ze sobą, bierzmy, a jeżeli nie, to wracajmy, poświęcajmy mu dużo czasu, wychodźmy z nim na długi spacer, gadajmy z psami. Niektórzy się śmieją, że można gadać z psami. Gadajmy z psami jak najwięcej. Psy chyba zapamiętują do 30 paru słów i tymi psami możemy się z nimi oczywiście porozumiewać. One nam nie odpowiedzą, ale odpowiedzą nam ogonem, mordką, czy też po prostu sobą. Całym swoim ciałkiem. Dobrze. A my przechodzimy do Mike'a D, czyli kolejny kawałek gościa z zespołu Beastie Boys, tym razem Krypto, a potem będzie Leon Bridges i utwór Illusions.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: No i trochę ponad 13 minut do godziny 19 zostało. Przypominam, że do meczu 2 godziny i 15 minut, 14, do oczywiście finału, nie wiem, dlaczego cały czas chcę mówić Ligi Mistrzów, Mundialu, Mistrzostw Świata, moi drodzy, nie jakaś tam Liga Mistrzów, oczywiście też ważne wydarzenie, ale jako, że Mistrzostwa Świata odbywają się raz na 4 lata, no to myślę, że te emocje są dużo większe i powodują po prostu większą chęć oglądania tych meczów, nawet ludziom, którzy na co dzień interesują się piłką nożną, przynajmniej ja tak mam, że dla mnie oczywiście piłka istnieje w moim życiu, chodzę w miarę regularnie na Legię, żeby po prostu poczuć ten niesamowity

niesamowity vibe i te emocje. Ale nie znam się na piłce nożnej aż tak bardzo, żeby się wymądrzać, więc jak przychodzi mundial, no to ja jestem cały w skowronkach, bo ja uwielbiam oglądać te wszystkie mecze i widzieć, co się dzieje. Tym bardziej, że poziom piłki nożnej naprawdę jest niesamowity. Na koniec tej godziny chciałem wam powiedzieć parę rzeczy o psach, które robią rzeczy niesamowite, ponieważ psy no, są też... No, niewykorzystywane. Pracują. Psy pracują też przy wypadkach, przy nalotniskach, przy szukaniu jakichś nielegalnych substancji, czy też środków, które mogą spowodować no, jakieś chemiczne, czyli do konstrukcji ewentualnych bomb. Tfu, oczywiście mam nadzieję, że tak nic nie robi, ale psy są wyszkolone do tego, żeby takie bagaże przeszukiwać swoim nosem, no i żeby pomagać. Ale również w kataklizmach, chociażby ostatnie trzęsienie ziemi w Wenezueli. Do akcji ruszyło, moi drodzy, ponad 130 psów ratowniczych z ponad 20 krajów. Przez wiele dni przeszukiwały zwalone budynki i pomagały odnajdywać ludzi uwięzionych pod gruzami. No i to pokazuje, że psi nos wciąż jest niezastąpiony nawet przy najnowocześniejszym sprzęcie. To jest, moi drodzy, niesamowite. Mamy jakieś sonary, mamy skanery, które mogą nam prześwietlić daną powierzchnię, ale nikt nie ma takiego węchu jak pies. I no, tutaj ta pomoc jest po prostu nieoceniona, bo te psy naprawdę potrafią znaleźć kogoś, który leży parę metrów pod ziemią, nie wydaje żadnych odgłosów, a jednak pies go wyczuje i wskaże to miejsce, w którym ten człowiek jest, i często udawało się uratować takich ludzi. Więc niesamowite. Kolejna ciekawostka. Jeden telefon uratował psu życie. Pod koniec czerwca mieszkanka województwa łódzkiego zauważyła skrajnie wycieńczonego psa błąkającego się po lasie. Zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze podali zwierzakowi wodę i przekazali go pod opiekę schroniska. Fajny przykład, że czasem jeden telefon wystarczy, żeby uratować życie. Oczywiście, że tak, tylko nie bądźmy obojętni. Jeżeli jedziemy na przykład w nocy i mijamy jakiegoś bezdomnego pieska, zatrzymajmy się, zobaczmy, czy on nie potrzebuje pomocy. Oczywiście on może uciekać, bo też się będzie nas bał. Ale my żeśmy kiedyś taki numer zrobili, wracając nad morza, zabraliśmy psa, ponieważ szedł właśnie nawet nie poboczem, bo tam nie było pobocza, tylko szedł taką szosą i no, był przekochany ten piesek. To była przekochana sunia, taka grubsza, więc nie sądziliśmy, że jest bezdomna, no ale była bez żadnej smyczy, bez niczego. No i jako, że mieliśmy na pokładzie jeszcze 4 psy ze sobą, to musieliśmy odwieźć te psy, żeby tego psa odwieźć do Warszawy. A to już było tam ze 30 km pod miejscowością, w której przebywaliśmy na wakacjach. No i wracając tym psem, zobaczyliśmy takie gospodarstwo agroturystyczne obok miejsca, w którym żeśmy tego psa znaleźli. No i mówi, podjedziemy. No i okazało się, że ten pies był stamtąd, że on po prostu jest spacerowiczem i że świetnie się bawił. Ale to była naprawdę niesamowita przygoda. Dobrze, 10 minut do godziny 19. Fergie Baby i Larry June. Do końca tej godziny może coś jeszcze wpadnie. Bądźcie uważni, słuchajcie, a my słyszymy się po godzinie 19.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxing.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca czwórka, Polskie Radio.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
0: Po reklamie.
18: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
19: O nie, my tak nie gramy.

0: It's crazy. I didn't really know too much about it. I just was drawn to the watch.
1: Yeah.
0: And I'm not too deep in the knowledge behind the watch, but I just like flying shit. You know what I mean?
1: Like
0: and I saw it and I was gravitated to it.
1: Yeah.
0: So Boop had to grab that.
2: To był Larry Zun, a na zegarach godzina 19.
3: Pogoda.
2: Deszczowo, moi drodzy, tak jak mówiłem na poprzedniej pogodzie, tak teraz to się wszystko spełniło, ponieważ pada, może grzmieć, mogą też być błyskawice. No ten deszcz raczej przelotny nie jest, bo z tego co widzę, no do 22 na pewno będzie padać, a potem raczej już tylko zachmurzenie, no i temperatura spadnie w nocy do 14 stopni Celsjusza, więc będzie naprawdę bardzo przyjemna noc, no ale jutro znowu słońce na przemian z opadami deszczu. No i tak myślę, że cały tydzień będzie taki w kratkę przeplatany, trochę burzy, trochę deszczu, trochę pewnie jakiegoś złowieszczego wiatru, mam nadzieję, że nie, bo na razie lekka bryza wieje do nas z północy, no a ciśnienie cały czas bez zmian, czyli 1010 hektopaskali, nyje obecnie gwałtownie spada.
3: Autopromocja.
4: Jazz niejedno ma imię, a czy jest lepsza pora, żeby się o tym przekonać niż niedzielny wieczór? Tu Adam Smolarek i nie wydaje mi się. Sprawdzimy trzy różne podejścia. Warszawskie trio Pokusa opowie o swoim najnowszym krążku. Następnie, przy okazji świeżej muzyki od Forteta, przyjrzymy się bitom czerpiącym z jazzu. A na koniec, wisienka na torcie. Retransmisja występu duetu Skalpel z tegorocznego Carbon Silesia Festiwalu. Nie możecie tam zabraknąć. Pasmo muzyczne już w tę niedzielę po 20. Słyszymy się? Zapraszam, Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie 2brzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
6: Poleca 4.

0: Trójka. Polskie Radio.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Po reklamie.
7: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmen las paredes de tu laberinto.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Prawie 8 minut po godzinie 19, czwórka Polskie Radio, audycja na cztery łapy, która mówi o pieskach i myślę, że o tych pieskach będzie coraz więcej, tym bardziej jak pojawią się goście ze swoimi pociechami, tak jak Bowska w zeszłym tygodniu, no to mam nadzieję, że ci goście nam dopiszą. Są też wakacje, ludzie wyjeżdżają, więc nie zawsze te terminy da się zgrać, no ale myślę, że dla chcącego nic trudnego i po prostu będziemy robić fajne spotkania z ludźmi, którzy też kochają zwierzaki. Dobrze, a my, ja chcę wam jeszcze parę ciekawostek powiedzieć, ponieważ zwrócimy na to uwagę. Niejaki Reksio. Ja często na mojego Filipka mówię Reksio albo Pikuś, bo to taki klasyczny kundelek. I Reksio, moi drodzy, wrócił do domu. Kilka dni nie było go na chacie w Katowicach. Policjanci, którzy pomagali odnaleźć tego psa, który zniknął spod sklepu, no przejrzeli monitoring i szybko ustalili, gdzie trafił czworonóg. Właścicielka napisała później oficjalne podziękowania, podkreślając, że pies jest pełnoprawnym członkiem rodziny. Aleluja! I tak powinno się podchodzić do naszych ukochanych zwierzaków, traktować go jako członka rodziny, bo żyjemy razem, tak naprawdę spędzamy czasem, spędzamy razem naprawdę dużo czasu i to są nasi tacy najwięksi przyjaciele i powiernicy naszych tajemnic. O tym z Bowską również rozmawialiśmy, że no cokolwiek by się działo, to pies nie piśnie, a czy może piśnie, ale nie powie żadnego słowa. Więc tutaj raczej powinniśmy podchodzić do tego poważnie i jak bierzemy psa, to traktujmy go jak naszego zioma, jak naszego braciszka. Może być synek, może być córeczka. Myślę, że każdy traktuje te psy, ci z tych ludzi, którzy kochają po swojemu i każdy ma jakieś miłe słówka do tych piesków, a psy się naprawdę potrafią odwdzięczyć swoją miłością. Coraz więcej natomiast mówi się też o psach asystujących, ponieważ to jest moim zdaniem bardzo ważne. Przede wszystkim jeżeli chodzi o te przepisy, które no, czasami są dosyć dziwne. Ale oczywiście pies, który no, pomaga ludziom, jest psem asystującym, ma dodatkowe prawa, dzięki czemu może wchodzić z takim człowiekiem wszędzie, a tak naprawdę wprowadzać tego człowieka, bo jak ktoś jest niewidomy, no to ten pies jest jego oczami. Więc tutaj jak ktoś by się czepiał, że ale z psem nie wolno, no to hola, hola. Ja w ogóle tego typu sytuacja, jak ktoś mówi, żebym wyszedł z psem ze sklepu, to ja mówię, ale to nie jest pies. I to jest, to zatyka ludzi, bo co mają powiedzieć? No to, ale to jest pies, a ja mówię, to nie jest pies. I moje zdanie przeciwko zdaniu kogoś, a poza tym ja mówię, że to jest członek rodziny, że to jest mój przyjaciel, albo mój braciszek. I wtedy ludzie za bardzo, no ja mówię wtedy, dobrze, proszę wezwać policję, nie wiem, straż miejską, róbcie co chcecie, ja z tym psem i tak wejdę, bo go nie zostawię na zewnątrz. I moim zdaniem tak trzeba robić, tak trochę trzeba działać, bo w pewnym momencie te przepisy i tak już się zmieniają na bardziej takie przyjacielskie psom, no ale w dalszym ciągu są problemy z jeżdżeniem komunikacją. Na przykład ostatnio w nocy wracaliśmy autobusem nocnym i wsiedliśmy, bez kagańców były nasze pieski i nikt nas z tego autobusu nie wyprosił, a to był Wilanów, Królewski. A, widzicie, jednak da się. Dobrze, kolejne utwory specjalnie dla was. Zaczęliśmy w ogóle od Everlasta, kawałka Peace of Mind. Bardzo fajnie śpiewany kawałek od Everlasta, czyli byłego wokalisty zespołu House of Pain, a teraz będzie Doughboy i Come Here, a potem będzie Dave East, Styles P i Harry Freud z utworem Alley Oop.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: La música de Harry Fry.

tam swoją muzykę. No i teraz chcę skoncentrować się trochę na muzyce, ponieważ nowy album wypuścił Buckshot. Buckshot BDI prosto z ekipy Black Moon, prosto z Duckdown Records, prosto z Bootcamp Click, prosto z Brooklynu. Świetny MC, od samego początku czarował swoją barwą, ale też sposobem oczywiście rapowania. No i nagrał płyt z Black Moonem, bodajże chyba 3 czy 4 wyszły. Płyta z KRS-One'em, dwie płyty chyba z Nine Wonderem. Naprawdę sporo robił. Oczywiście wspólne płyty z Bootcamp Click, gościnne zwrotki na Smith & Wesson, na OGC, na Helta Skelta i na wielu innych projektach. No ale dawno solówki od Buckshota nie słyszeliśmy. Totalnie o niej nie słyszałem wcześniej. Nie wiem, czy było jakieś info, czy po prostu tak niespodziewanie spuścili z nieba materiał. 30 minut, co prawda, tylko 20 minut. Przepraszam, tylko 30 minut, nie 20. No, ale myślę, że to taki album bardzo konceptualny, ponieważ tutaj możemy usłyszeć jazzowy band. Tak jest, dobrze słyszeliście. Buckshot nagrał album z jazzową ekipą. No i mamy tu, oczywiście boom-bapowo jest bardzo, truskulowo jest mega, no ale jednak myślę, że też artyści szukają czasami tej przestrzeni, żeby znowu nie powielać tych swoich schematów wieloletnich, no bo umówmy się, jak jesteś 40 lat na scenie i robisz swój rap, za który ludzie cię kochają i tak naprawdę to nie masz innego wyjścia trochę, żeby z tej szuflady wyjść, no bo jak zrobisz coś innego, to za chwilę powiedzą, no ale to już nie jest ten sam Buckshot. No ale Buckshot w ogóle nie wychodził z tego swojego rodzimego podwórka tak naprawdę. Cały czas trzymał się bardzo blisko. Nigdy, wydaje mi się, nie zaprzedał siebie jako artysty, ponieważ no chyba, że nie wiem o czym w Stanach wiedzą, ale wątpię, ponieważ to naprawdę, czy Black Moon, czy Smith & Wesson, czy OGC, czy wcześniej Helta Skelta, bardzo chyba sumiennie prowadzili swoje biznesy i swoją karierę, koncentrując się na tym, żeby to raczej nie wyszło poza te ramy prawdziwego, dobrego rapu, nawet tego rapu undergroundowego. Więc ja się niezmiernie cieszę, że mogę znowu poobcować z Buckshotem, BDI-em. Okładka trochę jak zrobiona, jak w ogóle na AI-u, dlatego jak pierwszy raz to zobaczyłem, to mówię, jakaś ściemka chyba, ale patrzę, jest to album, jest na Spotify'u, jest na wszelkich platformach, więc można słuchać, ukazał się 10. Jak to? To ja przygapiłem aż tyle czasu. Teraz zobaczyłem, kiedy on się ukazał i on się ukazał 10 lipca w ogóle. Nie wiem naprawdę, jak ja to przegapiłem, tym bardziej, że szykuję muzykę no co najmniej 2 razy w tygodniu. I jak to się stało, że nie spotkałem Buckshota? Nie wiem, ale na szczęście tak czy siak go spotkałem. 4 utwory od Buckshota. Just Up, Good Day, Band of Break i The Package. Ale oczywiście przerwiemy to pewnie jakimś dżingielkiem, ale niech polecą utwory longiem, żebyście mieli chociaż trochę klimatu albumu Buckshota.

0: cztery łapy.
1: Alley Oop, Dave East, Styles P i Harry Freud w tym pięknym utworze. Trochę nowoczesnym, trochę nie, ale bardzo przyjemnym. Audycja na cztery łapy, oczywiście mówię dużo o psiakach, ale też w plata.

0: na cztery łapy.
1: Cztery łapy, na cztery łapy audycja i cztery razy Backshot BDI, moi drodzy. I za chwilę również cztery razy, ale już nie Backshot, tylko Rick Ross, który powrócił z nowym albumem. I ja na ten album czekałem, ja czekam na każdy album Rick Rossa. No i swego czasu miałem takie tutaj pogadanki, pogaduszki na Instagramie. Ktoś mi napisał, skomentował, że nie spodziewał się po mnie, że ja w ogóle zagram Rick Rossa. Przecież Rick Ross to nie jest rap, to był klawisz i w ogóle dlaczego ja to robię. No ja już to wytłumaczyłem, oczywiście sprostowałem, powtarzać się nie będę. Myślę, że po prostu kwestia tego, co kto lubi, co się komu podoba, a Rick Ross jest moim zdaniem naprawdę niezłym raperem i płyty, które wydaje od wielu lat, no po prostu sprawdzam, śledzę i jaram się. Nawet się jaram, ponieważ naprawdę są kawałki, które mnie mega zaskakują. Pomimo, że Rick Ross przyzwyczaił trochę słuchaczy do tego, że tam za dużo się w tym jego klimacie muzycznym nie zmienia.

Oczywiście są inne bity, często te bity są zagrane, często są samplowane, ale może zmodyfikowane. Natomiast brzmi to za każdym razem na tak zwanej grubości, ponieważ on sam do chudych nie należy, a dodatkowo myślę, że ta charyzma, ta ekspresja, ta dynamika, która jest w Rick Rossie, no powoduje to, że on naprawdę potrafi rapować. I czy to jest rapowanie schematyczne, bo cały czas rapuje tak samo. Próbowałem na tej płycie usłyszeć coś, czego jeszcze nie usłyszałem u Rick Rossa i udało mi się, bo przedostatni kawałek z tego albumu jest po prostu kawałkiem elektro, co jest, no, nie jest aż tak bardzo spotykane dzisiaj, ale z tego, co mi ostatnio powiedział DJ Eprom, to elektro, no, ma swój renesans teraz i myślę, że sporo ludzi będzie korzystać z tych brzmień 808 i nie tylko, ale to faktycznie bardzo charakterystyczne, bardzo inne, bardzo nietypowe, mało komercyjne, ale myślę, że można by kawałek spokojnie komercyjny na takim elektro trzasnąć i pewnie by był całkiem niezły. No i Rick Ross trochę tak zrobił, ponieważ Rick Ross, nie mogę wam za dużo powiedzieć, bo niestety internet, coś mi tutaj nie hula nagle w telefonie. O, dobrze, może się uda już, a niestety konto moje radiowe mi wygasło. Dobrze, ale jesteśmy już na miejscu. Set in Stone, tak nazywa się ten album, został wydany w ten piątek, czyli przed chwilą. Trwa godzina i 4 minuty, 19 kawałków. Jednak jak Rick zrobi muzykę, no to słychać i można go długo słuchać. Do It One Time, mamy taki kawałek i to jest kawałek właśnie z Young Breedem i z DJ-em Nastim, który odpowiada prawdopodobnie za brzmienie tego utworu. No i jest to kawałek w ogóle nie w klimacie Rick Rossa, on rapuje tam w ogóle inaczej, szybciej, no bo sam beat jest powodujący, że trzeba szybciej rapować, ale mój na razie ulubiony kawałek z tego albumu to jest The Algorithm i to jest utwór zamykający ten album. Dzisiaj też go dla was przygotowałem, więc go posłuchacie, ale zaczynamy w ogóle od utworu rozpoczynającego album Set in Stone, Caviar Bumps. Już są klipy, jest klip z Rick Rossem, przepraszam, z T.I.M., Mahogany Caskets, chyba go już nawet grałem, z French Montaną, Minsk in Miami też grałem, ale stwierdziłem, że zagram kawałki, których jeszcze nie grałem. Maybach Music 7 z Donem Toliverem i z Jeezym. I dodatkowo jeszcze co my tu mamy? No dobrze, i chyba to wszystko, ponieważ tych gości na płycie jest sporo, ale myślę, że powinniście sami posłuchać i no może wam się to spodobać, może nie, ale ja polecam płytę Set It Stone naprawdę z czystym serduchem, bo to dobry kawałek rapu. 4 kawałki Rick Rossa przed nami, przede mną, przed wami. No i usiądźcie wygodnie w hotelach albo w jakimś wygodnym, ekskluzywnym samochodzie, żeby poczuć tę muzykę jeszcze lepiej. No i włączcie Rick Rossa. Myślę, że będzie naprawdę ciekawie.

0: 10 minut do godziny 20, no i zakończyliśmy z przytupem sekcję Rick Rossa, ponieważ jak sami słyszeliście, naprawdę utwór w niespotykanym tempie, jeżeli chodzi o Ricka Rossa, bo on jednak lubi taki wolny styl, te rapowanie, te bity ciężkie, a tutaj tak bardzo żywo. W studiu już Michał Smolarek, też zapytam cię o zdanie.
1: Przepraszam bardzo, to Michał Smolarek to jest mój ojciec.
0: A przepraszam, Adam Smolarek, jejku, a widzisz, a tak z powiedziałem, ale to pozdrawiamy twojego ojca w takim
1: tak,
0: razie.
1: Tak, ja nazywam się Adam Witak, tak naprawdę.
0: Adam Witak, o, to jest no w ogóle właśnie. Dobrze. Tak, tak, a ja Michał Smolarek.
1: Tak, możemy tak zrobić, dobrze.
0: Zamiana. Dobrze, ten Rick Ross ci podszedł, czy...
1: Podszedł, właśnie może dlatego, że tak jak powiedziałeś, jest trochę bardziej żywy. Ja chyba potrzebuję się troszkę obudzić na niedzielny wieczór, więc to jest doskonały moment.
0: No szczególnie, że 3 godziny audycji przed tobą,
1: yes.
0: Żebyś nie usnął, ale zapewne ciekawe rzeczy będą u ciebie, więc pewnie oka i tak nie zmrużysz.
1: Mam nadzieję, że ciekawe dla wszystkich również. Zespół Pokusa, trio z Warszawy, wpadnie z nowym jazzowym albumem. Porozmawiamy trochę o tym, czy się eksperymentuje formalnie na tym płycie, czy też nie. Czy jest to ciekawy album, czy jest to przystępny album? No nic, to po godzinie 20. Dzisiaj też fortet, monografia, czyli co też Kieran Hebden wydaje jako fortet, jako Wingdings, jako szereg innych w ogóle aliasów. To jest gość, który, nie wiem nawet, czy jestem w stanie zliczyć jego wszystkie pseudonimy. A na koniec Skalpel z Carbon Silesia Festiwalu.
0: To myślę, że zapowiada się całkiem bogata audycja, więc zostańcie z Adamem, bo Michał idzie do domu oglądać mecz o 21. Dziękuję wam dzisiaj za obecność, za to, że byliście ze mną. Zapraszam was oczywiście na jutro, na audycję numer raz na fali 21-23. Gościem będzie bonus RPK, więc myślę, że będzie grubo, szorstko, no i ulicznie. Także do usłyszenia, do jutra. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom.

0: kibicują. Grupa Transportowa, Toyota Radość, Polski Holding Hotelowy, partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
2: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarze godzina 20, a to Chloe i Timbaland, Main Attraction.
1: Pogoda.
0: Droga Warszawo, pada i padać będzie. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich, którzy wybrali się dzisiaj na drugi koncert System of a Down. Ponoć na dach Stadionu Narodowego nie został zamknięty, także wygląda na to, że wszystkich czeka prysznic. No cóż, no cóż, na System of a Down też takie rzeczy się mogą zdarzyć. Niestety, wygląda na to, że padać będzie już dzisiaj do końca dnia, że powroty do domu wieczorne w niedzielę nie będą wcale specjalnie przyjemne. W tym momencie 20 stopni w Warszawie, natomiast im dalej na zachód, tym chłodniej. 15-17 stopni to jest max, jeśli chodzi o tę część kraju. Na wschodzie najcieplej. Zaskakujące. No i tak też zapowiadają się najbliższe dni. Ma być troszkę upalnie, troszkę deszczowo. Zależy naturalnie gdzie. Niestety lub stety, zależy oczywiście czy lubicie, nie wrócą takie upały jak w ostatnich dniach. Możemy spodziewać się maksymalnie 24 stopni.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
5: Poleca Czwórka, Polskie Radio.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie.
2: Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: Aerials. Dwa potężne koncerty na Stadionie Narodowym. Jeden wczoraj, drugi dzisiaj. System of a Down. W piątek Kamil Jasiński poświęcił całą godzinę Hejterskiej 4 temu właśnie zespołowi.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, to właśnie ja. Dzisiaj jesteśmy z wami w składzie Renata Żuchowska, Paweł Worobiej oraz Adam Smolarek. Za moment już będą ze mną goście i to jest wspaniała informacja. Dużo rozmów w ten weekend udało mi się przeprowadzić. To są zawsze dobre informacje, zawsze raźniej, gdy nie jest się samemu w studiu. Także w tym składzie do 23. Dzisiaj czeka nas jazz, czeka nas elektronika, to za sprawą odpowiednio pokusy, forteta oraz skalpela. No i za moment właśnie pokusa do nas wpadnie. Także myślę, że powinniśmy po prostu zagrać z ich najnowszego krążka, z albumu Głowy. Słoń przed nami.

0: Zespół Pokusa z utworem Słoń to jest kawałek z ich najnowszej płyty, z albumu Głowy, a ze mną w studiu już wszyscy. Teo Olter.
1: Dzień dobry.
0: Po kolei. Tymek Bryndal.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Oraz Nathan Kryszk.
3: Dobry wieczór.
0: Tymek bardzo chciał dużo powiedzieć o piłce nożnej. W międzyczasie.
2: No, ale to poza anteną.
0: No to za późno. Za późno. Wkopałeś się.

0: Musisz powiedzieć na antenie.
1: A propos. Czy lubię piłkę? No, nie wiem. Gdy byłem małym chłopcem, miałem 7 lat, oglądałem z
0: kto wygra mecz, powiedz?
1: Wypiekami na twarzy.
2: Komu kibicujemy dzisiaj? Finał mundialu.
1: To jest trudne. Ja już na tym etapie nie wiem. Ja nie wiem. A wy?
0: Chyba najfajniej by było, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: możemy zostawić nasze diagnozy na temat światowej piłki nożnej, no to powiedzcie mi, zespole Pokusa, gdzie byliście, kiedy was nie było? Bo jednak od czasu poprzedniego albumu trochę już minęło.
1: Trochę tu, trochę tam.
2: Byliśmy wszędzie w sumie, no. Byliśmy tylko w innych kolaboracjach, ale też mniej widoczni chyba. Jednak to jest tak, teraz zwłaszcza poczułem to w ostatnim tygodniu, że jak się jednak to coś wypuszcza, to ludzie reagują na to. I ta reakcja jest dość intensywna i krótka, a tak jak przez 4 lata nic nie wypuszczaliśmy, to byliśmy po prostu mniej widoczni na pewno, no.
1: Tak, ale to mniej widoczni. No pytanie jest, wiesz, o to, czy trzeba być zawsze obecnym i widocznym. To jest trochę tak, że wydaje mi się, że my byliśmy cały czas i raz po raz graliśmy i każdy z nas coś robił i to nie jest tak, że artysta jak na chwilę przepada z takiego trybu dostarczania non-stop treści, kontentu, to on znika. A i my trochę tak, my mamy tak trochę taki, no takie podejście chyba od lat trochę nie do końca w tych, nie chcemy, nie jesteśmy tacy algorytmowi z tym szczątkiem dla innych artystów i którzy to robią i to jest też fajne, jakby niech to robią, my tak trochę robimy to po swojemu i niby nas nie ma, jesteśmy i nagle robimy płytę, jesteśmy, jakby to jest okej dla nas, mimo że to nie się, nie podoba na przykład takiemu Instagramowi, bo nie dostarczamy mu materiału do mielenia, ale nas
2: i on
1: mało
2: wysyła maile i mówi, ej, wrzućcie dokładnie coś. Wasi fani chcą dostać informacje od was.
0: Propozycja treści, tak. To ja wiem, znam to. No ale jednak, mam na myśli to, że dobrze, można było was prześledzić w różnych zespołach osobno, tak, z własnymi projektami. Zresztą dzisiaj będziemy o albumie Natana jeszcze rozmawiać, ale to później. Natomiast no, Pokusa jako taka, no to tu akurat albumu DWA minęło ile? 5 lat?
1: Cztery? Może być, tak.
0: No to co Pokusa w tym czasie robiła jako zespół?
3: Też to było tak trochę, że DWA wyszło w pandemii i nasze koncerty były pandemicznymi koncertami do kamer, więc
2: część
3: trochę
2: była odwołana,
3: okropne. Dużo było, tak, i trochę się tego nie chciało i nie było takiego czegoś, co się dzieje naturalnie po koncercie, że ktoś coś przeżywa i to idzie dalej, więc trochę wydanie wtedy płyty było fajne, bo na przykład wydaliśmy ją w takiej formule pudełkowej, że można było sobie ją zamówić na Uber Eats z Pardonu, żeby ktoś mógł w ogóle ją kupić, więc, no bo ten pierwszy termin się nie odbył, więc to było takie trochę strzelanie sobie w stopę, trochę stawianie jakiegoś kroku jednak, więc ta stopa taka przestrzelona.
1: Poranioną stopą i tak kulaliśmy z lewej na prawo i ta krew się sączyła i tak.
3: A ludzie robili wtedy Hot 16 Challenge i tak dalej, więc jakby, więc wydaje mi się, że po prostu
2: też zrobiliśmy Hot 16 Challenge.
3: Tak, zrobiliśmy Hot 16 Challenge na ten.
2: Bardzo
3: na
2: było dobre, ostatnio mi się wyświetliło. Tak, ale też tak byliśmy, nie tylko pandemia, ale też wcześniej chwilę straciliśmy wydawcę, który mi się wydawał, że będzie wydawcą do końca świata naszym, czyli Lado ABC się zamknęło i musieliśmy szukać też nowych po prostu sposobów i rzeczywiście pandemia trochę nam podkrzyżowała plany wydawania się samemu.
0: Natomiast na szczęście wróciliście, więc posłuchajmy dalej. Portret z Grzechotnikiem teraz w radiowej czwórce.

0: Pokusa, portret z grzechotnikiem, jeden z nowych utworów Tria, które jest ze mną w radiowej czwórce. No właśnie, ta płyta to jest rzecz, moim zdaniem, troszkę łagodniejsza niż poprzednie. Nadal to nie jest tak, że to nie jest przeprodukowany album, absolutnie nie. On jest dosyć surowy pod kątem tego, jakie zostały środki użyte, ale muzycznie to są przyjemne piosenki, tak w cudzysłowie.
1: No to jest nasza idea singla, no. Tak. No bo to trochę jest tak, no bo wiesz, myśmy...
0: A bardziej do mikrofonu poproszę.
1: Oczywiście, przepraszam bardzo, oczywiście już szukam mikrofonu, a mikrofon szuka mnie. To jest płyta, dokładnie, no my, żeby tak zdradzić trochę kuchni, co wszyscy lubią wszystko, zawsze wiedzieć, jak wy to, czy macie to spisane, a przecież jak to się robi, przecież jak. No my wybraliśmy w tym wypadku, nie pamiętam dokładnie, 9 utworów. Tak. 9 utworów z... praktycznie 3 dni nagrań, z których wyszło około...
2: 8 godzin.
1: 8 godzin materiału, z którego wycięliśmy. Musieliśmy wybrać na tę okazję wydania płyty tyle, ile się na płytę mieści, czyli 2 razy 45.
2: 2 razy 21.
1: 2 razy 21, czyli razem 45, tak, zawsze mi się to miesza. Więc jakby to jest dopiero, to jest taki...
3: Ale czekamy na kolejny dwupłytowy album winylowy.
1: No więc teraz pytałeś, gdzie jest pokusa? Pokusa teraz co miesiąc będzie.
0: Proszę, za każdym razem, gdy słyszę, bo to co jakiś czas przy albumach jazzowych słyszę, że o, zamknęliśmy się w studiu na 3 dni i zrobiliśmy po prostu 150 godzin materiału, mhm, wybraliśmy 28 minut, nie?
1: Tak. Mhm.
0: Jak?
2: W Excelu.
3: Naprawdę w Excelu.
1: Kolory i
2: tak, mieliśmy chyba 54 tracki, które wszyscy musieliśmy przesłuchać i dawaliśmy okejki w tabelce w Excelu i tak. Wydaje mi się, 2 były zaakceptowane
3: tak
2: przez wszystkich.
3: Tak naprawdę taki corpo band.
0: No tak. Właśnie tak to brzmi.
2: Nie. 2 zostały zaakceptowane przez wszystkich, a potem były debaty, które jeszcze wejdą, a które nie wejdą.
1: To jest demokracja in the making, wszystko tak jest, wiesz, jakby jest nas 3, mamy 3 głosy i później musimy dojść do wspólnego porozumienia,
3: 3, 3, 3,
1: żeby
3: 3,
1: wydać
3: 3,
1: płytę.
3: 3, 3, 3.
1: I nie ma głosów większych, mniejszych, nie ma wydawcy, który mówi to i to. To wszystko jest między nami i to wydaje mi się, że jest piękne i to może działać i też polecamy wszystkim zespołom, które myślą nad takim systemem. Oczywiście nie jest zawsze pięknie różowo-kolorowo, są różne rozmowy przyjemniejsze lub nie, ale jest to kwestia tego, że się umiemy dogadać i trzeba się umieć dogadać. Kropka.
0: Czyli w tym zespole nikt nikogo nie łapie za mordę, tak?
3: Nie, no łapiemy się, nie tak, żeby się pocałować tak na
0: ale to bym wtedy, inaczej bym to nazwał wtedy.
3: A, okej.
1: Okay. Ale co rozumiesz przez łapanie za mordę?
0: No w sensie, że są zespoły,

0: których jest jeden lider, jeden taki główny, wiecie, jak zakładam, że...
1: I lider łapie za mordę.
0: Na przykład. No
1: to brzmi ciężko.
2: Bardzo przemocowo. To
0: no, brzmi. Jest.
3: Okay. Słuchajcie, muzycy w takich zespołach, mrugnijcie dwa razy.
1: Mrugnijcie dwa razy na następnym koncercie.
0: Ale beka, ale spotkałem się z tym, że po prostu są ludzie, którzy wolą ten tryb pracy, że jest jeden główny kompozytor, jeden główny lider, jego decyzje są najważniejsze, ale oczywiście no, cały zespół współtworzy też. Już nie mówiąc o projektach, w których no, jest ten jeden lider i się zmienia reszta cały czas.
1: Nie, no, to też jest spoko model. To po prostu się, jakby po prostu chyba
4: demokratyczny
1: jakoś weszliśmy...
4: model jest najtrudniejszy
1: jest
4: model.
1: Jest najtrudniejszy po prostu.
3: No. Beka, ale też...
1: Okładka też odrobiona w trójkę.
3: Tak, byłem w takim no, modelu, o którym mówisz i też szczerze miałem tak, że akurat w tym wypadku na to konto też wydaje mi się, że taki mocny lider nieraz działa, ale to wszystko, to jest wszystko kwestia umowy, jak się umawiacie z kimś na początku na co, no to jest trochę tak, jeżeli nagle się umawiasz z kimś, że jest lider i on jakby prowadzi i później się to zmienia w trakcie, to jest też nie okej, powiedzmy, no bo nagle ta odpowiedzialność na tobie jest inna niż na tą, na którą się, no to jest wszystko kwestia umowy niestety. My się tak mówiliśmy już o te 14 lat temu i tak się staramy tę umowę realizować i jak widać udaje się po 14 latach wydać płytę ciągle. To jest chyba okej.
0: Okay. Udaje się też zebrać...
3: Tylko może 6.
0: Tak. Udaje się też zadowolić osoby niezadowolone z młodego polskiego jazzu. Z prostego powodu nie jesteście młodym polskim jazzem.
1: Dokładnie.
0: No przykro mi.
3: To jest nasze limbo. No.
0: To zagrajmy teraz Łososia zatem z waszego albumu.
3: Ekstra.

0: Gramy dzisiaj z albumu Głowy od Tria Pokusa. To był mały łosoś.
1: Malutki.
0: Malutki.
1: Tyci.
0: No nie taki malutki, no jednak dobre 5 minut słuchaliśmy muzyki. No to skoro ustaliliśmy, że nie jesteście młodym polskim jazzem, to co was trzyma razem i jak sobie ewoluujecie jako zespół? Bo jednak Pokusa, zakładam, sprzed tych 14 lat wspomnianych, może być troszkę innym zespołem niż ta dzisiejsza.
2: Całe szczęście.
1: Albo myślę, że to jest
3: to, jak się kiwamy, bo chodzi o to, jak się kiwamy, to nas trzyma. To jest jakby taka niewidzialna linia między nami. Jak się kiwamy, to się, wiesz, tak się podłączają.
0: No to kiwasz się, tak, słyszę. No? Wszyscy słyszą.
3: Cała Polska słyszy, jak się kiwasz.
4: To ma bujać, to ma głową coś tam, bo taki, dobra.
0: Był.
1: Tak, ale mam wrażenie, że właśnie też o tym myślimy, czy rozmawiamy przy okazji premiery tej płyty i mam wrażenie, że taka linearna struktura podróży od punktu A do punktu B to nie do końca opisuje to, co przeżywamy razem. Jakaś bardziej taka sinusoidalna spirala, która się spotyka w tych samych momentach co jakiś czas. I też mieliśmy takie wrażenie, że ta płyta jest bliższa temu, co graliśmy na pierwszej płycie, czy przed pierwszą płytą.
0: Tak.
1: Niż temu, co myśleliśmy, co robiliśmy między drugą a trzecią. No. Gdzie wtedy były takie momenty grania właśnie na off-festiwalu, na Unsoundzie, na jazzie nad Odrą i w innych takich miejscach, w których się teraz ostatnio nie pojawialiśmy. Więc jest to jakiś powrót też do improwizowanych korzeni i do takiego właśnie demokratycznego, strukturalnego grania i na żywo komponowania. No.
3: Wydaje mi się też, że taki przesyt właśnie takimi projektami, które bardzo widzisz, że są wykalkulowane, sprawił, że masz poczucie, że w sumie ma sens zrobić taki projekt, który bardzo widzisz, jak bardzo nie masz szans na bycie kalkulowanym, że jest po prostu w nas taka chęć też słuchania takiej muzyki, po prostu.
2: Też tak się pojawia, też nie stawiamy sobie jakby punkt pierwszy spotkania bycie antyrynkowym zawsze i wszędzie, jakby tak trochę wychodzi intuicyjnie, bo rzeczywiście jesteśmy zespołem, który przeszedł drogę i teraz, tato powiedział, to jesteśmy trochę znowu w pewnych rozwiązaniach podobnych do tych z początku, to jest bardzo fajną klamrą, ale nie też domykającą, bo też nie kończymy działalności, ale też trochę jesteśmy wbrew takiemu...
0: Słyszałem to. Nie,
2: co? Oczywiście nie wiem, tak? Właściwie z nowego basistę. Ale chodzi mi o to, że trochę nam się udało wymknąć temu takiemu brynkowej potrzebie powtarzalności artysty, którą dzisiaj widać, że ktoś wydaje płytę, później wydaje kolejną, która już jest inna, bo każdy artysta się chce rozwijać i coś zmieniać w swoim języku i wyrazie, ale rynek mówi mu hola hola, tam to było fajne, masz robić to samo, co robiłeś. A nam się jakoś tak udało, też unikając tego bycia bardzo na rynku i tak dalej, że rzeczywiście słuchacze mogą prześledzać naszą ścieżkę rozwoju po każdej płycie, która każda jest inna, a zarazem mam wrażenie, że udaje nam się jakiś taki właśnie tą niewidzialną nić sierocą, siekiwającą na

0: każdej tej płycie zachować i jest tam jakiś taki wspólny spine, który to wszystko Grzesinek zbiera pod hasłem pokusy i to jest fajne. Dziękuję.
1: Dziękuję również. Brzmi koszmarnie skomplikowanie, szczerze mówiąc, gdy tyloma słowami to opisałeś, także...
0: Po prostu robimy swoje i chyba to jest jakby tyle.
1: Po prostu swoje.
0: Swoje po swojemu, to jest chyba pokusa.
2: Swoje po swojemu i też spotykamy się po prostu i gadamy o muzyce, wysyłamy sobie jakieś rzeczy. Że to jest chyba taka jakaś wstała zajawka muzyczna, która się nie ogranicza zdecydowanie do jazzu. Tylko po prostu do jakiegoś spotykania się w ramach gadania o muzyce i sztuce.
0: Tak.
1: To fajnie się gada, ale ja bym znowu posłuchał tym samym. Czyjeś urodziny teraz w Radiowej Czwórce?
2: Ciekawe czyje.
0: Wszystkiego najlepszego komuś.

0: czyjeś urodziny?
1: Wilhelm VIII, paleolog.
0: Wspaniale. Ja powiem...
1: 1420.
0: Inaczej.
2: Wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego. 100 lat. Nie, trochę już głupio. Ja powiem inaczej. 100 lat dla Alice Fibilu, która wystąpiła wczoraj we Wrocławiu. Na jej koncercie byłem. Tam publiczność jej odśpiewała, ale jeszcze było przed północą. Także dzisiaj z anteny już możemy w dniu słusznym to
2: wszystkiego
0: powiedzieć.
2: Najlepszego. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego.
0: To skoro już chwilę temu ustaliliśmy, że Pokusa jest zespołem trochę pozarynkowym. No nie, bo my chyba nie anty. Bo gdybyście byli anty, to byście pograli coś absolutnie nieznośnego. Jakieś okropne fryty i w najgorszym wydaniu, ale to nie jest ten rodzaj albumu, tu już ustaliliśmy wcześniej, że już tu nie. Jednak są piosenki.
2: Tak.
0: Co więcej, tu była dosłownie piosenka. Od kiedy Pokusa śpiewa?
1: Od, jak postawisz, jak widzisz?
2: Od października.
1: Postawisz przed nami mikrofon i mówimy.
0: A, i nie możecie po prostu przestać tam kłapać, no, tak?
1: Tak.

0: No.
1: Może tak być.
2: No dobrze, no czyli trzeba było przełamać to, bo chyba wam się nie zdarzyło na nagraniach wcześniej śpiewać?
1: Mieliśmy gości śpiewających.
2: No właśnie.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy.
3: Jędrzej Dudek.
1: Jędrzej Dudek, Jakub Bryndal,
3: Małgorzata Wrzosek.
0: Tak.
1: Różne osoby, ale to też taki to spontaniczna była sytuacja bardzo. Taki pomysł po prostu.
2: To w trakcie improwizacji, jak zaczęliśmy sobie śpiewać.
1: No możemy zdradzić tutaj, że jest to jedyny utwór nienagrany w 100%. Na setkę jest tutaj tak zwany dwie ścieżki. Lecą jednocześnie.
0: Tak. Jest to post.
2: No niestety. No,
3: ale... W poście dośpiewaliśmy, ale tuż po nagraniu.
2: Tak. Czyli co? Czyli na żywo będzie playback.
3: Na żywo jest playback zawsze.
1: Na żywo będzie publiczność śpiewać.
3: Albo publiczność.
1: Myślę, tak.
2: To jest dobry pomysł.
1: Tak jak pamiętam, zawsze mnie cieszyło
3: ja
1: bardzo.
3: Mówię, to wy mówicie...
2: Ja mówię hip, wy mówicie hop, tak. No, tak. No super.
1: Na koncertach Arctic Monkeys, jak publiczność śpiewała wszystkie riffy gitarowe, bo tam jest dużo takich momentów, gdzie nie ma
2: wokali. Seven Nation Army.
1: Seven Nation Army, no wiadomo, tak. Ale to już jest taki... Ten.
2: Właśnie, bo tu tak patrzę na tym Kabryndale, myślę, że on chce coś o piłce nożnej powiedzieć.
0: Skąd ta myśl?
3: Czy ty, jak masz swój klaser z naklejkami?
0: Tak.
2: Masz karty z piłkarzami?
0: Zaraz wam pokażę, no. Tak. No
2: wow.
1: Ale z tego roku?
0: Trochę
1: od 86.
0: Trochę już też, tak. 77 mam najfajniejsze.
1: 78
0: też niezłe, tak.
2: Wspaniały kącik piłkarski mamy.
3: Nie, piłka chyba nie jest naszą mocną stroną.
2: No jednak
0: chyba
2: nie.
1: Koszykówka. Ja mogę powiedzieć, bardzo się cieszę, że mój zespół New York Knicks zdobył mistrzostwo.
0: A kto pokryje Jordana?
1: Kto pokryje Jordana? Jordan już się skończył.
0: On teraz chyba w golfa gra teraz podobno.
1: W golfa?
0: No w golfa teraz gra.
1: Sprzedał drużynę, to może grać w golfa, no.
2: Zastanawiałem się, czy tu jeszcze jakaś puenta nastąpi, ale chyba nie.
0: Nie, to jest tak zwany insight. Lubimy takie smaczki wrzucać w nasze wywiady i to był...
2: Że nikt nie wie, o co chodzi.
0: To był smaczek z albumu Kur, Polowirus. Bardzo pozdrawiamy.
2: Ach, no tak.
1: Myślę, że można by wyciąć różne te smaczki ze wszystkich wywiadów po kolei i skleić je i wtedy one dopiero będą jakąś wielki logiczną wypowiedzią.
0: Ja więcej chcę powiedzieć, bro, no. Mundialu.
4: Argentina!
3: Pozdrawiamy Wojtka Perczyńskiego.
2: Pozdrawiamy Wojtka Perczyńskiego jak najbardziej. Nie tak dawno zresztą rozmawialiśmy w Czwórce o innym albumie, który produkował, czyli o Kosmonautach.
1: Tak.
2: Tak, ale tu jednak inny klimat.
3: Nie wiem w ogóle, czy wiesz, ale tak. Wojtek Perczyński był osobą, kto zrobił pierwszy jego album, który nagrał. To był mix, tak, i jego pierwszy i master również. I do tego prawie się udało, żeby zrobił okładkę, ale... Tak. Jednak nie ten, bo chcieliśmy, żeby to był jego kolejny debiut fonograficzny, ale
4: się nie udało. Tak.
1: Albo
3: nie
1: blisko.
3: Jego propozycji.
1: Dostaliśmy ostatnio, przedstawił nam swoje konceptualne...
3: Brief?
1: Brief konceptualny i byłaby to niezła okładka, ale no niestety.
3: Zostaliśmy niestety nie jest to terminowy twórca grafiki, ale...
2: No widzisz.
3: Z dźwiękiem też jest różnie, ale jest świetny.
2: Zostaliśmy przy niebieskiej okładce zatem i zostajemy przy tej anegdocie, jeśli chodzi o pokusę. Za moment porozmawiamy o... czymś troszkę innym, prawda? Na tamte z nami zostaniesz.
3: Ale będziemy kontynuować wątek nowojorski, New York Knicks.
1: Tak
3: bo
1: jest.
3: Chuck, straight from New York.
2: To w następnym wejściu. Teraz ostatnia anegdotka już była i ostatni pączek wieczoru przed nami. Zespół Pokusa w składzie pełnym, także Theo Olter, Tymek Bryndal i Nathan Kryszk. Za moment jeszcze będziemy rozmawiać.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Czwórka, Polskie Radio.
0: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Londyn, Warszawa, Paryż czy Dakar. Muzyka jest językiem wszechświata. Tak Fischer rapował w roku 2000, a tutaj za nami Lingua do Mundo to zespół Soyuz i Timbernandes gościnnie. 21 na zegarze.
1: Pogoda.
0: A skoro 21, to już za moment ostatni finałowy mecz tegorocznego mundialu. Tegorocznego? No, co 4 lata ten mundial, prawda? No właśnie, to jednak chyba troszkę inaczej powinienem był powiedzieć. Wygląda na to, że akurat tam, gdzie dzisiaj Argentyna i Hiszpania zagrają, pełne słońce w tym momencie, w przeciwieństwie do Warszawy. W Warszawie pada i padać będzie. Takie są zapowiedzi, takie są też zapowiedzi na wschodzie i na zachodzie kraju. Burze, silny deszcz, to jest to, czego możemy się dzisiaj spodziewać. Tak naprawdę centrum, takie pasmo od Gdańska przez Łódź do Krakowa, do Bielska-Białej. Tu akurat żadnych ostrzeżeń, ale z lewej, ale z prawej niestety i na żółto, i na czerwono, jeśli chodzi o ostrzeżenia od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach czeka nas ochłodzenie, niestety. 22 stopnie, to jest maksimum, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych dwóch dni. W nocy chłodniej, w nocy od 10 do 14 ma przelotnie popadać, miejscami wystąpią burze, ale wygląda na to, że bez szczególnych ulew, także tak źle wyłącznie dzisiaj. Potem będzie tylko lepiej.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: No nie za wiele pozostało tutaj z piosenki See, Breathe Me w remiksie bohatera drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. To naturalnie Fortet.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Mocna, mocna, perkusyjna interpretacja, zresztą dość typowe dla Kirana Hebdena, którego no właśnie znamy przede wszystkim jako forteta, ale jak jeszcze zdążymy się przekonać, ten artysta niejedno przecież ma imię. Produkuje sam, produkuje tanecznie, produkuje eksperymentalnie, jest też producentem albumów innych artystów, no a do tego przetwarza, zmienia, czyli jednym słowem remiksuje. No i zaczęliśmy od popowej artystki,

A dzisiaj, no, dlatego go wybrałem, że nie tak dawno publikował album pod jednym ze swoich pseudonimów. Przejdziemy do niego później, ale w przypadku Forteta jest co rozpakowywać. Dlatego przejdziemy teraz do debiutanckiego solowego albumu Toma Yorka z grupy Radiohead. Płyta The Eraser to rok 2006, a za remiksy wydane nieco później wzięli się m.in. Burial, Mod The Selector, The Bug oraz właśnie Fortet. Z nimi spędzimy tę godzinę. Adam Smolarek przy mikrofonie, wydaje Renata Żuchowska, a wyrealizuje Paweł Worobiej. Zapraszamy Was do 23:00 cały czas.

Tom York, Atoms for Peace w interpretacji forteta. W tej wersji ta piosenka troszkę nabrała kolorów, bo oryginalnie to już jest naprawdę oszczędna aranżacja. Tak naprawdę tam w tle pojawiają się przeważnie jakieś psyki, taki niezbyt przyjemny syn w tle. On tutaj jest cały czas, ale jednak doszło więcej klawiszy, wszystkie takie miękkie dźwięki.

Dźwięki, też dużo bardziej rozbudowana perkusja, a w zasadzie perkusjonalia i wszystkie sample, które zostały w ten sposób wykorzystane, bo tak, Fortet bawi się warstwami. To jest multiinstrumentalista, on potrafi grać i na klawiszach, i na perkusji, i na rogu, z tego co przeczytałem, także jest to całkiem spory rozstrzał, spory zakres umiejętności, no ale jednak, przede wszystkim

Nie do podrobienia. Omar Sulejman sięgający po dabkę, czyli po syryjską muzykę weselną. Artysta w pewnym momencie zaskakująco popularny również tutaj u nas w Polsce. No i to pewnie za sprawą jednego z jego występów. No, na OFF Festiwalu, na Festiwalu Etno Kraków, ale też na przykład, uwaga, w klubie na Smolnej tutaj w Warszawie. Bo tak, czemu by nie? Natomiast, no dobrze, no ja tutaj gadu-gadu. Słuchaliśmy Omara Sulejmana, a przed nami dwa aliasy Forteta. No i myślę, że one tak naprawdę powinny być zatytułowane odwrotnie. Sami zresztą prawdopodobnie usłyszycie dlaczego. W tym momencie w tyle przegrywa nam Percussions z kawałkiem Sext, a jednak za chwilę 40. Myślę, że perkusja bardziej wybrzmi w tym drugim. My jednak w czwórce słuchamy w tym momencie Percussions, a patrzę na mecz Hiszpania-Argentyna 0-0 na ten moment, chociaż dzieje się naprawdę wiele.

Już było parę akcji podbramkowych. No, pozostaje tylko czekać. Dwie dobre drużyny spotkały się w finale. Tak chyba jak powinno być. Chociaż wiem, że nie wszyscy są z tego zadowoleni. Grajmy.

A nie mówiłem, że powinno być na odwrót? Wcześniej Percussions, teraz 4T, z tym, że ta nazwa 4T zapisana jest w ogóle kodem binarnym, czyli za pomocą zer i jedynek. Także Fortet w ten sposób wydawał swoje różne szkice, swoje demówki, bo najwyraźniej nie chciał podpinać ich pod ten główny pseudonim, pod którym teraz już go słyszymy. To dlatego, że no jednak w tym momencie pora posłuchać czegoś, czego już kompletnie się nie wstydził wydać pod głównym pseudonimem. New Age'owy, dużo bardziej przystępny album New Energy ukazał się w roku 2017, no i to już troszkę coś innego niż zarówno Percussions, jak i 4T, prawda? Kawałek Lush przed nami.

Ależ to jest lekkie, ale też ciepłe. No wspaniałe, wspaniałe. Fortet, który no już parę dobrych lat temu, prawie dekadę temu opublikował wspomniany już album New Energy. Tutaj słyszeliśmy ten handpan cały czas, także jest to znowu ciekawe, bo mamy inaczej niż zwykle, inaczej niż on mnie przyzwyczaił. No właśnie ciepłe, miękkie brzmienie. On jednak słynie przede wszystkim z psyków, ale w przypadku utworu, który już nam przegrywa, Nene Cherry, on to jest wokalistka niegdyś punkowa, raperka, przysposobiona córka Dona Cherry'ego, który też współpracował z Johnem Coltrane'em czy Ornettem Colemanem. Nic dziwnego, że podeszła, no właśnie, trochę producencko, trochę jazzowo, a tak brzmi kawałek Soldier.

0: something.
1: Słuchasz Czwórki.

tak typowych dla Skrillexa wiertarek. Za to bardzo dużo możecie usłyszeć tych psyków i perkusyjnych przeszkadzajek od Forteta. Niesamowity gość ma łeb do oprogramowania perkusji. Naprawdę. Także mieliśmy już dabkę, mieliśmy rap, mieliśmy podniosłą balladę, mieliśmy pop. No to wiem, czego nie było. No właśnie tego, co teraz zaczęło, czyli ambientu, a raczej trochę IDM-u, trochę mieszanki z ambientem. Fortet i Burial przecięli się już, wspominałem to, na wydawnictwie To Majorka z tymi remiksami. No właśnie, a wspólnie wydali tak, można powiedzieć, no chyba relaksujący singiel jak Nova. Ja wiem, że niektórych ambient niepokoi, że niektórych też zwyczajnie nudzi i niecierpliwią się słuchając takich kompozycji, ale w tym przypadku no chyba trudno mówić o ważniejszych twórcach w tym gatunku po roku 2000, no bo no może gdybyśmy spojrzeli na Disintegration Loops i ten projekt Williama Bazińskiego, to może to byłoby ważniejsze. Wcześniej, no to naturalnie Brian Eno, ale po 2000 roku, no, Burial i Fortet to jest chyba to, jeśli patrzymy na eksplorację gatunku, jakim jest elektronika. Także posłuchajmy kawałka Nova.

Burial i Fortet. Ten kawałek to nowa i ukazał się w towarzystwie drugiego singla, czyli Moth, no Moth jako ćma. Dzisiaj słuchamy muzyki współtworzonej przez Kirana Hebdena, który był już producentem szeregu różnych artystów dzisiejszego zestawu, no ale też wydaje, jak już zdążyłem powiedzieć, pod różnymi pseudonimami. Ten główny, no właśnie, to jest Fortet, obok tego Percussions, 4T zapisane w tym systemie binarnym, czyli bardzo dużo zer i jedynek. Czasem podpisuje się tylko inicjałami, czyli KHKH, a na koniec pozostają jeszcze wszystkie dziwne, dziwaczne znaczki. I to jest powód, dla którego tutaj się dzisiaj z nim spotykamy. Użytkownicy komputerów mogą znać taką dziwną czcionkę, która nosi tytuł Windings, nazwę Windings, i pozornie ona jest raczej bezużyteczna na co dzień, bo wygląda na to, że no właśnie, ona po prostu wygląda jak konkretne symbole, jak konkretne szlaczki. No i wtedy mam trochę problem z odczytaniem nazw, to po pierwsze. O tym projekcie zwykło się mówić po prostu Windings właśnie, a z tytułami już jest problem. One w żaden sposób się nie tłumaczą, w żaden sposób nie można zrobić tutaj transkrypcji, także zostaniemy przy tym, że będzie to utwór siódmy z jego najnowszego wydawnictwa. Jeśli lubicie takie brzmienia jak Micro House, jeśli lubicie takie brzmienia jak IDM, jak Trip Hop, no to właśnie to jest doskonały adres. W tym momencie kawałek bardziej dubowy, bardziej trip hopowy. Myślę, że warto posłuchać całości, choć też to jest bardziej mixtape niż taki pełnoprawny, przemyślany album. Nic dziwnego, że został wydany pod pseudonimem. Grajmy!

Utwór siódmy z jego najnowszego albumu, polecam go oczywiście posłuchać. To jest chyba mój ulubiony kawałek, właśnie taki trip-hopowy. Ale teraz sobie już kończymy cały segment fortetowy. To dlatego, że wracamy do remiksu The Cure i kawałek Alone z ich płyty najnowszej Cały Czas. Oj, no to jest ciekawy remiks. Songs of a Lost World, album, który jest ciężki, jest smutny, a Fortet zrobił tutaj potańcówę. Oczywiście, że tak. I a propos potańcówy, byłem na jego dosyć tajemniczym DJ secie, ogłoszonym znienacka na Primaverze i oczekiwanie było trudne, bo projekt, który grał przed nim, był beznadziejny absolutnie, ale jednak, gdy już pojawił się Fortet, przyszedł z tą swoją troszkę uśmierzającą, ale jednak bardzo przykuwającą uwagę muzyką, no to nagle poczułem się absolutnie fantastycznie. Także Kieran Hebden za nami całą godzinę. To jest The Cure, Alone, pasmo muzyczne w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: L7, kawałek, który dzisiaj leci nieprzypadkowo, Pretend We're Dead. I największy hit tego zespołu. Niestety dotarła do nas smutna wieść, Jennifer Finch zmarła dziś, czyli jedna właśnie z artystek odpowiedzialnych za tę grupę. 22 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Tymczasem w New Jersey nuda, nudą wieje. Co się dzieje na tym meczu? Nic się nie dzieje. Kilka akcji na bramkę, trochę kopaniny, nic interesującego, cały czas 0-0. Natomiast piękne 27 stopni u nich, pełne słońce, mamy środek dnia. U nas natomiast godzina oczywiście 22, jest chłodno, padało, padać będzie, ale tak źle ma być tylko dziś wieczorem. Potem już będzie tylko lepiej. Najbliższe dni zapowiadają się co prawda dość chłodno, ale jednak nie ma padać w Polsce przynajmniej, bo będzie tylko, no cóż, będzie troszkę wiać, będzie troszkę kropić być może, ale ulew już nie będzie. Także szykujcie się na troszkę chłodniejsze dni, ale jednak nie będzie jeszcze aż tak źle, jak już było na przykład na początku lipca. Nie wróci do nas 15 stopni za dnia, będzie 20-22.
1: Autopromocja.
2: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja.
3: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space.
1: Skalpel to zapis ich występu na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Przypominam, że co niedzielę słuchamy archiwalnych występów, do których czwórka oczywiście ma dostęp. I tak, no nie tylko oglądamy mecz, nie tylko oglądamy halftime show, które jest specyficzne, nazwijmy to. Robi wrażenie, to na pewno. Ale też słuchamy, no właśnie, Skalpela, ich występu, ale Skalpela i wypowiedzi. Rozmawiała z nimi Lula Łzówczyńska, a przed nami pytanie, no właśnie, o nagrodę Fryderyka, bo przecież Skalpel dostał taką nagrodę.
2: Akurat jak zdobywaliśmy tego Fryderyka, to chyba graliśmy koncert w Warszawie w niebie, więc to był taki Fryderyk absencyjny, a my chyba też nigdy nie mieliśmy takiego jakiegoś sfokusowania na nagrody i osiągnięcia. Oczywiście każde wyróżnienie to jest bardzo przyjemna i fajna rzecz, ale przez to, że nie byliśmy na tej gali, to tak czuję trochę, jakby nas to ominęło.
3: Cały ten splendor, tak?
4: Sprawa jest prosta. Trzeba zrobić bardzo dobrą płytę, a potem wydawca musi zgłosić to gdzieś tam i wtedy się dostaje. Bo jak się nie zgłasza, a nasze wcześniejsze płyty, chyba te pierwsze nie były zgłaszane, bo byliśmy nie w Polsce, tylko gdzie indziej, także dlatego chyba to jest ten pierwszy Fryderyk. Kropka, nie mówmy o tej nagrodzie, bo nie dla nagród to robimy.
1: No dobrze, skoro nie dla nagród, to pewnie dla satysfakcji, a te na pewno przyniosło im wydanie przez Ninja Tune.
2: Wielka, bym powiedział, bo to była chyba taka wymarzona wytwórnia, gdzie chcieliśmy wydać. I to była taka realizacja najwyższych celów, chyba niespodziewana.
4: Tak.
1: Ależ zgodni. Na ekranie w telewizorze, w transmisji w Telewizji Polskiej Justin Bieber w tym momencie, a u nas cały czas Skalpel. Grajmy.
5: In other words, it will play any record.
6: Let's find out.

0: Radiowa czwórka w niedzielny wieczór, 22 minuty po godzinie 22, więc idealnie zaczyna się druga połowa finałowego spotkania tegorocznego mundialu. My słuchamy DJ setu Skalpela z Carbon Silesia Festiwalu. No i właśnie, Skalpel był gościem Lulu Zupczyńskiej podczas audycji prosto z tego festiwalu. Ona zapytała ich, jak utrzymać pasję przez 20 lat.
1: My robiliśmy zawsze muzykę bez presji, więc chyba się jeszcze nie zużyliśmy repertuarowo, cały czas mamy coś do powiedzenia i w swoim czasie wykonujemy powolnie zadania muzyczne.
2: Przez ponad 25 lat wydaliśmy tylko 5 płyt studyjnych. Niektórzy wykonawcy potrafią wydać tyle w ciągu, może nie roku, ale dwóch.
1: Ważniejsze było dla nas chyba zawsze to, żeby płycie towarzyszył jakiś pomysł, który czasem się nie pojawił, musieliśmy na niego czekać. Staramy się robić, żeby płyty się nie powtarzały i przekazywały je może jakieś inne opowieści. Więc nie zawsze się ma coś do powiedzenia, wtedy trzeba siedzieć cicho.
0: Nie ma się co śpieszyć. A jak jest z ich publicznością? No bo tyle lat na scenie, no właśnie.
2: Dorastała. Przychodzą starzy ludzie na nasze koncerty. 40-latkowie, którzy są z nami od 20 lat, ale też są tacy, którzy urodzili się po naszej pierwszej płycie. Że jest to przemieszane z przewagą ludzi dojrzałych.
1: Część osób...
2: Tym bardziej fajnie być na takim festiwalu, gdzie młodsi przychodzą i też będą mogli usłyszeć, że po prostu jesteśmy najlepsi cały czas.
0: Tak, oto jest Skalpel, Igor Pudło, Marcin Cichy, to właśnie oni. Dzisiaj już nie będziemy słuchać więcej ich wypowiedzi, zostańmy przy muzyce, którą proponowali na Carbon Silesia Festiwalu. Przypomnijmy, pod patronatem czwórki, ta impreza odbywa się od lat, my słuchamy ich występu. Trwa druga połowa finałowego meczu mundialu.

Skalpel z Carbon Silesia Festiwalu. To archiwalny występ, archiwalny DJ set z czerwca tego roku. Słuchacie Radiowej Czwórki i niedzielnego pasma muzycznego. Hiszpania, Argentyna wciąż 0-0.

Ależ grają. Oczywiście nie mam na myśli ani reprezentacji Hiszpanii, ani Argentyny, bo tam cały czas 0-0, cały czas chwytają się za koszulki. Wygląda na to, że zbliżamy się do przedłużenia meczu. Być może też, kto wie, do karnych. No, to by było chyba całkiem ciekawe akurat. Tymczasem skalpel z Carbon Silesia Festiwalu cały czas nam przygrywa. To jest audycja Pasmo Muzyczne i tym samym chyba już pora mówić lekko dobranoc. Renata Żuchowska, Paweł Wrobie i Adam Smolarek. My słyszymy się jutro o godzinie 19. Zapraszam serdecznie na audycję Chłopaki z Sąsiedztwa i miłej reszty niedzielki. Pa, pa! In space.

0: You know? You know? You know?
1: Kim jesteś? Jesteś ninja? Tak. Myślałem, że ninja są tylko w Japonii.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
5: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja wiem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
8: Czwórka, to słychać.
0: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.
9: Gramy!

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam i

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od WB. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam z uśmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Let me check. Let me check. Yeah.

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń.

0: akcentu mnie nie budź.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Gramy w Czwórce.

Mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie. W sensie, we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uch, miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babrówkę pykło na raz.

0: Nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że po ślubie. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kłócę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę. Bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest. A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki.
1: Włączam sobie chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

Otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadną bezjebła, się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie narzędzia zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały kraw ruch życie. Nie widzę

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper.

ti to pře... Ještě raz. Spróbuję ci to przewinąć na... Jeszcze raz!

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: HGRU, droga. Aha.

w grozie abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj